0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda, więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. Toż mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiemy, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda? Tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtutum tu ładnie ilustruje, prawda? Że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda? Ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

56 7.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą takie rzeczy jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos vinaigre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, mhm. co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Mhm. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. Mhm. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, mhm. prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? Mhm. No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, to się, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy mhm. tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, mm-hmm. i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby ale optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało. Mm-hmm.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury mm-hmm. na pewno i w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, mm-hmm. natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu mhm. z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami mhm. robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki mhm. proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić mhm. wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy, to jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda, bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba poodrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, w ten sposób bezpiecznie my mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodany, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód, no to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo dlatego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamble, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś tam przed dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im no, autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło. Tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
1: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takie grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D, ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego, około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mhm. Także tego typu, no, inna choroba z niedoboru to była, to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie, a u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No, potem przestano to używać, kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
2: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
1: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
2: I ma mieć energię.
1: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
2: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze? Co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby?
1: Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
2: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni. A to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać

0: na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii. To ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówić o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miało okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało. ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda, od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda, bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, aż mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla ryba, tych, które mają nietolerancję.
0: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać. I na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać, między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda, bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda. Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Miała
0: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo, jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie. To znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć?
1: Tak,
0: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną, bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie, ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu, i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że Tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć i stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda, wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda, że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda, bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło i myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej, to ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki, ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbkę raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to tak. Jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam, także jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Mhm. Dziękuję.

Tak, moi drodzy, kolejna analogowa grupa Twa przed nami. Poniedziałkowy program. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kraju, za granicą. Miło mi, że jesteście z nami, że jesteście teraz ze mną. Czasami program jest na żywo, więc czasami dzieją się różne rzeczy, których nie sposób jest przewidzieć. To włączy się jakaś muzyka nagle, albo zgubię wątek, albo tu się coś dzieje na konsolecie dziwnego. No tak to, moi drodzy, jest. W każdym razie jestem na posterunku. Dzisiaj przygotowałem taki temat dla was o dysku z Nebry. Nie wiem, dlaczego ostatnio słuchałem u siebie audycji. Słucham, tak, u siebie słuchałem. Tutaj w Radiu Kuropatwa o czasie i przypomniał mi się wykład pana profesora Bajtlika właśnie o tym czasie. I tam on wymienił właśnie ten dysk jako taki jeden z rodzajów przyrządów do pomiaru czasu. Bo tak naprawdę to na tym czasie też musimy się skupić na początku i od niego zacząć. Wszyscy myślą, że naukowcy wiedzą dużo, dużo, dużo o czasie, badają go i tak dalej, i tak dalej. Różne są zegary, różnego typu, mierzą czas, porównują. Przypomina mi się taka anegdota z Krakowa, ze stacji radiowej. To oczywiście z czasów, no, wczesnych czasów radia. I tutaj nie będę wymieniał nazwisk, w każdym razie pan profesor, który zajmował się wtedy właśnie ustawianiem czasu w radiu, żeby ten sygnał z Krakowa był nadawany punktualnie o 12, tak ustawiał zegar, że o 12 wybijał rytm na dzwonie wieży i czas był nadawany o godzinie 12 przez radio. No i pewnego razu przyszedł do pana reporter gazety i pyta: panie profesorze, niech pan nam powie, skąd pan wie, że godzina jest 12 i wtedy pan wybija ten czas i jest on nadawany przez radio. No to proste. Idąc do radia, mijam po drodze sklep pewnego zegarmistrza, sklep zegarmistrzowski, tam on ma bardzo dokładne szwajcarskie zegary. Ustawiam swój zegarek kieszonkowy, idę wtedy do radia i wiem, że jest godzina 12. No dobrze. Więc ten cały dziennikarz poszedł do tego zegarmistrza i mówi: wie pan co, no mam takie pytanie. Skąd pan wie, na jakiej podstawie pan ustawia te zegary tutaj u siebie? Że później pan profesor w radiu nadaje czas. No to proste. Słucham, jak pan profesor nadaje czas w radiu i ustawiam swoje zegary. No i taki, widzicie, moi drodzy, taki paradoks czasowy, który no, jest śmieszny, ale też tak można prosto wytłumaczyć, że niewiele o tym czasie tak wiemy. Potrafimy go zmierzyć, ale nie potrafimy się w nim poruszać i bardzo dobrze, bo byśmy narobili tylko bałaganu i nic by z tego nie wychodziło. Ale my skupmy się teraz nie na czasie, tylko na dysku z Nebry. Cóż to takiego ten dysk jest? Czy to może najstarsza mapa nieba? Ten dysk z Nebry jest takim dość intrygująco, teraz sobie patrzę na jego zdjęcie, intrygująco wyglądającym dziełem sztuki. Bez względu na to, jaki był zamysł stojącego za jego powstaniem, to wygląda dość ładnie. Okrągły, miedziany talerz o średnicy około 12 cali, jak prawie płyta długogrająca, czyli 30 cm. Mniej więcej tyle właśnie, co płyta długogrająca albo średniej wielkości pizza, tylko zamiast peperoni ten tysiącletni dysk zawiera inkrustowane koła i półksiężyce reprezentujące gwiazdy, księżyc i być może słońce z szeregiem gwiazd rozsianych między nimi. Pochodzenie dysku dorobiło się wielu różnych hipotez, a niektórzy uważają, że reprezentuje on najstarszą mapę nieba, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na 1600 lat przed naszą erą. Ten cały niebiański dysk z Nebry, jest jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych minionego stulecia. To właśnie
zespół badaczy pod kierownictwem Ernsta Pernicki w artykule opublikowanym w czasopiśmie Archeologia Austriaka, bo to w Austrii się dzieje, pokazuje najwcześniejsze znane na świecie konkretne przedstawienie zjawisk. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Astronomicznych, tak to napisano w tym periodyku. Jednak inni archeolodzy kwestionują pochodzenie dysku, wiedząc, że może nie być aż tak stary. Kwestionują również, czy dysk w ogóle reprezentuje jakąkolwiek mapę. Wierzą, że może to być po prostu jakieś tam fantazyjne przedstawienie zjawisk niebieskich. To absolutnie wyjątkowy artefakt, czyli takie znalezisko, które no coś do czegoś służyło i było znalezione, było gdzieś tam, zaginęło w zamierzchłych czasach, ale tajemnica nie została jeszcze rozwiązana, mówi archeolog Rupert Gebhardt, dyrektor bawarskiej państwowej kolekcji archeologicznej. Więc cóż to jest? Ten artefakt został odkryty w roku 1999 w Kurhanach w pobliżu Nebry, no, za pomocą prostego urządzenia, czyli wykrywacza metali, przez dwóch no, takich złodziejaszków, szabrowników, którzy następnie sprzedali go handlarzowi wraz z partią innych znalezisk, innych artefaktów, w tym mieczy z brązu. Na naszym Facebooku ja umieściłem tam 3 zdjęcia tego dysku z Nebry. Jeśli ktoś zagląda do nas, to oczywiście już wie, jak to wygląda i te miecze. Dysk zmieniał właściciela kilka razy w ciągu następnych 2 lat, zanim ostatecznie szwajcarska policja skonfiskowała go podczas pewnego nalotu, ale nie lotniczego, w roku 2001. Rabusie twierdzili, że skarb został znaleziony na wzgórzu Mittenberg w rejonie Saksonia-Anhalt, niedaleko Lipska, we wschodnich Niemczech. Datowanie mieczy i innych artefaktów znalezionych w okolicy pozwoliłoby na historyczne umieszczenie dysku około 1600 roku przed naszą erą w epoce brązu. Ale badanie radiowęglowe fragmentu kory brzozowej znalezionej przy brązowych sztyletach tutaj również wskazuje na okres zamykający się w granicach 1600-1500 lat przed naszą erą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to lata, w których pochowano osobę leżącą w Kurhanie, czyli czas zdeponowania dysku w ziemi. Wcześniej oczywiście mógłby on być w użyciu przez kilka pokoleń. Niektórzy badacze uważają, że dysk mógł być używany od około 2000 roku przed naszą erą. Jest on zrobiony z brązu i złota, ma 32 cm średnicy dokładnie, waży trochę ponad 2 kg. Szczegółowe badania wykazały, że złoto w tym dysku pochodzi prawdopodobnie z rumuńskiej Transylwanii, a pozostałe metale, w tym te z różnych, z których wykonano znalezione opodal miecze i topory, pochodziły z Alp austriackich. To chwilka muzyki teraz dla Państwa. Ja sobie tutaj wypiję łyka herbaty miętowej, a dla Państwa zaśpiewa Diana Krall. Tak, a my wracamy do naszego dysku. Wracamy do naszego dysku, który tajemniczego dysku z Nebry. To przypomnę tylko, liczący ponad 3600 lat dysk z brązu z astronomicznymi oznaczeniami jest tak niezwykłym dziełem, że początkowo uważano go za archeologiczne fałszerstwo. Z czasem jednak szczegółowa analiza naukowa wykazała, że przedmiot jest rzeczywiście autentyczny, a cenny artefakt został wpisany do rejestru pamięci świata, czyli UNESCO, ukryte tajemnice najstarszego znanego na świecie urządzenia astronomicznego ujrzały światło dzienne. Jak już wspomniałem Państwu, odkrywane znalezisko latem od kręgu dwóch amatorów, poszukiwaczy skarbów, udało się
na nielegalne poszukiwania na wzgórze Mittelberg w pobliżu niemieckiego miasta Nebra. W miejscu tym znajduje się stanowisko archeologiczne, datowane na około XVI wiek przed naszą erą, krąg mający średnicę około 75 metrów, który w epoce brązu stanowił miejsce kultu, służące również do obserwacji astronomicznych. Dysk z Nebry był tylko częścią odnalezionego przez mężczyzn skarbu. Odkryli również dwa brązowe miecze i siekiery, dłuto oraz fragmenty spiralnych bransolet, będących elementami pradawnej biżuterii. Przez dwa lata mało kto wiedział o tym znalezisku. Dopiero w lutym 2002 roku szwajcarska policja skonfiskowała przedmioty, które poszukiwacze skarbów chcieli po prostu sprzedać. Badania naukowe dotyczące skarbu z Nebry są prawdopodobnie jednymi z najdokładniejszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na znalezisku archeologicznym w Europie. Rozpoczęły się w 2002 roku, a kontynuowano je do końca roku 2007. Niemniej jednak datowanie dysku z Nebry, jak wspomniałem, stwarzało badaczom wiele trudności i chociaż byli w stanie ustalić, że ukryto go około roku 1600 przed naszą erą, to jednak nie udało się określić dokładnej daty jego wytworzenia. Oznacza to, że może być ona znacznie starsza niż data pochówku. Ogólnie przyjęto nazywać ten artefakt tarczą nieba, a same symbole interpretować jako słońce lub księżyc w pełni, księżycowy półksiężyc i gwiazdy łącznie z gromadą interpretowaną jako plejady. Pierwotnie na dysku znajdowały się trzy łuki, ale jeden z nich zaginął już w starożytności. Prawdopodobnie dysk z Nebry kilkakrotnie ulepszano. Zakłada się, że początkowo znajdowały się na nim tylko półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, co do tej wersji też nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Z czasem do dysku dodano łuki horyzontu, a na końcu niebiańską łódź, tak to się nazywa, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa solarnego. Według wstępnej analizy pierwiastków śladowych metodą fluorescencji rentgenowskiej stwierdzono, że miedź z dysku pochodzi z Bischofshofen w Austrii, natomiast złoto z rumuńskiej Transylwanii. Jednak nowsze badania wykazały, że złoto użyte w pierwszej fazie tworzenia dysku z Nebry pochodziło z rzeki Karną w Kornwalii, podobnie jak zawartość cyny w brązie. Oczywiście wielką tajemnicą dla wszystkich, nie tylko dla uczonych, było przeznaczenie tego odkrytego dysku. Trudno było uwierzyć w to, że mapa nieba używana była przez traktowane dotąd za barbarzyńskie ludy zamieszkujące Europę Środkową. Nikt nie chciał wierzyć, że już w epoce brązu miano tak zaawansowaną wiedzę astronomiczną. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z hipotezą Wolfharda Schlössera z Uniwersytetu Rury, dzięki dwóm łukom umieszczonym naprzeciw siebie na obrzeżach dysku prezentowane są momenty wschodu i zachodu słońca w okresie przesilenia letniego i zimowego. Czyli wracamy do tego

niżej nad horyzont. I tak tutaj podejrzewają też astronomowie. Niejaki Ralf Hansen, astronom, twierdzi, że dysk był próbą zharmonizowania kalendarzy słonecznych i księżycowych, aby ludzie z epoki brązu wiedzieli, kiedy siać nasiona i zbierać plony. Dzięki takiemu unikatowemu kalendarzowi otrzymywali niemal współczesne poczucie czasu. To, o czym wspominałem na samym początku naszego programu. No tutaj jednak są kontrowersje co do tego. Nie wszyscy zgadzają się, że dysk z Nebry był wykorzystywany do pomiaru zjawisk astronomicznych. Kurt Roslund, astronom z Göteborga, uważa, że dysk z pewnością nie służył do obserwacji obiektów na niebie, a raczej był tylko ich dokładną reprezentacją i miał wartość czysto symboliczną, mógł być używany na przykład w szamańskich rytuałach. Najnowsza, taka ogólna interpretacja przeznaczenia dysku z Nebry zakłada, że jest on takim niezwykłym połączeniem rozumienia zjawisk astronomicznych z wierzeniami religijnymi ludzi epoki brązu. W miejscu, w którym odnaleziono ten artefakt, prawdopodobnie znajdowało się obserwatorium astronomiczne połączone z kultem ciał niebieskich. No i tam najwyżsi kapłani zajmowali się m.in. obserwacją nieba i tylko oni znali prawdziwe przeznaczenie dysku z Nebry. Z czasem zostało ono zatarte, a sam obiekt zaczęto traktować jako zwyczajny przedmiot kultu. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, jeszcze nie koniec. Za chwileczkę wrócimy. Zaśpiewa nam dalej Diana, a my moment odpoczywamy. Takie dzisiaj spokojne ballady, moi drodzy. Balladowo tak jest spokojnie, odpoczywająco. Po świętach chyba trzeba odpocząć trochę. Dobrze, wracamy do naszego dysku. Wracamy do naszego dysku. Ta prehistoryczna mapa gwiezdna stworzona w Niemczech ilustruje wiele ważnych aspektów nieba. Jak wspomniałem, Słońce, Księżyc, Gwiazdy. Jedna z najbardziej intrygujących cech dotyczy złotych łuków biegnących wzdłuż krawędzi właśnie dysku. Jeśli przyjrzymy się jego zdjęciom, każdy łuk obejmuje kąt 82 stopni, dokładnie przedstawiając kąty pomiędzy przesileniem letnim i zimowym. W rezultacie dysk nieba jest pierwszym w Europie ruchomym reliktem przedstawiającym cykle słoneczne. Dokładnie tak. Być może najbardziej intrygującą cechą jest skupisko 7 kropek na górze dysku pomiędzy symbolami Słońca i Księżyca, które ma symbolizować konstelację Plejad. Masa gwiazdy jest często znajdowana na skandynawskich petroglifach, co wskazuje, że był to znaczący taki emblemat jakby. To chyba dobre słowo dla narodu germańskiego. Żadne inne ustawienie gwiazd na dysku nie odpowiada konstelacjom na nocnym niebie. Wskazuje to, że przedmiot nie był używany jako mapa gwiezdna, ale raczej jako symboliczna reprezentacja wszechświata. Czy jest wręcz więc możliwe, że dysk przedstawia jakąś niebiańską narrację, jakąś opowieść? Plejady były znane jako gwiazda gwiazd w Babilonie. Były też uważane za królewską część nocnego nieba. Starożytni Egipcjanie uważali, że jest to manifestacja bogini Neit, boskiej pani niebios. Plejady były 7 córkami tytanów w mitologii greckiej. A ze względu na sposób, w jaki gwiazdy unosiły się na niebie, ich nazwy oznaczały, że są żeglujące. Bo plejady rzeczywiście żeglują po niebie, to nie ulega wątpliwości, przepływają sobie w różne

stronę, nawiązując do tego żeglarskiego motywu, na mapie znajduje się też kolejny znak morski. Niektórzy naukowcy uważają, że trzecia krzywa na dole dysku przedstawia łódź słoneczną. Taki mitologiczny emblemat rozpowszechniony w mitologii egipskiej i nordyckiej. Tą łódź słoneczną można oczywiście sobie znaleźć w internecie. Nie będę teraz jej opisywał, moi drodzy, ale tak rzeczywiście jest. A zresztą, przepraszam, mam to na zdjęciu na naszym Facebooku. Wystarczy zajrzeć sobie. Ta łódź słoneczna była używana przez boga Ra. Ra był bogiem słońca w starożytnym Egipcie, o którym mówiono, że podróżuje po niebie w łodzi słonecznej, w łodzi solarnej. W ciągu dnia jego statek płynął po niebie, dając światło ziemi, a wieczorem znikał za horyzontem, tworząc ciemność, by powrócić następnego dnia. To wydarzenie też reprezentowało śmierć i odrodzenie Boga Słońca. Niebiańską postać z gwiaździstą koroną stojącą na łodzi można zaobserwować na przykład w niektórych skandynawskich sztukach naskalnych, wyrzeźbionych około 1700 lat przed naszą erą. W przeciwieństwie do Boga Słońca, który codziennie wschodzi i zachodzi, ta skandynawska istota była związana właśnie z Plejadami. Konstelacja pokazana po prawej stronie obrazu, co oznaczało, że wschodziła na wiosnę, pora takiej regeneracji, i ponownie zachodziła w jesieni, czyli czas żniw. A zimą Plejad no nie widzimy. Ten słoneczny i zarazem kosmiczny Bóg płonie życiem na niebie w dwóch mitologiach i w obu mitologicznych przedstawieniach, ostatecznie zatapiając się poza horyzont, wskazując rodzaj takiej niebiańskiej śmierci. No zatem podsumujmy, symbol słońca po lewej stronie tej mapy nieba może symbolizować wschody i zachody słońca, reprezentując cykl nocy i dnia, a symbol księżyca również wschodzi i zachodzi na niebie, ale przez znacznie dłuższy czas. Księżyc jest najprawdopodobniej używany tutaj do zobrazowania cyklu miesiąca właśnie, księżycowego. Plejady również wznoszą się i zachodzą nad horyzontem. Grecy używali ich do oznaczania nadejść wiosny i nadejścia jesieni, czyli takie cykle sezonowe. Złote łuki na powierzchni dysku pokrywają kąt 82 stopni, odzwierciedlając prześlenie letnie i zimowe dokładnie w Niemczech, czyli też cykle sezonowe. Wreszcie jest ta kosmiczna łódź, symbol bóstwa nieba, które rządzi kosmicznymi cyklami mapy. Gdy symbole są oglądane w tym świetle, gwiezdny dysk wydaje się opowiadać historię śmierci i zmartwychwstania, która jest obecna w wielu mitach światowych. Czy zatem jest to przenośna mapa nieba? To tak trochę naciągane, moi drodzy, trochę naciągane. Teoria dość. Bardziej jest to po prostu taki protokalendarz, taki pierwowzór kalendarza stworzony przez kapłanów w celu określenia lokalizacji świąt, lokalizacji dni w roku kalendarzowym, a tym samym i lokalizacji ich samych. Bo mogli przewidzieć, ile zostało od wiosny, rysując plejady na złotych łukach dysku, które przedstawiały horyzont, kiedy świętować przesilenie, kiedy skłonić rolników do zebrania plonów, a przede wszystkim, kiedy rządzić. W takim przypadku dysk z Nebry byłby w posiadaniu kogoś o znaczącym statusie i byłby przedmiotem o znacznej, no, takiej mocy, pomagającym starożytnym zrozumieniu i nawigowaniu po tajemnicach kosmosu. A za chwileczkę jeszcze coś o Państwu opowiem na ten temat. Dzięki, tak na zakończenie, moi drodzy, jeszcze
kilka informacji. Niektórzy twierdzą, że dysk reprezentuje rodzaj instrumentu podobnego do tarczy zegara słonecznego. W tej interpretacji środkowy okrąg reprezentuje słońce, łuki po obu stronach dysku reprezentują zakres zachodów słońca obserwowanych ze wzgórza Mittelburg, które jest czasami określane jako niemieckie Stonehenge. Z perspektywy szczytu Mittelburg słońce zachodzi za górą Brocknen podczas przesilenia letniego, a następnie zachodzi 1 maja za Kulpenburg, najwyższym wzgórzem pasma Kufhauser. Pernicki i jego koledzy uważają, że łuki przedstawiają poruszający się punkt zachodu słońca przez cały rok. Inni badacze uważają również, że dysk przedstawia informacje astronomiczne przypisane do określonej szerokości geograficznej. Jedno z badań opublikowanych w 2018 roku zakłada nawet, że ludzie, którzy je stworzyli, mogą należeć do tej samej kultury, co ci, którzy stworzyli zabytki takie jak Stonehenge. Symetrie zauważone na dysku mogą odnosić się do kalendarza 8 albo 16-miesięcznego. Położenie księżyca na niebie najprawdopodobniej wskazuje dzień, którym należało dodać do kalendarza dodatkowy miesiąc, by zgrać dwie wersje kalendarzy, jakimi posługiwano się w starożytności. To jest słonecznego i księżycowego. Według innej hipotezy dysk jest konkretną reprezentacją zjawisk astronomicznych Słońca lub pełni Księżyca, półksiężyca i gwiazd, w tym grupę mającą reprezentować Plejady, bardzo jasną gromadę gwiazd w konstelacji Byka. Jak się wydaje, dysk został kilkukrotnie ulepszony, nim zaginął w mrokach historii. Pierwotny wygląd urządzenia stanowiły półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, jeśli co do tej kwestii nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Następnie do dysku dodano łuki horyzontu, dzięki czemu można było śledzić ruch słońca po niebie. Na końcu dodano łódź, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa. Jak mówią inni badacze, jak Gebhardt i jego kolega Rudiger Krause z Instytutu Nauk Archeologicznych Uniwersytetu Goethego, nie kupują tej konkretnej interpretacji. Pierwszym problemem jest pochodzenie samego dysku, bo podczas gdy rabusie twierdzą, że znaleziono je w tym samym depozycie, co inne artefakty z epoki brązu, ich historie nie pasują do siebie. W pewnym momencie twierdzili, że dysk został znaleziony 5 cm pod powierzchnią Ziemi w Mittelbergu, jednak większość artefaktów z epoki brązu znalezionych przez archeologów w tym miejscu jest zakopanych na głębokości od 15 do 20 cm, co oznacza, że dysk byłby znacznie młodszy. Gebhardt zauważa, że szabrownicy często kłamią na temat lokalizacji artefaktów, ponieważ nadal mogą liczyć na zyski ze znalezionych tam innych cennych skarbów w przyszłości. Po prostu szabrownik nie podaje żadnych informacji o miejscu, w którym znajduje się spektakularny obiekt, o ile nie jest pewien, czy ma wszystko, co zostało znalezione w tym miejscu, mówi. Niemniej jednak Gebhardt nadal wierzy w historię o zakopaniu artefaktu pod 5-centymetrową warstwą ziemi. Uważamy, że ta historia o znalezieniu dysku bezpośrednio pod powierzchnią jest prawdziwa, ale to nie było w Mittelbergu, mówi. Uważa, że znaleziono to gdzie indziej, ponieważ nie jest pewien, skąd mógł pochodzić. Pernicki i jego koledzy utrzymywali z kolei, obalając pracę Gebharda, że relacja o odkryciu obiektów na wzgórzu Mittelberg została dokładnie oceniona, gdy para grabieżców stanęła przed sądem. Oznaczałoby to, że łupieżcy znaleźli dysk, a także zestaw unikalnych mieczy z wczesnej epoki brązu i inne znaleziska w różnych miejscach w różnym czasie, pisze Pernicki. Uważa również, że stosunkowo niewielka głębokość znalezienia obiektu może być spowodowana postępującą erozją na wzgórzu. Gebhardt umieszcza dysk w epoce żelaza. Oznaczałoby to, że dysk z Nebry jest mniej więcej o 1000 lat młodszy, niż sugerowałyby to początkowe hipotezy, co oznacza, że pochodziłby z około 500 roku przed naszą erą,
A jeśli to prawda, nie byłby to najstarszy obraz nocnego nieba, ani najstarsza mapa gwiazd. Gebhardt nie wierzy również, że dysk reprezentuje mapę gwiazd, ale raczej fantazyjny obraz zjawiska kosmicznego. Niektórzy twierdzą, że kształt łuku przy jednej z krawędzi dysku przedstawia łódź, być może związaną ze starą germańską opowieścią o statku, który w nocy przewozi słońce po ciemnej stronie Ziemi. Jednak Gebhardt sugeruje, że może to być tęcza, biorąc pod uwagę kształt i linie, które ją dzielą, a także błyszczące, przypominające włosy linie wzdłuż jej krawędzi. Obrazy niebiańskich zjawisk pasują do artefaktów epoki żelaza, utrzymuje Gebhardt. Już wcześniej odkryto miecze celtyckie przedstawiające tęcze, półksiężyce i słońca, bo w centrum ich religii była noc, mówi Gebhardt. Za to Pernicki i jego koledzy uważają, że w innych artefaktach epoki brązu jest wiele dowodów na to, że dysk z Nebry pasuje właśnie do tej epoki. Uważają również, że styl konstrukcji dysku nie jest tak wyrafinowany, jak byłby w przypadku artefaktu epoki żelaza. Gebhardt nie ma wyjaśnienia znaczenia dwóch łuków po obu stronach dysku. Nawet jeśli nie jest to najstarszy dokładny obraz kosmosu czy mapa gwiazd, nadal uważa, że artefakt jest cudownym dziełem. O ile grabieżcy nie zostaną zmuszeni do ujawnienia rzeczywistego miejsca, w którym odkryli przedmiot, nie sądzi, by tajemnica została rozwiązana w najbliższym czasie. A co Państwo sądzą na temat tego dysku? Bardzo bym był rad opinii, Państwa opinii. Może ktoś dołoży tutaj cegiełkę do budowania wspólnych audycji. Bardzo Państwa do tego zachęcam, zapraszam.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
1: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako taki kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, to są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie. No to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH-, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny, to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyków w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, to poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado...
2: I zielony.
1: Blado-żółty, to jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to nam obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnicowane między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten wątek, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzone. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowane, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
2: Półeczek.
1: Tej półeczki takiej w wykazie. To jest może ładne.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z
2: półeczką. Mają półeczko.
1: Tak. I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd, jeżeli i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
2: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
1: Oczywiście.
2: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
1: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, bo... proszę Państwa, naprawdę, to jest już sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
2: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
1: dużym,
2: kiedy
1: w tym wypadku dużym.
2: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
1: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, który zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
2: Bo wtedy wykrywano te
1: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe, uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różne choroby.
2: Czy takie mam kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
1: Nie tylko kobiety, to i dzieci
2: tak,
1: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I tutaj też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatni, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez, powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
2: kółko,
1: takie, które się samonapędzające się.

0: Połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych
1: Zamienników.
0: słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy i jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe i zmiany mięśniowe, prawda. I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest, ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborator wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu, trądzik, który jest na plecach, na biuście, i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy Salmonella i Shigella oraz Yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy, że proszę zobaczyć, jakim my arsenałem dysponujemy w tej
1: Właśnie.
0: chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian, bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie nie jest zła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy to niedobór witaminy B12.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia
0: I
1: i
0: jeszcze chcę
1: dolegliwości.
0: też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają

0: się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Dziękuję.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. A dzisiaj moim gościem pani profesor Małgorzata Kowalewska, pracownik Instytutu Filozofii Katedry Etyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Małgosia jest pasjonatką, można powiedzieć, naszej spuścizny, naszej świętej. Czyta Hildegardę w oryginale i myślę, że wielu z nas, sympatyków tej spuścizny, ja między innymi, zaczynało swoje pierwsze kroki z Hildegardą właśnie od dzieł, które tłumaczyła Małgosia, ale też od książki, za którą dostała nagrodę drugiego stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Bóg, Kosmos, Człowiek w twórczości świętej Hildegardy z Bingen. Zachęcam Państwa do, jeżeli ktoś się interesuje filozofią właśnie i takimi, można powiedzieć, poważniejszymi tematami, nie tylko zdrowiem i orkiszem, to myślę, że to jest właśnie ta publikacja, od której należałoby zacząć, aby poczuć naszą świętą Hildegardę. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Małgosią na temat natury, pomocnicy Pana Boga. W poprzednich odcinkach tutaj rozmawiałam z różnymi ekspertami, terapeutami, lekarzami, rozmawialiśmy o naturze, ale w kontekście korzystania z jej daru w leczeniu człowieka. A chciałabym dzisiaj Ciebie zapytać, jak tą naturę widzi Hildegarda, jej rolę właśnie w tej pomocy człowiekowi. Także jakbyś mogła nam powiedzieć właśnie, co Hildegarda o naturze? Czy rzeczywiście ta jej rola jest tak ważna dla nas?
1: Oczywiście bardzo chętnie, z największą przyjemnością powiem. Najpierw serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Salve. Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że będę mogła Państwu opowiedzieć troszkę to, co o Hildegardzie wiem. Nawiązując do tematu natury, może zacznę od tego, że samo to pojęcie jest wieloznaczne, jak większość, jak wszystkie pojęcia, którymi się w języku, który nie jest takim sformalizowanym, językiem formalnym, prawda, porozumiewamy. I tu chciałam zwrócić uwagę na takie trzy podstawowe znaczenia tego słowa natura. Pochodzi ono z języka greckiego, gdzie physis to było takie pojęcie, którym już u samych początków, kiedy zaczynała się rozwijać filozofia, czyli w tym okresie tak zwanej jońskiej filozofii przyrody, określono całość rzeczywistości. No my sobie nie zdajemy sprawy bardzo często z tego, bo traktujemy coś jako oczywiste. Kiedy mówimy przyroda, to myślimy o tym wszystkim, co nas otacza. Ale był to pewien ważny krok w rozwoju rozumienia świata, prawda? I on się wtedy właśnie dokonał. Grecy wpadli na taki pomysł, iż można jednym pojęciem objąć cały mnogi zbiór rzeczy, wśród których istniejemy, materialnego świata, wszystkie stworzenia, duże i małe, oni nazwali physis, przyroda, natura, prawda? To jest pierwsze znaczenie tego terminu, czyli przyrodą jest wszystko to, co nas otacza. Drugi sposób rozumienia tego pojęcia natura to jest istota. To znaczy to, co jest treścią danego bytu, prawda? Kiedy tworzymy definicję jakiejś rzeczy, to mówimy, do jakiego rodzaju ona należy i wskazujemy na tak zwaną różnicę gatunkową, która go spośród innych, bo rodzaj to jest pojęcie szersze niż gatunek, prawda? I mówimy wtedy, że jest animal racjonale, tak? Homo jest animal racjonale. Człowiek jest zwierzęciem, to jest rodzaj, i rozumnym. To jest ta diferencja specyfika, czyli różnica gatunkowa. Czym wtedy jest natura człowieka? To jest jego rozumność, prawda? Rozumność. To jest drugie pojęcie. Do każdego z tych sposobów rozumienia pojęcia natury jeszcze wrócę i wyjaśnię więcej na ten temat mówiąc. A trzecie to jest też takie rozumienie natury, na które dzisiaj chciałam zwrócić uwagę, bo ono wydaje mi się bardzo istotne u Hildegardy. Mianowicie zgodnie z tym rozumieniem natura jest wewnętrzną siłą, która jest ukryta czy też zawarta w każdej z rzeczy istniejących, która każe tym rzeczom, tym bytom rodzić podobne sobie istoty, prawda? Że poziomka, urodzi poziomkę, tak, nie wiem, żyrafa, żyrafę, człowiek, człowieka. Wewnętrzna, ukryta w rzeczach siła, która każe im rodzić podobnych sobie. Wracając do tego pierwszego rozumienia natury, czyli jako wszechrzecz, pojęcia, które określa wszystkie rzeczy, to od razu tutaj powiedzmy sobie, że z tym rozumieniem natury będzie się wiązała pewna koncepcja, którą ja bardzo lubię i która zresztą zgadza się z takim zdroworozsądkowym oglądem rzeczywistości, że natura wspina się po stopniach. Natura wspina się po stopniach, to znaczy możemy mówić o czymś takim jak scala entis. Skala po łacinie to jest drabina, czyli możemy mówić o drabinie natury. I w tej drabinie natury odnajdziemy, powiedzmy, taką klasyfikację, pierwszą klasyfikację bytów natury, tego wszystkiego, co w przyrodzie istnieje. Ona ma początki już w starożytności, znajdziemy to u Boecjusza, drabinę natury, prawda, u wielu innych autorów, także u Hildegardy, bo ona też mówi, chociaż nie potrafię w tej chwili wskazać dokładnie miejsca w tym swoim dziele Liber Divinorum Operum o drabinie natury. Drabina natury, w niej wyróżnia się kilka stopni. Każdy z tych stopni charakteryzuje odpowiednia dla niego doskonałość bytowa. Doskonałość bytowa, to na to sformułowanie chciałabym zwrócić uwagę. Obok tych doskonałości bytowych występują pewne właściwości. Po łacinie oni używali takiego słowa vires, czyli moce. Więc na każdym szczeblu mamy stosowną do tego szczebla doskonałość bytową i różne rzeczy, które się w tym szczeblu będą mieściły, posiadają swoje odrębne moce. Hildegarda powie, że one są po to, żebyśmy z nich korzystali, prawda? Mamy wykorzystywać te moce natury. I teraz, jakie są te szczeble? Pierwszym szczeblem natury jest to, co my dzisiaj nazywamy słusznie nieożywioną przyrodą, świat przyrody nieożywionej. Jedyną i podstawową, znaczy jedyną, bo podstawową to i jedyną, i odwrotnie, właściwością, znaczy tą doskonałością bytową jest po prostu zwyczajne bycie, istnienie. Te rzeczy tylko są, po prostu są. Na tym szczeblu Hildegarda wymieni planety, wymieni ciała, inne niebieskie ciała, prawda, jakieś tam wszelkie. Na tym szczeblu będą się znajdowały szlachetne kamienie, minerały, a także zwykłe, nieszlachetne kamienie, prawda? Wszystko to, co tylko jest, nie posiada innych doskonałości. Co nie znaczy, że nie posiada właściwości. Inne właściwości będzie posiadała siarka, inny bursztyn. Polecam sięgnąć do współcześnie tworzonych encyklopedii minerałów na przykład, prawda, gdzie znajdziemy opis kamieni szlachetnych, będzie tam wzór jakiś chemiczny podany, następnie ten strukturalny taki, prawda, schemat przedstawiony oraz zostaną one scharakteryzowane, że coś jest miękkie, coś jest twarde, coś dobrze przewodzi, a inne nie przewodzi, prawda, to się nadaje do takiego celu, dla człowieka, to się nadaje do innego celu, no to są te właściwości. I oczywiście pod względem właściwości rozpatrywane byty tego pierwszego szczebla, aczkolwiek mają wspólną i jedną bytową doskonałość, po prostu są i tyle, to też tworzą wewnętrzną drabinę, prawda? Bo od powiedzmy, no nie wiem, zwykłego kamienia, przepraszam wszystkie piękne otoczaki z potoków, ale tak jak zwykłego kamienia doskonalszy jest pod względem tych właściwości, no powiedzmy jakiś szlachetny tam kamień, prawda, czy szlachetny metal, który coś jeszcze poza tym potrafi. Coś przyciąga albo odpycha, prawda, albo jest ciepły. Nie będę w tej chwili tego rozwijała, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I to jest pierwszy szczebel drabiny bytowej. Drugi to już mamy przyrodę ożywioną i to jest świat flory, świat roślin. Tutaj, poza tym, że one są, dochodzi jeszcze druga doskonałość bytowa, a jest nią życie. Rośliny żyją. Starożytni filozofowie, od Arystoteles, prawda, najwybitniejszy moim zdaniem filozof starożytności, mówi o duszy roślinnej, prawda, duszy roślinnej. Dusza odpowiada za wzrost, odżywianie, rozmnażanie się. Rośliny żyją. Rośliny żyją. Oczywiście to życie przejawia się w trzech podstawowych funkcjach, mianowicie odżywianiu, rośliny się odżywiają, wzroście, no one się rozrastają, wszerz się rozrastają, wzwyż i w głąb, prawda? W trzech kierunkach roślina rośnie. No i rozmnażają się, czyli odżywianie, rozmnażanie i wzrost, to są te doskonałości związane, czy funkcje związane z posiadaniem życia. Wszystko, co żyje, się odżywia, rośnie i się rozmnaża. I wśród roślin oczywiście są według tego spojrzenia starożytnych, które tutaj Hildegarda podziela, rośliny mniej lub bardziej doskonałe. I powiedzmy sobie tak, na przykład trawy są mniej doskonałe od zbóż, prawda? Krzewy są mniej doskonałe od drzew, prawda? No to też jest takie spojrzenie, powiedzmy, no, takie doświadczenie potoczne, prawda? Na to wskazuje. I one też mają swoje właściwości. Inne właściwości będzie miało ziarno maku, inne właściwości będzie miało ziarno gorczycy. Jedno będzie powściągało, drugie będzie rozgrzewało, prawda? Bo jedno jest ciepłe, drugie jest zimne. To nas w tej chwili interesuje. Chodzi o to, że... Ale...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Hildegarda o tym pisze,
1: ona,
0: prawda?
1: Hildegarda o tym pisze, tak, to jest jeden z elementów tej medycyny opartej o właśnie tej teorii humoralnej oraz o jakościach. Ale chciałam powiedzieć tutaj, że one też tworzą raz, że wewnętrzną hierarchię, a dwa mają no właśnie całą masę właściwości, które powodują różnice, tak, które świadczą o różnicy wewnątrz tego drugiego stopnia drabiny natury. Trzeci stopień to jest taki, w którym mamy do czynienia poza byciem, życiem, jeszcze z trzecią doskonałością bytową, a jest nią zdolność poznawania zmysłowego. I tutaj wchodzimy, otwiera się przed nami świat fauny, zwierząt. Zwierzęta, które dzielą się też na zwierzęta takie zwane bruta, czyli prymitywne, proste organizmy, i zwierzęta doskonałe, animalia perfecta. Zwierzęta doskonałe muszą posiadać pamięć i słuch. Najdoskonalsze ze zmysłów. A świat zwierzęcy od roślinnego różni się właśnie występowaniem zmysłów. Najbardziej powszechnym i podstawowym jest zmysł dotyku. I tam, gdzie mamy zmysł dotyku, z nim powiązany zmysł smaku, węchu, to już mamy zwierzęta. Najbardziej takie proste to są te, które nie posiadają zdolności samodzielnego ruchu, tylko sobie żyją przyczepione do burty tam okrętu, do jakiegoś patyczka, prawda? Czyli po prostu żyją, nie mają swobodnego ruchu, ale już mają zmysły. O tym, ile jest zmysłów, jak się one dzielą, może kiedyś przy okazji powiem, ale to jest ten czwarty szczebel, czyli mamy vivere, mamy esse vivere sentire, tak? Bycie, życie i czucie. I czwarty szczebel drabiny natury to jest taki szczebel, w którym poza tymi wymienionymi trzema doskonałościami bytowymi pojawia się czwarta, a jest nią rozumienie, poznawanie, zdolność poznawania, rozum, bo zwierzęta również poznają, ale zdolność pojmowania, inteligencja, intelligere, tak? To jest na tym czwartym, najwyższym szczeblu drabiny, a z tym zawsze wiąże się zdolność, taki dar wolnej woli, prawda? Czyli zdolność poznawania rozumowego, inteligencja, rozum oraz wolna wola. I tutaj znajdujemy tylko jeden, powiedzmy, rodzaj bytu, bo na każdym z poprzednich szczebli tych istot jest mnogo. mnogość. One różnią się właśnie tymi doskonałościami. Jest wiele gatunków. Tutaj natomiast jest jeden gatunek tylko, bo ten czwarty szczebel najwyższy świata przyrodzonego zajmuje homo, czyli człowiek. Tutaj człowiek jest ukoronowaniem, tak? Jest na ostatnim tym szczeblu. Nad nim się już zaczyna nadnatura i aniołowie, prawda, i Bóg. Natomiast mówimy o drabinie natury. I tu jest na końcu człowiek. On posiada wszystkie te, przepraszam, doskonałości bytowe, powiedzmy, zawiera w sobie wszystko, prawda? Bo jest, żyje, czuje, do tego jeszcze może wybierać w sposób wolny i myśleć, pojmować. Dlatego patrząc z tej perspektywy, można nazwać go właśnie koroną stworzenia. Można powiedzieć, że jest quodam modo omnia, że jest jak gdyby wszystkim. Zawiera w sobie wszystkie poziomy bytu, wszystkie funkcje, a także wszystkie sposoby poznania. Po prostu jest jak gdyby wszystkim. I co się z tym wiąże? Mianowicie jest tylko jeden gatunek. To znaczy, że wszyscy ludzie są sobie równi z punktu widzenia tego poziomu bytowego, jako byty, prawda? Nie jest tak, że jakiś jeden człowiek, prawda, nie wiem, tam biały czy czerwony, prawda, jest gorszy lub lepszy od człowieka, który jest żółty i tak dalej. Nie. Przepraszam, tutaj ten kolor skóry przyjęłam za kryterium, ale to dlatego, że to jest takie widzialne, widoczne. Więc ludzie są sobie równi, natomiast co do natury, ale różnić się mogą, czyli co do natury, czyli tego, czym są, tej swojej treści, prawda? Tutaj nam już się włączył ten trzeci sposób rozumienia pojęcia natura. Natomiast różnić się mogą cnotami, prawda? Bo ludzie posiadają rozum, posiadają wolną wolę. Ich zadaniem jest kształtowanie siebie samych poprzez rozwój w sobie pewnych sprawności i mogą się różnić cnotami intelektualnymi, to znaczy jedni są zdolniejsi, bardziej łatwo uczą się niż inni. Inni z kolei mają cnoty artystyczne, wykonują piękne przedmioty, których inni nie potrafią zrobić. Inni znowu w tych sprawnościach moralnych się doskonalą, prawda? Są rycerzami albo no, mędrcami, prawda? Nieważne, tu ludzie różnią się tylko pewnymi przypadłościami. Lubię takie porównanie, które od innego autora pochodzi, nie od Hildegardy z Bingen, ale wszyscy jesteśmy jak kawałki płótna, z tym, że właśnie różnymi barwami, różnymi kolorami, prawda, jesteśmy zabarwieni, prawda? I to są te różnice, ale to nie jest różnica, czyli możemy powiedzieć, wszyscy ludzie są sobie równi, podczas gdy istoty na tych niższych szczeblach drabiny natury, no między nimi równości nie ma, prawda? Jedne są doskonalsze, drugie są mniej doskonałe. Ta hierarchia, która między ludźmi powstaje, wynika z ich po prostu stopnia jakiejś szlachetności, inteligencji, prawda, czy z innych, ale nie z natury, tak, nie z natury. Także to byłby ten pierwszy szczebel drabiny natury, drugi, znaczy przepraszam najmocniej, sposób rozumienia natury, drugi związany z tą różnicą gatunkową, jaką jest rozumność. To mi się wydaje bardzo ważne do tego, żeby to dzisiaj właśnie przypominać, bo akurat w bieżące dni, od pewnego czasu to oczywiście trwa, ale w obecnym czasie, dzisiaj, teraz, odczuwamy całkowite te rozejście się człowieka z rozumem i przekierowanie go na emocje. Życie emocjami, pozwolenie na to, żeby emocje kierowały naszym życiem. Emocje można wzbudzać, można powodować, że masowe jakieś emocje się pojawią. Człowiek wtedy zacznie takie zjawisko, które można tutaj, stosując pewne porównanie stoickie, do biegu z górki stosować, prawda? Zaczynamy biec z górki i im jesteśmy niżej, to tym szybciej biegniemy z taką siłą bezwładu i w końcu upadamy, prawda, na twarz, wpadamy w taką, przez co rozumiem, stan jakiegoś nieustającego rozdrgania emocjonalnego, prawda? Obecna sytuacja choćby związana właśnie z tym, co przeżywamy, tą chorobą, prawda?
0: Lęk.
1: Jakąś lęk, strach, depresja. Brakuje rozumu, prawda? Brakuje rozumu, który pozwala się uporać z pewnymi problemami, dyskutować między różnymi stanowiskami, prawda? Prowadzić dialog, czy też kłócić się, ale w taki sposób mądry, na temat, tak, konstruktywny, dziękuję, na temat różnych poglądów czy stanowisk, po prostu mierzyć się ludziom. Tymczasem została nakręcona taka spirala strachu, która wszystkich w tej chwili po prostu zjada. I to jest no, sytuacja okropna. Wydaje mi się, że przypominanie, że istotą człowieka, właśnie ta różnica gatunkowa, to nas różni od zwierząt, naszych mniejszych braci, że posiadamy rozum i wolną wolę i tym się powinniśmy kierować, tym powinniśmy się, w tym się trzeba ćwiczyć, dlatego że posługiwanie się rozumem, no, można to rozwijać w sobie, prawda? Rozwijać swoje zdolności poznawcze, korzystać z ustalonych dawno już pewnych zasad rozumowania, prawda? Trochę logiki pouczyć się, to też bardzo jest przydatne. Oceniać rzeczywistość w sposób taki trzeźwy, co oczywiście nie znaczy, że trzeba stać się jakimś automatem, kimś zimnym, wyzbytym, prawda? Niekochającym, ani też czasami się nie lękającym. To jest natura ludzka, znaczy kondycja człowieka taka, że się tego nie da uniknąć. Natomiast powrót do rozumu z jego takimi, no właśnie z tą cnotą, na przykład mądrością, roztropnością, której powinna na przykład towarzyszyć umiejętność uczenia się na doświadczeniu, prawda? Wysłuchanie innych osób, które coś przeżyły i nam doradzają. Jakaś zdolność takiego otrzeźwienia, trzeźwego spojrzenia. Wydaje mi się, że nam dzisiaj tego bardzo, bardzo brakuje, zarówno w kulturze popularnej, no, gdzie po prostu te emocje, prawda, są tym punktem w filmach, w muzyce, w tych wszystkich piosenkach, a także brakuje nam tego, no, w tej chwili, także i w tym, powiedziałabym, świecie, za który decyduje polityka, w medycynie, prawda, w tych wszystkich rzeczach. I ostatni sposób, w jaki naturę rozumiemy, to jest o tej sile, która ukryta jest w rzeczach i sprawia, że one żyją, że przedłużają życie. No bo co to znaczy, prawda, rodzić podobnych sobie? To znaczy powodować, że jest ten pochód przez pokolenia, że on się nie okazuje, że się to nie zrywa. Tutaj są takie dwie siły w związku, znaczy u Hildegardy, o których chciałam powiedzieć. Pierwsza to jest caritas, miłość, którą Bóg ma do stworzenia, to jest trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, który, jak Hildegarda mówi, jest korzeniem, tak, jest żywym życiem, które ożywia, powołuje do życia inne istoty, ale także to, co wszyscy Państwo na pewno już znacie, prawda, ci, którzy lubią Hildegardę, owa viriditas, tajemnicza siła, prawda, wewnętrzna, która nam podtrzymuje życie, dzięki której żyjemy, tak, to viriditas, to ma w sobie vir, czyli mąż, prawda? Jesteśmy w takim języku tradycyjnym. Mężczyzna, mąż to jest siła, dzielność, prawda? Życie. Virtus to jest z kolei też siła pewna i moc, prawda? Też i cnota. No i ta viriditas, zieloność, świeżość, coś takiego, co po prostu właśnie jest na wiosnę, jak rozkwita, prawda? Jak ona jest wilgotna, trawa, czy te wszystkie nowaliki, prawda?
0: Najłatwiej poczuć.
1: Najłatwiej wtedy to poczuć, prawda? Tę siłę, która w nas tkwi. No i czas dobiega końca tej mojej wypowiedzi. Być może jeszcze kiedyś będzie okazja to rozszerzyć, ale to właśnie ta siła jest tym, co powinniśmy w sobie z jednej strony pielęgnować, z drugiej strony jakoś pobudzać, tym, co nam podsuwa otaczająca nas przyroda, naszą tę siłę życiową, od której po prostu zależy nasza odporność, psychiczna, fizyczna, duchowa także, od której zależy nasze zdrowie, to, że po okresie nawet choroby, powraca nam zdrowie, odzyskujemy je. Także to jest ta właśnie siła ukryta w rzeczach, która sprawia, że żyjemy, prawda? Że żyjemy także w naszych potomkach. I no, na zakończenie, bo jak mówię, już dobiega kresu czas wyznaczony na tę wypowiedź moją, to właśnie rozumiana w ten sposób chyba natura byłaby tą pomocnicą Boga, prawda? Którą tutaj ta Vicaria Dei, natura, która pomaga Bogu w tym, żeby stworzony przez niego świat miał odpowiedni blask, no, żeby wszystko funkcjonowało w taki sposób, jak należy, żeby było zdrowe. Zdrowe, przy czym to słowo tutaj rozumiem też znowu szerzej, nie tylko w sensie medycznym, prawda? Myślę, że może jeszcze będzie okazja temat ten bliżej rozwinąć, ponieważ właściwie to, co powiedziałam, jest wstępem do odpowiedzi, ale...
0: Na pewno w kolejnych odcinkach będziemy przybliżać świętą Hildegardę i to, co ona chce nam przekazać. Także dziękuję Małgosiu za ten dzisiejszy odcinek, a Państwa zachęcam do tego, aby z tej natury korzystać. To jest dar, który mamy i którego możemy czerpać, aby żyć w zdrowiu, szczęściu, w harmonii. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków.
1: To ja dziękuję za to, że mogłam się tutaj spotkać z Tobą, Jolu. I no, mówić do Państwa. Bardzo to jest dla mnie ciekawe doświadczenie. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję.

Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Spokojne. Radio Uropa Twa FM. Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. I zapraszam na dzisiejszy poranek. Wtorek, 12 dzień maja. Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia. A zaczynamy od skrótu wiadomości. Może mniej spokojniej będzie, ale chociaż dowiemy się czegoś ciekawego.

Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej Klubu Parlamentarnego. Ma to związek z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie. Decyzję, jak poinformował wieczorem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński, podjęto w trybie obiegowym. Zbigniew Konwiński powiedział w Polsat News, że decyzję prezydium partii Koalicji Obywatelskiej na wniosek przewodniczącego podjęto uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenca z partii. Jest to równoznaczne z wykluczeniem również klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Na początku kwietnia bieżącego roku Wirtualna Polska napisała, że 15 marca w aleksandrowskim szpitalu doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby z najbliższej rodziny senatora Lenca. Według Wirtualnej Polski zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, który w tym czasie pełnił dyżur na różnych oddziałach. Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ wszczął kontrolę. Jak przekazała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ Barbara Nawrocka, komisja ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii intensywnej terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. A prokurator regionalny w Gdańsku zadecydował 30 kwietnia o przekazaniu do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawy zabiegu u nieletniego syna senatora Tomasza Lenca. No, chociaż dobra wiadomość. Prezydent nie zgadza się na likwidację CBA i zmiany w obrocie ziemią rolną. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zablokował też zmiany ułatwiające sprzedaż polskiej ziemi rolnej. Prezydent uznał, że rządowy projekt likwidacji CBA to próba osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko, stwierdził Karol Nawrocki. Prezydent negatywnie ocenił rozdzielenie działań antykorupcyjnych między Policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat. A co do ziemi, ziemia nie jest zwykłym towarem, jest częścią narodowego dziedzictwa, podstawą bezpieczeństwa żywnościowego i fundamentem bytu polskiej wsi. Konsekwentnie powtórzę, polska ziemia w polskich rękach, akcentował prezydent RP. Rząd Tuska nareszcie złożył skargę do TSUE na umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Jest polska skarga na umowę handlową Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Rządzący liczą na wstrzymanie umowy, a opozycja wskazuje, że skarga została złożona do TSUE o kilka miesięcy za późno. Do Europy już trafia skażone mięso z Ameryki Południowej. I nie tylko mięso. Ostatnio w lokalnym sklepie w Ubiance kupiłem na przykład pomidory z Peru. Nie polecam tych pomidorów państwu, na pewno. Solidarność apeluje do senatorów o poparcie referendum w sprawie Zielonego Ładu. NSZZ Solidarność przeprowadziła w poniedziałek akcję przekonywania senatorów do poparcia prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Związkowcy udali się w tym celu do biur senatorskich. Tyle wiadomości z kraju, a tymczasem na świecie. Kanada, nowe sankcje na Rosję za uprowadzenie ukraińskich dzieci. Chiny potwierdziły oficjalnie datę wizyty Donalda Trumpa. Kuba, siły USA zwiększyły znacząco liczbę lotów zwiadowczych. I jeszcze raz Kuba. Kubańskie media donoszą, że na wyspie brakuje ponad 90% leków i środków medycznych. Tyle wiadomości. Już prawie 6 minut po 7. Czas na prognozę pogody. A w tej chwili z Ławieśmałej okolice 9,3 stopnia, temperatura odczuwalna
8 stopni. Słońce wzeszło o 4:54, zajdzie o 20:33. A dziś czeka nas w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu kraju przejściowo opady ciągłe. Miejscami pojawią się także burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 10 stopni na wschodzie do 14-15 w centrum i 19-20 na obszarach podgórskich. Będzie najchłodniej, około 8 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Na południowym wschodzie przejściowo dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. Na północnym wschodzie wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni. A w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Tyle serwisu informacyjnego w Radiu Kurpatwa FM.

My spoglądamy w kalendarz. Drodzy Państwo, 12 dzień maja to 132 dzień roku, 20 tydzień roku i dziś przysłowia. Jasny dzień pan Kracego przyczynia wina dobrego. Gdy słoneczko przed serwacem, to jutro ciepło już dogrzewa, po serwacem szron pokryje kwiaty i drzewa. Pan Kracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy. Tak mamy tak zwanych zimnych ogrodników. Jeszcze została nam zimna Zośka tylko za kilka dni. A dzisiaj imieniny obchodzą Dominik, pan Kracy, Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flavia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń. Upominek muzyczny.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu. I możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni. A to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kruszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest jakby informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówić o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki i w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki. I do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miała okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
0: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
1: termiczną
0: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
1: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
0: Tak.
1: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, aż mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
0: Czyli dla jeżeli
1: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi I we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala. Prawda? Takim elementem też jest moc, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
2: tak,
1: czy
2: Wielkanoc.
1: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
2: Potrzebne. Miała
1: z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo, jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemi, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
0: I w formie płynnej bardziej, prawda?
1: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i te ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
0: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
1: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
0: Tak.
1: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach zgniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
0: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
1: mieć?
0: Tak,
1: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego randapu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na, w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze randapem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
2: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
1: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład zaczyna, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
2: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
1: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś prawda, wydala no i czasem jest i odgłos i zapach, to wiadomo kto to ma. Prawda? Łatwo zlokalizować.
2: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
1: styl życia. To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
2: Mhm. Dziękuję.

radio, muzyka, pogoda. Spokojna Radio Grupa 2 FM. Zapraszam Państwa na dzisiejszy pogodowy komentarz. A komentarz przygotowany przez pana Ryszarda Klejnowskiego z ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Przed nami kilka dni ze znacznie chłodniejszą, wilgotniejszą pogodą niż w kilku minionych dniach. Chłód wtargnął z północnego zachodu i spowodował, że maksymalne temperatury nie przekroczą dzisiaj 15-17 stopni. Najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie, 10-13 stopni cieplej na wschodzie, szczególnie na północnym wschodzie od 15-17. Przeważać będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, głównie na zachodzie. We wschodniej połowie kraju, w centrum, przelotne opady deszczu. U nas też pada. Bardzo dobrze, cieszymy się z tego, że w końcu opady deszczu się pojawiły. Naprawdę była gigantyczna już susza. Możliwe także burze. Na południu głównie opady ciągłe, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Powieje umiarkowane, miejscami porywisty, do 70 km na godzinę wiatr, przeważnie z kierunków zachodnich. Jutro podobny charakter pogody z dużym zachmurzeniem, przelotnymi i ciągłymi opadami deszczu, silniejszym i porywistym wiatrem z zachodu. Nadal chłodno, temperatura maksymalna nie przekroczy 13 stopni. W nocy spadki temperatury do 2 stopni na ogół dzięki zachmurzeniu i opadom bez przygruntowych przymrozków. A dzisiaj pogodę kształtuje niż, który z nad Skani migruje na północny wschód nad Zatokę Botnicką z ciśnieniem 995 hektopaskali i przemieszcza razem się z nim front chłodny, rozdziela cieplejszą masę powietrza na wschodzie od polarnej chłodnej morskiej na północnym zachodzie. No i przynosi opady deszczu i burze. Gdy spojrzymy, drodzy Państwo, na mapy prognostyczne, to co dzieje się w troposferze, obserwujemy obniżenie się na południe Zatoki Niżu z nadmorza grenlandzkiego, wypełnionej chłodnym powietrzem. W zatoce rozwija się górny niż, który dzisiaj i jutro dominować będzie nad naszym regionem. Taki układ temperatury stwarza sprzyjające warunki rozwoju konwekcji, powstaniu opadów przelotnych i burz. Kolejne sekwencje prognoz wskazują na tendencję do napływu cieplejszej masy powietrza z południa. Tak więc druga połowa tygodnia, w tym zimna Zośka, nie będzie tak zimna, jak pierwotnie prognozowano. Pozytywnie w tej mało komfortowej sytuacji są opady, które występują niemal w całym kraju, chociaż ich intensywność nie jest zbyt wielka. Dobrze wpływają na wegetację i zmniejszenie zagrożeń pożarowych, bo też to było bardzo już stopień zagrożenia pożarowego był bardzo wysoki. A za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy, na którą serdecznie zapraszam. O 8.30 nasza radiowa lektura.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: I jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakować.

0: tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Już całkiem super. Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar.
1: No właśnie.
0: Trzeba strzepać.
1: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
0: tak,
1: do
0: tak. I...
1: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
0: Słyszysz?
1: Słyszę. Tak.
0: To właśnie o to chodzi.
1: Nie jest agresywnie.
0: Nie jest agresywne. Ryba tak. była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy. Ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
1: jasne,
0: jeżeli
1: jest
0: mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
1: Jasne.
0: I robimy naszą sałatkę.
1: Sałatkę. Oczywiście osoby, które są takie słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki. Jak pisze Hildegarda, my nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej, no bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem, ona
0: w 100. odcinku będzie inaczej wygląda. Dobra.
1: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silne i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
0: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę, zaćcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
1: Aha.
0: Nie przerzucamy, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
1: Co do tej rzodkwi i odflegmiania, tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy, czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
0: Sucha.
1: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
0: Limonkę.
1: Dodaliśmy
0: tak. Odrobinę limonki.
1: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby z tych soków zlikwidować.
0: Ale zamacerowana.
1: Zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
0: trawy
1: mniej. Trawy cytrynowej, tak.
0: Ma być orient, niech będzie. To te wszystko sobie przemieszamy.
1: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
0: smaku.
1: I smaku.
0: Miodu
1: i w ogóle
0: trochę mogę, czy...
1: troszeczkę możesz,
0: nie,
1: tak?
0: Ale nie za dużo.
1: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagające

0: wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie dr Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jak od czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie jak zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, mm-hmm. żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: A tłuszcz się pojawił, tak, widziałaś?
0: Mm-hmm. Ale malutko, więc... Super, niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia, możemy sobie już...
0: Fajnie, o, jeden kawałek rzeczywiście tego. Króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony tutaj tak. mięska, więc z tej strony mhm. to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No, żyliśmy, o to nam chodziło.
1: O to nam
0: A
1: chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Nie tutaj rano. Mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, mm-hmm. ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak mm-hmm. już mamy taki chlebek orkiszowy, który nam został
0: może,
1: i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja, a jaka ozdoba przy
1: a
0: okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka mm-hmm. przemacerowana też jest
0: tak.
1: fajna, bo ona jest taka chrupiąca,
0: tak.
1: fajnie ona wpłynie na jakby, mm-hmm. wiesz.
0: Tak. I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję, mm-hmm. mogło być to czubkę mniej, Tyci jeszcze nie soliliśmy w ogóle. Mm-hmm, nie?
0: Mm-hmm. Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. Aha. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik.
0: O,
1: co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: O, to tutaj.
0: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. soczysta, tak. nieprzepieczona.
0: Nie wysusza, tak.
1: Tak, piekła się od tej strony, mhm. dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: Mhm. No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych ziół.
1: Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No widziałeś?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

0: 8:30 czas na naszą radiową lekturę. Zapraszamy.
1: Bartłomiej Wicherek, Stanisława Marianna Jaworska, nauczycielka, harcerka, działaczka społeczna z Wrzosów. Stanisława wraz z rodzeństwem od najmłodszych lat wspierała rodziców w prowadzeniu 2-hektarowego gospodarstwa. W 1910 roku obowiązek ten nauczyła się godzić z edukacją, którą rozpoczęła w 4-klasowej szkole w Rogowie. Ukończyła ją pomyślnie w 1914 roku. Następny rok w swoim życiorysie spisanych po latach określiła jako pełen niespokojnych, następujących po sobie wypadków. Nie zachowały się jednak jakiekolwiek wzmianki, które mogłyby je tłumaczyć. Możemy się jedynie domyślać, że te mogły być następstwem prusko-rosyjskich walk o Rypin i okolice w 1914 roku. Kolejne 2 lata kształciła się na własną rękę w domu, jednocześnie pomagając w wychowaniu młodszego rodzeństwa i dalej wspierając rodziców w pracach na gospodarstwie. Rodzice widzieli zapał do nauki i pracowitość swojej córki, w związku z czym postanowili dać jej szansę na rozwój i kontynuowanie edukacji. W 1917 roku Stanisława przystąpiła do egzaminów początkowych, po zdaniu których została przyjęta do 3-klasy gimnazjum imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku. Szkoła ta dyktowała bardzo wysoki poziom nauczania. Dbała o wychowanie patriotyczne uczennic i rozwój religijno-moralny. Jej absolwentki niejednokrotnie kontynuowały naukę na zagranicznych uczelniach. Była to zasługa ciężkiej pracy kadry nauczycielskiej, działalności uczennic w kołach naukowych oraz organizacjach społecznych. Przy gimnazjum funkcjonowała także pierwsza żeńska drużyna harcerska imienia Zofii Chrzanowskiej, w której to Stanisława odnalazła dożywotnią pasję. Działalność w niej opierała się na kształtowaniu idei patriotycznych i harcerskich oraz rozwijaniu empatii. Osiągano to poprzez wspólne czytanie czasopism, pomoc inwalidom wojennym i osobom ubogim, zbieranie darów i szycie ubranek. Udzielano także pomocy w nauce i prowadzono sklepik z artykułami piśmienniczymi. Drużyna dbała także o tężyznę fizyczną, organizując gimnastykę i gry ruchowe oraz ćwicząc takie dyscypliny jak łucznictwo, kolarstwo, łyżwiarstwo i saneczkarstwo. Stanisława podczas lat spędzonych na edukacji w Płocku mieszkała w wynajętym pokoju. Sama dla siebie gotowała oraz troszczyła się o utrzymanie poprzez udzielanie odpłatnych korepetycji. Wspierał ją w tym ojciec, który co miesiąc dowoził jej opał i trochę żywności. W kilku publikacjach możemy natknąć się na wzmiankę o jego śmierci w tym okresie. Franciszek Tykarski dokonał żywota najprawdopodobniej długo po ukończeniu szkoły przez córkę, mianowicie 14 września 1928 roku. Niemniej jednak utrzymanie się Stanisławy w Płocku nie było łatwe. Dodatkowo po kilku latach dołączył do niej brat Jan, z którym dzieliła się jedzeniem i pomagała mu w nauce. Jednocześnie cały czas zajmowała się dotychczasowymi obowiązkami. czerwcu 1923 roku Stanisława przystąpiła do egzaminu dojrzałości. Uzyskała wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce. Na świadectwie otrzymała jedynie dwie oceny dostateczne z matematyki i łaciny, z języka polskiego i niemieckiego oraz historii powszechnej i Polski, fizyki, kosmografii i logiki oceny dobre, a z religii, geografii, chemii, nauk przyrodniczych, rysunku i psychologii oceny bardzo dobre. Z badanych dokumentów wynika, że mogła również znać język francuski. Po zdanym egzaminie postanowiła wrócić do domu rodzinnego. Tam od razu zdecydowała się zostać nauczycielką w miejscowej szkole, do której jeszcze niedawno sama uczęszczała. Już 30 czerwca 1923 roku odbyła badania lekarskie w Rypinie, które nie wykazały żadnych przeciwwskazań do pełnienia zawodu. W związku z tym orzeczeniem 1 września 1923 roku została mianowana tymczasową nauczycielką w czteroklasowej publicznej szkole powszechnej w Rogowie. Jednocześnie nominacja ta zobowiązała ją do zaliczenia egzaminu z grupy metodyczno-pedagogicznej w ciągu roku pod groźbą zwolnienia. Bezwłocznie już 10 września 1923 roku rozpoczęła kurs praktyczny metodyczno-pedagogiczny w Płocku, który ukończyła 17 listopada tegoż roku z wynikiem dobrym. Chcąc dopełnić się zobowiązań dotychczasowych kwalifikacji nauczycielskich, 30 sierpnia 1924 roku przystąpiła w Dobrzyniu nad Drwęcą do egzaminu dla czynnych, niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych z wszystkich przedmiotów, mianowicie pedagogiki, z psychologią, dydaktyki, z metodyką oraz dziejów szkolnictwa polskiego, otrzymała oceny bardzo dobre. Należy powiedzieć również, że w międzyczasie 11 października 1923 roku złożyła przysięgę zawodową. Stanisława Marianna Jaworska, nauczycielka, harcerka, działaczka społeczna z Wrzosów. To tyle na dziś, drodzy Państwo. Stanisława Jaworska, co to ci mówi?
0: Stanisława Jaworska? Moja babcia tak miała na imię i tak się nazywała.
1: Dlatego też wybrałam ją spośród wielu osób.
0: Dokładnie tak miała na imię i tak się nazywała, Stanisława Jaworska.
1: Wrzosy, babcia też tu niedaleko mieszkała jednak. Pigrzate tereny, zauważcie Państwo, jak to się wszystko splata. Być może to jakaś też twoja dalsza rodzina.
0: Może tak.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wracamy niebawem. Zostańcie z nami.

0: Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, zbudowany w latach 2007-2021, teleskop kosmiczny do obserwacji w podczerwieni. Projekt finansowany przez amerykańską NASA we współpracy z europejską ESA i kanadyjską CSA. Główne zwierciadło, zbudowane z 18 sześciokątnych elementów ułożonych w formie plastra miodu, pojedynczy element mierzy 1,32 m od krawędzi do krawędzi, razem formują sześciokąt o rozpiętości 6,5 m i powierzchni zbierającej światło równej 25 metrom kwadratowym. Z optycznego punktu widzenia jest, uwaga, trójzwierciadlanym anastygmatem Korsza. Cokolwiek to znaczy, tego wątku rozwijać nie będziemy. Dodajmy tylko jeszcze, że początek misji miał miejsce w Boże Narodzenie 2021 roku. Potem była kalibracja, pierwsze światło, no i wreszcie 11 oraz 12 lipca świat ujrzał pierwsze zdjęcia z Webba. I co oko widziało, panie Jerzy?
1: Och, to było szaleństwo. To była uczta. Naprawdę te obrazki były ciekawe, chociaż ci, którzy nie śledzili astronomicznych zdjęć, powiedzieliby, no dobra, no zdjęcia z kosmosu, warto było? Tak, warto. A o co w tym wszystkim w ogóle chodzi? Wymieniasz rozmiary, zwierciadło, 6 metrów średnicy i tak dalej. Tak, bo to jest najważniejsze w obserwacjach astronomicznych. Im większy teleskop, im większą ma średnicę obiektywu, tym jest lepszy, tym więcej światła może zebrać. To każdy z nas czuje podświadomie, bo gdy mówimy, ach, masz lornetkę do obserwacji? No mam, ale lornetka jest taka mała, chciałbym mieć teleskop jakiś większy. Aha, właśnie, im większy teleskop, tym większe powiększenie, ale nie tylko. Najważniejsze jest, że mamy silniejszą rozdzielczość i przede wszystkim możemy łapać więcej światła. No to kapitalnie, im większy teleskop, tym lepszy, myślimy sobie. No dobra, potem patrzymy na przykład na Saturna czy na Jowisza przez teleskop, a ten obraz taki rozedrgany, ciągle ta atmosfera nam przeszkadza, bo ona jest niestabilna. Ach, gdyby ten teleskop był na Księżycu albo w kosmosie. No i już dawno temu astronomowie marzyli, ze 100 lat temu marzyli o tym, by umieścić teleskop na przykład na orbicie, poza ziemską atmosferą. W końcu się udało. Teleskop kosmiczny Hubble'a. No tak, ale gdy zaczął swoją pracę, od razu cały świat złapał się za głowę i powiedział, przecież te obrazy są nieostre. Co wyście zrobili? No, zrobiliśmy najdokładniejsze zwierciadło, tylko że według innej krzywizny. Haha, obrazy były nieostre. Cóż było robić? Wysłać astronautów ze specjalną soczewką. Śmiano się wówczas, że przygotowano okulary dla teleskopu Hubble'a, no bo właściwie o to chodziło, by skorygować ten nieostry wzrok. I rzeczywiście, okulary, a właściwie taką specjalną soczewkę, astronauci zainstalowali, no i teleskop kosmiczny Hubble'a zaczął ukazywać wspaniałe obrazy. No ale w miarę jedzenia rośnie apetyt, prawda? Ach, gdyby tak jeszcze większy teleskop. Ten Hubble'a ma tylko 2,5 średnicy. Na Ziemi my już mamy 10-metrowej średnicy teleskopy. A gdyby taki duży teleskop umieścić w kosmosie? Świetnie, kto zbuduje taką rakietę? No przecież jeżeli mamy mieć tak duże zwierciadło o średnicy 6 metrów, no to wszystko musimy zapakować do rakiety. Takich rakiet dużych to my nie mamy. A gdyby tak zbudować teleskop z obiektywem, czyli zwierciadłem, zbudowanym z kawałków i go tam w kosmosie poskładać. Kto to zrobi? Astronauci? Nie. On musi sam się poskładać. To jest dopiero wyzwanie. Ale rzeczywiście spróbowano, no i wysłano, no i mamy właśnie ten teleskop Jamesa Webba. Bardzo daleko od Ziemi, 1,5 miliona kilometrów od naszej planety, a więc żaden astronauta tam nie poleci, bo to jest za daleko. Teleskop kosmiczny został właśnie dostarczony na miejsce. No właśnie, ale on jest poskładany, bo musiał zmieścić się do rakiety. I tam na miejscu sam automatycznie musiał się rozłożyć. Oczywiście była komunikacja z Ziemią i tutaj technicy poprawiali cały czas i kalibrowali teleskop i udało się. No i oczywiście chwilę nerwów na samym początku. Jaki będzie obraz? Ostry? Czy też znowu będzie to wpadka jak z teleskopem kosmicznym Hubble'a, prawda? My nie wyślemy już okularów, bo jest za daleko teleskop Webba. No i pokazali pierwsze zdjęcie z teleskopu Webba. Piękne, wspaniałe, ostre zdjęcie. I za chwilę drugie, trzecie, czwarte. I właśnie o to chodziło na tej pierwszej konferencji, by pokazać światu. Słuchajcie, to, że zdjęcia są piękne, zadziwiające, to jedno, ale chyba najważniejsze, ten teleskop daje ostre obrazy. Nie ma żadnej wpadki, jak w przypadku teleskopu Hubble'a.
0: W pierwszym pakiecie zdjęciowym zobaczyliśmy gromadę galaktyk, widmo planety pozasłonecznej WASP-96b, mgławice, pierścień południowy, grupę galaktyk Quintet Stefana, To nawet można w amatorskim dużym teleskopie zobaczyć. No i obszar gwiazdotwórczy w mgławicy Carina. To jest obszar niedostępny z półkuli północnej, to trzeba gdzieś do Chile jechać, żeby to zobaczyć na niebie. No i tak, jak wspomniałeś, obrazy są piękne, są ostre, imponujące. A co z nich wynika?
1: A właśnie, to jest odpowiedź na pytanie, które przetaczało się przez cały świat. No dobrze, ale do czego właściwie nam ten teleskop? A co on ciekawego nam wniesie? Nie musimy żadnej słownej odpowiedzi dawać. Właśnie te zdjęcia są bardzo dobrą odpowiedzią. Na przykład, no popatrzmy na zdjęcia mgławicy. Zdjęcia mgławicy wykonanej teleskopem Hubble'a i zdjęcia tej samej mgławicy wykonanej nowym teleskopem. Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby powiedzieć, no właściwie podobne, no widać trochę więcej gwiazd i co? Tak, o to właśnie chodzi, widać dużo więcej gwiazd. Teleskop Webba odbiera promieniowanie także podczerwone, a podczerwień jest o tyle ciekawa, że ona przenika przez mgłę, przez pyły. Jeżeli w kosmosie jest dużo jakichś obłoków, jakichś chmur po prostu, pyłowo-gazowych, no to my normalnie nie możemy zajrzeć, co tam w środku. Jest. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, oglądać, jak tworzą się kulki gradów w chmurze. No nie zobaczymy, bo przecież chmura to mgła i my nie możemy przez tą mgłę przeniknąć, prawda? Ale na przykład radarem moglibyśmy prześwietlić taką chmurę. Dlaczego? Bo radar ma dłuższe fale. A, w takim razie dłuższe fale przenikają przez mgłę. No właśnie, a podczerwień to przecież dłuższe fale, dlatego ten teleskop odbiera także obrazy w podczerwieni, czyli może zajrzeć przez tą mgłę. I teraz znowu porównujemy dwa obrazki, z Hubble'a i z Webba. Owszem, zdjęcie z Hubble'a jest piękne, bo widać wspaniałą chmurę kolorową i kilka gwiazd. A obok ta sama chmura, ale ile gwiazd. Bo my zaglądamy do środka, bo my przenikamy przez tą mgłę, przez tą chmurę, bo oglądamy także dodatkowo w podczerwieni. A co nam to daje? To jest właśnie odpowiedź. Astronomowie będą mogli badać noworodzące się gwiazdy, bo właśnie gwiazdy rodzą się wewnątrz tych chmur. To tak jak właśnie te kulki gradu, które rodzą się w chmurze, a ich nie możemy obserwować, bo mamy mgłę, no to właśnie w ten sposób astronomowie teraz będą spoglądać i będą dowiadywać się, jak rodzą się gwiazdy, bo będą po prostu je widzieli wewnątrz takich mgławic. No właśnie, a to dopiero pierwsze zdjęcie. A na przykład, tak jak powiedziałeś, te galaktyki, kwintet Stefana.
0: Galaktyki? A, mówisz o kwintecie Stefana, tak. Bo myślałem, że chcesz powiedzieć o tym zdjęciu tej gromady galaktyk, na którym galaktyki wyglądają jak naleśniki.
1: Aj, to jest też cudowne zdjęcie. Ale na przykład, no popatrzmy na ten kwintet Stefana. Już od dawna było wiadomo, że jest to kilka galaktyk razem związanych ze sobą. One nie są wszystkie związane grawitacyjnie, ale generalnie tam dochodzi do przemieszania się gwiazd. No galaktyki to też właściwie takie mgiełki spiralne. W środku są gwiazdy, my dobrze o tym wiemy, ale tam się bardzo dużo dzieje, bo tam właśnie one wzajemnie oddziałują grawitacyjnie. Tam jest wielkie mieszanie. Oczywiście bardzo powolne w skali kosmicznej, ale gdyby tak zobaczyć te obszary, gdzie właśnie są największe zawirowania, gdzie rodzą się gwiazdy, proszę bardzo, mamy teleskop Webba i on pokazuje nam obszary narodzin gwiazd. Właśnie w tych zamieszanych obszarach, tam gdzie właśnie te galaktyki wzajemnie się przenikają. I znowu odpowiedź, a to do tego służy teleskop. Dobra, jeżeli jesteśmy przy galaktykach, znowu. Przed chwilą powiedziałeś, jest takie zdjęcie, gdzie tych galaktyk jest całe mnóstwo. Może nie jest wyjątkowo piękne, ale tych galaktyk, ojej, właściwie to całe zdjęcie składa się z plamek, które są galaktykami. Co więcej, widać takie dziwne łuki. My naprawdę zaglądamy.
0: Właśnie powiedziałem, jak naleśniki wyglądają.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Bo mamy soczewkowanie grawitacyjne, bo to już Einstein zauważył, że przecież jeżeli mamy dużą masę, to zakrzywiamy czasoprzestrzeń. Czyli w takim razie światło nie będzie lecieć po linii prostej, tylko w tej zakrzywionej przestrzeni ulegnie ugięciu. To właściwie to działa trochę jak soczewka szklana. No przecież jeżeli mamy przed okiem soczewkę szklaną, no to rzeczywiście uginamy promienie świetlne. No to popatrzmy, nie wiem, na przykład na odległą, nie wiem, lampę na ulicy przez soczewkę, taką dodatnią, albo przez okulary plusowe. Co zobaczymy? Jeżeli będziemy przesuwać te okulary przed oczyma, to zobaczymy takie dziwne łuki właśnie w tej soczewce, prawda? Takie, no właśnie, załamania światła. To właśnie widzi teleskop Webba. Tylko że tam nie ma soczewki szklanej, a są inne galaktyki, które mają ogromną masę i one tak samo zakrzywiają światło, tak jak soczewka. I dlatego jeżeli widzimy takie dziwne łuki, to wiemy dobrze, że mamy podbite światło, wzmocnione światło bardzo, bardzo odległych galaktyk. Znowu możemy zrobić doświadczenie. Jeżeli widzimy nocą na horyzoncie bardzo odległe światełko, coś tam świeci, a weźmy okulary dodatnie, takie właśnie plusowe, i spróbujmy popatrzeć, odsuńmy od naszych oczu i nagle zobaczymy te dziwne łuki, ale to światło stanie się jaśniejsze. Tak, no bo właśnie my w ten sposób łapiemy trochę więcej światła i kierujemy do oka. Nie widać kształtu, to nic, ale mamy podbite światło. Ha, więc teleskop Webba może wykorzystywać soczewkowanie grawitacyjne, a więc zajrzymy naprawdę daleko, tak daleko, jak jeszcze żaden teleskop nie zaglądał, nawet teleskop Hubble'a. Tak więc przed nami naprawdę najdalsze obszary w naszym kosmosie, czyli te pierwsze, które rodziły się, bo im dalej zaglądamy, tym głębiej w czasie badamy wszechświat.
0: No właśnie, właśnie. I są już pierwsze efekty tego spoglądania w głąb, bo już są doniesienia o tym, że a to najstarszą znaną gwiazdę, a to najdalszą galaktykę Webb wypatruje.
1: Tak, i znowu jest bardzo dużo do odkrycia, w ogóle do zrozumienia, jak wyglądał wszechświat, ten najmłodszy, tuż po wybuchu. Ojej, a ktoś by powiedział, a nie możecie badać normalnych gwiazd? No to popatrzmy na te gwiazdy, które są blisko nas. To są już któreś pokolenia, drugie, trzecie pokolenie gwiazd. Na przykład nasze Słońce. Jeżeli zbadamy skład chemiczny Słońca, no to okazuje się, że wewnątrz naszego Słońca jest całe mnóstwo cięższych pierwiastków. My nawet jesteśmy zbudowani, no popatrzmy na nasze ciała. My jesteśmy produktem takiej właśnie chmury pyłowo-gazowej, bo właśnie narodziła się Ziemia, narodziło się Słońce. No i co? I w naszych żyłach mamy żelazo. Jesteśmy na krzemowej planecie i tak dalej. Tych pierwiastków cięższych niż wodór i hel jest całe mnóstwo wokół nas. A jak one powstały? Wewnątrz innych gwiazd. A, to znaczy, że kiedyś była tu gwiazda? Ona właśnie wewnątrz stworzyła te pierwiastki, z których my jesteśmy zbudowani, potem eksplodowała, rozsypała w przestrzeni kosmicznej, powstała chmura, a w tej chmurze narodziło się Słońce i Ziemia. Czyli te gwiazdy, które my tutaj widzimy, łącznie ze Słońcem, to już jest któreś pokolenie. A gdyby tak zobaczyć, to pierwsze pokolenie. No właśnie do tego służy teleskop Webba. Czyli jeżeli oglądamy gwiazdy te najdalsze, no to widzimy pierwsze światło z kosmosu. Czyli to są nowonarodzone gwiazdy, to są takie świeżynki w kosmosie. I już wiadomo, że tam nie będzie krzemu, tam nie będzie żelaza, bo to jest pierwsze pokolenie. Och, te gwiazdy zbadać. Mamy do tego teleskop Webba.
0: Niesamowite. Niesamowite są też te najodleglejsze galaktyki, bo one właściwie przypominają taką trochę bezkształtną masę, takie właściwie protogalaktyki to są. Dobrze rozumuję?
1: Tak, bo tak się wszystko rodziło. I znowu oglądamy takie pierwsze obrazy i pierwsze obiekty, które powstawały we wszechświecie. Dlatego musimy mieć duży teleskop, bo te obiekty są bardzo, bardzo odległe. No i bardzo, bardzo słabe. To światełko jest naprawdę nikłe. Dlatego ten obiektyw musi być tak w wielkiej średnicy, żeby po prostu zebrać jak najwięcej światła i po prostu podbić siłę właśnie tego światła, które do nas dociera.
0: Astronomia egzoplanetarna to kolejna dziedzina, w której Webb będzie osiągał naprawdę bardzo ciekawe wyniki. I pierwsze już mamy na przykładzie widma planety WASP-96b, no bo Webb natrafił tam na cząstki
1: wody, no ale dobrze, no zastanawiam się. Gdybyśmy my mieli przygotować taką konferencję i na tej konferencji prasowej mielibyśmy pokazać wszystkie najfajniejsze ciekawostki, którymi będzie zajmował się teleskop Webba. No to oczywiście to, że zagląda bardzo daleko, czyli odległe galaktyki, dobra. To, że potrafi przenikać przez mgłę i zobaczyć gwiazdki wewnątrz mgławic, dobra, to mamy. Potrafi także oglądać egzoplanety. Ale czy my zobaczymy tę planetę? No nie, no co najwyżej my zobaczymy tylko kropkę. Pokażemy światu kropkę i powiemy, popatrzcie, to jest ta egzoplaneta? Słabe, no co, no to tylko kropka, prawda? A może by pokazać, z czego składa się tamtejsza atmosfera. I o to właśnie chodziło, i to był klucz. Udało się zbadać skład chemiczny atmosfery tej planety. Co z tego, że to tylko kropka? Nie ma sensu pokazać obrazu, bo my nie widzimy powierzchni tej planety. Ale jeżeli tam w widmie widzimy, że jest woda w tamtejszej atmosferze, no to już wyobraźnia nam tworzy te obrazy. My nie potrzebujemy teleskopu. Ten teleskop nie pokaże nam nigdy powierzchni planety. Nie, on jest nadal za mały. Ale powie nam, co jest wewnątrz tej atmosfery. Z czego składa się atmosfera? Para wodna? No przecież od razu już wyobraźnia nam podpowiada. To znaczy, że tam jest woda. Woda w stanie płynnym. To znaczy, że są oceany. A na Ziemi, w oceanach narodziło się życie. A czy tam jest życie? Prawda? I już tylko na podstawie widma już my tworzymy wspaniałe obrazy. No to w takim razie szukajmy kolejnych innych planet, jeżeli znajdziemy atmosferę, gdzie będzie woda, no taką już mamy, dodatkowo tlen, dodatkowo metan, a przecież metan jest efektem po prostu życia na danej planecie, wow, no to już dopiero będziemy mieli obrazy w naszej wyobraźni. Tak więc kolejna popisówka właśnie tego teleskopu Webba. Co on może? Ha, pokazać światu widmo atmosfery egzoplanety. Bardzo ciekawe podejście do tematu.
0: Teleskop kosmiczny Webba nie może niestety pokazać lamp ulicznych na odległej planecie Proxima Centauri B i nawiązuje tutaj do przeróżnych fake newsów, które pojawiają się w przestrzeni internetowej i przed którymi Państwa ostrzegamy. Bo przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, korzystaliśmy oczywiście i gorąco Państwu polecam z oficjalnych kanałów, czy to NASA, czy strony portalu teleskopu Jamesa Webba właśnie, czy też z publikacji no, po prostu autoryzowanych. Natomiast oprócz tego po drodze już tak przeróżne rzeczy, na tak przeróżne treści natrafialiśmy włącznie właśnie z sensacyjnym odkryciem przez teleskop Webba sztucznych świateł na nocnej półkuli egzoplanety Proxima Centauri B. Nie, to zdecydowanie nie ta skala i zdecydowanie jeszcze nie ten rozmiar kapelusza, a nawet gdybyśmy mieli tego rodzaju instrument, no to prawdopodobieństwo znalezienia lamp sodowych na nocnej półkuli egzoplanety jest naprawdę znikome i proszę nie wierzyć w takie bzdury. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I raz jeszcze zachęcamy do korzystania z autoryzowanych źródeł wiedzy astronomicznej, a przede wszystkim słuchania Radia Planet i Komet w polskim Radiu PIK.

uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach jest już 9:00. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam.

A w tej chwili Zławiśmała i okolice 8,6 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna niecałe 6 stopni i opady deszczu, tak oczekiwanego, drodzy Państwo, tak ten deszcz jest potrzebny naprawdę bardzo, bardzo mocno. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy, w centrum, na wschodzie przelotne opady deszczu, na południu kraju przejściowo opady ciągłe i prognozowana wysokość opadów nawet do 30 milimetrów. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura dzisiaj maksymalna od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 19, na obszarach podgórskich miejscami tylko około 8 kresek. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, na południowym wschodzie przejściowo dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, na północnym wschodzie wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, w wielu miejscach pada i te opady są naprawdę bardzo potrzebne, więc nie narzekajmy. Chcielibyśmy mieć dobrą pogodę tak zwaną, ale też dla roślin, dla rolnictwa, dla wegetacji niezbędna jest woda. Zapraszam na kolejną audycję, 3 minuty już prawie po 9.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że ja to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba, że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli

0: szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakimś czeku, jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć, temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony, czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
1: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to
0: chociaż rzeczywiście... zastanawiam się, wiesz, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, czy to zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
1: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie tak jak mówisz, właśnie nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
0: Tak.
1: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
0: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcję pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe.

0: Tak, mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki gliste, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu, na przykład glista czy włosogłówka. One żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił Krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też
1: Nam
0: zmienić
1: zaszkodzi.
0: funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt, po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje i w ten sposób po prostu
1: Twórczość
0: tak
1: swoją.
0: rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system, przepraszam, nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła, właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny, po to, żeby ten węgiel
1: Zebrać.
0: zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji
1: Taka też
0: przeciwpasożytniczej.
1: wtórna intoksykacja, prawda? Czyli
0: Tak,
1: zatruwanie się tymi
0: tak, tak, tak. Tak,
1: elementami.
0: dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem. i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne, i powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
1: I przejść łagodnie taką kurację.
0: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
1: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
0: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
1: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
0: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką, czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun wroty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić pH, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości, I jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską, żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, ale też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że te pasożyty, czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
1: I wesprze te nasze działania po prostu.
0: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem
1: bierzecie
0: na
1: się za siebie w ogóle.
0: Bierzecie się za siebie.
1: Poważnie.
0: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
1: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie, tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję Asiu za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
0: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
1: Dzięki.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Proszę Państwa, często w naszych wyborach kierujemy się modami, czy w zakupach sprzętu, czy ciuchów, czy innych akcesoriów, którymi się otaczamy. Czy powinniśmy to samo robić, jeśli chodzi o diety? Modne dzisiaj diety takie, które wykluczają nam grupy produktów, czy dieta ketogenna. Święta Hildegarda zachęca nas do spożywania orkiszu, właśnie węglowodanów złożonych też w postaci warzyw, czyli jest to, można powiedzieć, dieta owocowo-warzywno-orkiszowa. I czy to jest dobra dieta dla nas? Czy to jest optymalna dieta dla nas? Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy.
1: Pani doktor, a jak z tymi węglowodanami? Jeszcze wróćmy na chwilę i z błonnikiem. Niektórzy mówią, że jemy pełno, że dobrze jeść pełnoziarniste zboża, znaczy przetwory. Inni, że raczej oczyszczone już troszeczkę, bo mamy tak dysfunkcyjne przewody pokarmowe, że nie jesteśmy w stanie i tak strawić i przyswoić. Jak tutaj pani doktor do tego podchodzi w swojej pracy? Gdzie ten złoty środek jest?
2: To jest takie, że ma się chore jelita, to nadmiar błonnika nierozpuszczalnego będzie zawsze drażniący i pogłębiający problem. Wystąpią skurcze, bóle, prawda, kolki i to nie jest przyjemne doznanie na pewno dla żadnego z dotkniętych tą dolegliwością i wtedy lepiej ilość błonnika rozłożyć, prawda, w czasie, nie na raz dużą ilość. Tak na przykład się dawało siemię lniane, załóżmy, prawda, babkę płysznik, żeby wystymulować, prawda, ten ruch motorykę jelita i żeby uzyskać wypróżnienie. Mhm. Natomiast rozłożenie tego w czasie jest bardziej pomocne i jeżeli mamy do czynienia z pieczywem na przykład gruboziarnistym, to jest przesada. To jest tak, im więcej ziaren w tym pieczywie, to podobno tym lepiej bogato. Natomiast o tym więcej kłopotu. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo chory, to białe pieczywo, jeżeli mówimy o pieczywie, ale musi być czerstwe. Mhm. Prawda? Czyli przynajmniej jednodniowe, to jest lepiej strawialne, zdecydowanie. Tak to wygląda. Natomiast też w jakiej postaci, bo węglowodan to jest pieczywo, prawda? To są też różnego rodzaju fasolki. Wiadomo, że fasole należą do tych trudniejszych do strawienia elementów, to my możemy wykorzystać, żeby lepiej trawić zioła przyprawowe, do których sztandarowo należy majeranek i czomber, z tym, że jeżeli chodzi o czomber, dajmy go na samym końcu. Tak samo kmin, kminek, kumin, to tak samo. Należy, jeżeli ktoś nie lubi tych ziarenek, to dobrze to zmielić, tak jak pieprz, prawda? To wtedy jest akceptowane i z czymś kwaśnym, na przykład fasolki są lepiej tolerowane, wchłaniane, dlatego można właśnie ten sok dać, można też sos winegre, dlatego z majonezem, który też ma ten element, do sałatek się dodaje, prawda, klasyczny jest ryż, warzywa i tam czerwona fasolka, to odrobina majonezu, który ma ten swój kwasek, tak samo, też jest pomocna oczywiście, ale najbardziej wpasowuje się, jeżeli to jest możliwe, sos na przykład pomidorowy, prawda, tak, on tak samo ułatwia trawienie mięsa, dlatego sos typu bolognese jest dość popularny i lubiany, tylko że w naszym wypadku my mamy często rozgotowane straszliwie makarony, a Francuzi robią te makarony al dente, też z pszenicy durum i jakby leciutko tylko posmarują ten makaron i w zasadzie więcej tam jest pszenicy tej durum niż tego sosu, prawda? Mhm. Dlatego to, co my usiłujemy naśladować, to jest, czasem nam nie wychodzi, mówi się, że no niby te same składniki, wszystko zrobione, ale nie smakuje tak. Inne powietrze, inna woda, ale to jest to, że jest inna na przykład pszenica używana, prawda, do tego celu. Jeżeli chodzi o te ilości, to tak łatwo nam to określić. Instytut Żywności i Żywienia jest taką wiodącą instytucją, która te normy bada, prawda, jest prawda, tak samo jak mamy wzornictwo ubrań, bo się mierzy co jakiś czas Polaków, prawda, żeby wiadomo było, jaki rozmiar jest, z jakim rozmiarem i teraz rozmiar średni to kiedyś był rozmiar duży, ale nam tylko poprawia to, można powiedzieć, humor, że kupujemy sobie M-kę, a nie XL na przykład, prawda, albo L. Także te normy są też zmienne i my w odróżnieniu od Rosjan, którzy są naszymi najbliższymi, można powiedzieć, krewnymi, jeżeli chodzi o sposób żywienia, to oni potrafią więcej takich trudno dostępnych, gruboziarnistych rzeczy zjeść. Ale ja pamiętam opowiadanie jednej z Ukrainy, która mówiła, że jak oni pieką chleb żytni i nie mają, mają mało czasu, to używają octu. Mhm. I octem zaprawiają ziarno, zanim potem z tego będą robili chleb. prawda? Mhm. A też jest kwas, prawda? Żeby ten kwas fitynowy był rozłożony, żeby było przyspieszone, żeby możliwe było wchłanianie w ogóle wielu rzeczy. To jest tak samo, jak mamy na przykład surowe białka, bo to niektórzy śpiewacy piją surowe żółtka, to oni potem mają też objawy zaburzeń wchłaniania, bo ta awidyna w surowym białku też nam blokuje wchłanianie substancji istotnych dla nas bardzo. Mhm.
1: Pani doktor, to powiedzmy jeszcze, ile porcji warzyw, owoców, właśnie jakie proporcje między ilością owoców i warzyw, no, czy tą fasolkę codziennie można jeść, czy też są jakieś ograniczenia? Bo jest to jednak ciężkostrawny produkt.
2: Tak, jeżeli fasolka ziarnista, no to gdzieś do 4 razy w tygodniu i to dobrze jest połączyć z kaszami, to będziemy troszkę w takim klimacie Kuby, czyli ryż z fasolą. I to jest kompletne białko, tylko bierzemy pod uwagę objętości ugotowane, czyli mamy szklankę, półtorej szklanki na przykład ryżu albo innego zboża i pół szklanki, do tak 3/4 szklanki, czyli proporcja jest 1 do 2, 1 do 3. Zawsze więcej jest kaszy, prawda, niż tych strączkowych. I to jest pełne białko, do którego zawsze można dodać warzywa, przyprawy, pestki różnego rodzaju, prawda, jako wzbogacenie. I to powinno być spożyte w jednym posiłku, jeżeli chcemy z tego mieć kompletne białko. Natomiast, że fasolkę jemy rano, prawda, a ryż zjemy wieczorem, no to one się nie spotkały w jednym posiłku, więc to jakby zubaża nasze możliwości, jeżeli chodzi o jedzenie. I warzyw powinniśmy używać mniej więcej 4 do 6 szklanek. Mówię o surowych warzywach, nie bierzemy pod uwagę liściaste, tak jak sałata, bo to jest zupełnie inna ilość, bo liście sałaty mogą być pojedyncze. Możemy też jeść dużo sałaty, ale zawsze dobrze była sosem winegry i sałatę też możemy na ciepło, czyli może być porwana, najlepiej jak się sałatę rwie, bo ona wtedy tak nie traci witaminy C między innymi. Ale żeby ona była wymieszana troszeczkę sosem winegry, tak dobrze, czyli wkładamy nasze łapki, nie tylko polewamy, tak żeby wetrzeć, zrobić taki masaż w sałacie, to wtedy jesteśmy pewni, że jeżeli tam są były jakieś zanieczyszczenia, które nam się nie udało usunąć, że to jakby zakonserwuje, poprawi biologiczną wartość, jeżeli chodzi o sałatę. Czyli tak 4-6 tych szklanek to nie byłoby dużo, ale przecież po ugotowaniu to objętość warzyw bardzo się zmniejsza, prawda? I dobrze, żeby były warzywa mieszane, ale jeżeli ktoś jest chory, słaby, to surówki może niekoniecznie. Jeżeli ktoś jest wyziębiony bardzo i ma aż zespół renal, no to surówki w ogóle nie wchodzą w grę pod uwagę. I zawsze możemy te warzywa dusić, gotować na bulionach warzywnych, bulionach rybnych albo bulionach mięsnych, że możemy dodawać do tego alkohol, który jakby nie jest przeszkodą i też właśnie jako formę bulionu to może być. Możemy to wszystko nasmarować olejem, prawda, żeby wydobyć w tłuszczach rozpuszczalne witaminy, jak również możemy tworzyć emulsję, prawda, czyli mamy tłuszcz zwierzęcy z tłuszczem roślin połączone, no klasycznie to jest majonez, prawda, bo mamy jajko, prawda? I tłuszcze rośliny są połączone i to jest łatwiej strawialne, prawda? Zdecydowanie. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o orzechy pestki, to mniej więcej 3 łyżki dziennie, nie więcej. No są ludzie, którzy są uczuleni bardzo, to raczej wtedy nie mogą tych pestek jeść. To wcale jest niemała ilość ludzi i to muszą być te pestki namoczone. Ale też mogą być namoczone w czasie takiego procesu, jakim jest gotowanie. Często jest na przykład mięso duszone z jakimiś tam orzechami, pestkami i tak dalej. Albo mamy na przykład pieczone, klasycznie to jest piernik. Prawda? I pierniki nie lubimy, żeby on, nie częstujemy się nim w lecie, bo on bardzo rozgrzewa. Ale te pestki namoczone w wilgotnym cieście, prawda, orzechy, to one w czasie tego pieczenia zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoją miękkość i dają się zjeść bardzo, bardzo łatwo. Bardzo popularną taką rzeczą są sosy orzechowe, robione na przykład z orzecha ziemnego. Tu jest pewna, to jest najczęściej uczulający orzech w ogóle. Generalnie tak? W zasadzie to nie orzech, to jest fasolka, bo to rośnie pod ziemią. I klasycznie w Stanach na przykład jest sprzedawane z takich kotłów, które są podgrzewane, one są gotowane razem w tej skorupce i potem to się chochelką taką odcedza, daje się takie tutki papierowe i to się zjada. Lecznicza jest ta część brązowa, tutaj prawda, staramy się ją utrzymać, jeżeli mamy mieć lecznicze właściwości, jeżeli chodzi o orzechów ziemnych i one czasem tracą w czasie tego gotowania te walory alergizujące. To jest tak samo jak jabłko gotujemy, prawda, to ono traci te parametry alergizujące, ale nie u wszystkich, prawda, to zależy. Ale zakładamy, że jest osoba, która toleruje masło to orzechowe, to dodajemy do tego gorącej wody, tak żeby uzyskać konsystencję śmietany. Podobnie robimy, jak gipsujemy, chcemy gwóźdź na jakiś tam obrazek zamocować w ścianie, to ten gips nam bardzo szybko gęstnieje, prawda? Więc dolewamy znowu wodę, mieszamy, za chwilę znowu nam gęstnieje, więc musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie jest cieknący i lejący, ale że to jest taka plastyczna masa. Konsystencja, masa, gdzie wtedy gwóźdź nam się, prawda, jakoś tam zakotwiczy i po wyschnięciu możemy na tym zawieszać obrazki. Natomiast jeżeli chcemy mieć sos orzechowy, to jest bardzo ciekawe, raz żeby to sprawdzić. Bierze się na przykład łyżkę tego orzecha w postaci masy orzechowego i dolewa się gorącą wodę z kubeczka, którym wiemy, gdzie ile tej wody było. Zobaczycie, ile wody jest potrzebnych, żeby zrobić taką konsystencję trwałą, która jest gęsta, tak jak gęsta śmietana albo jogurt, a to jest na przykład pochłanianie soków, żeby nasze ciało wchłania soki trawienne i pozbawia naszego ciała trawienia. A jeżeli to jest osoba, która ma brak soków trawiennych, no to ona wszystkie te płynne substancje, które mają pomóc trawieniu, wchłonie właśnie przez te, w obszar tego orzeszka i wtedy nie jest, musi być ciężko strawny. Zalega, nie może nim dalej iść, bo wszystkich naszych pomocników wykosiliśmy i umieściliśmy właśnie w tej masie orzechowej całej.
1: No tak, z orzeszkami trzeba jeszcze uważać, bo mówi się, że są bardzo obciążone pleśniami, tak? Aflatoksyny dosyć dużo.
2: Tak. Jeżeli chodzi o aflatoksyny w orzechach, to możemy sobie też poradzić, bo człowiek sobie rozwiązuje rzeczy, jak bardzo coś lubi, to znajdzie jakiś sposób. To jest na przykład tak, że pokrapiamy to sokiem z cytryny i zostawiamy na 5 do 10 minut. Można potem to zalać wodą, ale to bardzo skutecznie ten czynnik toksyczny niszczy, tak.
1: Mhm. Ale już w jakiejś pleśni, którą widzimy chociażby na ananasie czy na dżemie, już
2: to
1: nie jesteśmy.
2: To się tego podbije. W ogóle jak już mamy dżem i na górze jest troszkę pleśni, to wszystko jest do wyrzucenia. Ponieważ to wszystko dyfunduje do całego tego, do całej tej objętości, się nie da tego zjeść. Nie da się usunąć.
1: No właśnie, pani doktor, tu już wielokrotnie wspominała pani o mikroelementach, witaminach, ale może jeszcze tutaj dla widzów podsumujemy. Tak naprawdę z jakimi niedoborami współcześnie i tutaj w naszych szerokościach geograficznych się konfrontujemy? Czego zazwyczaj nam brakuje i jakby na co się powinniśmy uwrażliwić?
2: To znaczy z takich tych makropierwiastków, prawda, no to magnez najczęściej, co ma konsekwencje systemu nerwowego, kardiologiczne konsekwencje, nerwowość, nadaktywność i bóle, prawda, bo kurcze różnego rodzaju i też napady tężyczki. Niektórzy naprawdę, zanim postawione jest rozpoznanie tężyczki, to bardzo się nacierpią. W tym są kierowane leczenie psychiatryczne, bo tak to też będzie wyglądało. U ludzi, którzy są przewlekle leczeni na przeciwpadaczkowo, a to jest spora grupa ludzi, to możemy się spodziewać tego, że będą mieć niedobór sodu. Więc to jest pierwiastek, który musi być kontrolowany. Im dłużej to jest wprowadzone, to tego pilnujemy. I mamy zubożenie, jeżeli chodzi o kwas foliowy. Zresztą brak kwasu foliowego czasem może sam dawać obraz padaczki i uzupełnienie tego kwasem foliowym jest leczącym te napady. Ja parę dni temu miałam taką sytuację, że przeprowadzono do mnie dziewczynkę, która ma w tej chwili około 4 lat. Urodziła się w Anglii i jak miała 1,5 miesiąca, ona tak troszkę inaczej wyglądała niż normalne dzieci, ale rodzina uznała, że widocznie do któregoś z przodków jest podobna. I nagle u dziecka karmionego piersią zaczęły się pojawiać skurcze, tak jakby mrugała okiem, drgawki takie, więc od razu trafiła na neurologię. Dzięki temu, że wsparła to położna, która odwiedzała ich na patronażu, przebadane dziecko i nieprawidłowy zapis EEG. I to, czego u nas się nie robi, to dali ogromne dawki witamin B, zwłaszcza kwasu foliowego. Ja byłam bardzo zdziwiona, że oni tak to potraktowali. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku tygodniach takiej kuracji te objawy ustąpiły kompletnie i napady padaczkowe ustąpiły zupełnie. To dziecko nie ma żadnych objawów padaczkowych. Natomiast w miarę jak było obserwowane, okazało się, że ona ma wadę genetyczną, którą odziedziczyło w dużej mierze po ojcu, który też miał nieprawidłowy układ, ale to nie jest żadna choroba konkretna, tylko to są zmiany na poszczególnych chromosomach, które w razem spowodowały to, że to dziecko nie było w stanie się obracać, podnosić główki, raczkować, nie było w stanie chodzić. Miało 3 latka i żadna z tych czynności nie mogła być prawidłowa. I okazało się, że jest metoda, ja jej nie poznałam jeszcze, ale mnie to bardzo zainteresowało, że jeżeli się spionizowało to dziecko i ucisnęło się w odpowiednich punktach, w tym przy stawach biodrowych, to dziecko, bo zawsze się uważa tak, że jeżeli nie ma tego efektu na początku, że chodzi, czołga się i tak dalej, to nie będzie mogło chodzić, bo to jest etap przygotowania, to okazało się, że dziecko po tej pionizacji, po naciśnięciu w odpowiednich punktach, proszę Państwa, ruszyło do przodu i chodzi. Więc to było dla mnie takie zdumienie, człowiek się uczy całe życie. Ja o tym mówię dlatego, bo może ta informacja się komuś przyda. W Warszawie jest specjalista, kto się tym zajmuje. I w Płocku jest też taka cała grupa, ośrodek rehabilitacyjny, który tą metodę wprowadził, żeby można było zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami mięśniowymi też pomóc ludziom. Natomiast dziecko to nie mówi, a mowa to też są mięśnie, prawda? Więc czasem zaburzenia mowy też są z tym związane. Ale z alergią język też jest związany, bo jeżeli jest obrzęknięty, jest jak kołek, jest obrzęknięty, jest ciężki, to trudno mówić płynnie, tylko mówi się bełkotliwie. Prawda? W ogóle coś trudno formułować.
1: Czy jeszcze jakieś, pani doktor, takie mikroelementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Magnez, wapń, bo to są raczej makroelementy. Makro, cynk, tak. Prawda? Bo to są te, bez cynku na przykład nie ma rozwoju płciowego. I dziecko 12-14-letnie wygląda, jakby miało 7 lat. Nie ma możliwości rozwinięcia długorzędowych cech płciowych w ogóle, co prokreacja w ogóle jest niemożliwa. I to odkryli Anglicy jeszcze w czasie, kiedy byli zawiadowali Egiptem. I tam między innymi w ich glebie brakuje cynku, dlatego jak to zostało odkryte, to się kolejki rodziców z takimi dziećmi niewyrośniętymi, a które już miały kontrakty ślubne, słuchajcie, to było, bo oni takie mają porozumienia między rodzinami, no nie mogły być dokonane, no bo dziecko nie wyglądało na swój wiek, który ma biologiczny. Dlatego to jest takie ważne. Krzem, żelazo, o którym też mówiliśmy, tak. Prawda, że należy zwróć uwagę, i w tej chwili jest na przykład dużo osób, które mają za dużo żelaza, bo my mamy też za dużo go w diecie, proszę Państwa, nadużywamy alkoholu, a wino na przykład sprzyja przyswajaniu większej ilości żelaza. I w związku z tym prowadzenie tego pacjenta dietetycznie jest dość trudne, ale wraca się do metody takiej, która zresztą w medycynie stosowana była dawno, ale też zalecają święta Hildegarda, to są upusty krwi. Bo to dla nas jest najbardziej skuteczna metoda pozbawiania nadmiaru żelaza tą drogą. Tylko to jest ciekawe, jak święta Hildegarda bardzo precyzyjnie powiedziała skąd, kiedy, o jakim czasie i ile, w jaki sposób pozbawiać, prawda, nadmiaru krwi. I jest w tym duża racja, także u niektórych pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi to my możemy to zrobić. Słyszałam o takiej osobie, to chyba pani mi opowiadała, jak to ktoś był zatruty ołowiem i jak zupełnie inny charakter miała ta krew, bo to potem ci, którzy się zajmują takim upuszczaniem krwi, oglądają, jak się krew zajmuje już po upuście.
1: Tak, tak.
2: Jak jest jej powierzchnia, jak wygląda skrzep i jak wygląda surowica. I to jest takie też badanie laboratoryjne, które nie wymaga żadnego przyrządu, a oko jest wystarczającym do powiedzenia wiele o tym, z jakim problemem mamy do czynienia.
1: A witaminy, pani doktor? Już wspomniana tutaj witamina C wielokrotnie pojawiła się.
2: Chodzi o to, że te objawy są, znaczy te niedobory są tak powszechne. Drugą to jest kwas foliowy, witamina D, prawda, tego należy pilnować. I w ogóle nasze społeczeństwo jest bardzo nerwowe, ale też między innymi dlatego, że dużo czasu spędza z komputerem. I zużywana jest niezwykle witamina B2, to jest taka, która daje barwę i zapach się czuje, prawda, jak ktoś bierze witaminę B, bo pachnie bardzo intensywnie. I ten zapach też nie jest tolerowany przez komary, więc jak ktoś przychodzi taki sezon komarowy, prawda, albo że latają błonkoskrzydły, to zwiększona podaż witamin B jest bardzo pożyteczna, żeby troszkę odstraszać. Drugim takim czynnikiem jest na przykład kwas, ten olej sezamowy, ale witamina B2 jest niezbędna do regeneracji siatkówki. Jeżeli ktoś spędza czas przed komputerem cały czas, a tam jest drganie bardzo obrazu, dlatego też może mieć napad padaczki. I kwas foliowy też jest tutaj bardzo ważny w takich padaczkach od komputera zależnych, bo rozdzielczość naszego oka jest inna niż innych sprzętów. Ja przez przypadek kiedyś miałam taką sytuację, że chciałam kupić bilet do Warszawy, ale napisanym, że nie mogę tego kupić sypialnego. Teraz już nie ma sypialnych pociągów do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy. Natomiast było napisane, że za krótka odległość się nie sprzedaje biletów na sypialny. Pomyślałam sobie, że tak jest kuriozum, więc postanowiłam zrobić zdjęcie tego. I mój tablet uchwycił to drżenie i widziałam, jak to płynie wszystko. Prawda? Czyli nasze oko nie ma takiej rozdzielczości, ale szkody ma z tym związane. Mhm.
1: Dziękuję. Pani doktor, jeszcze żeby może zamknąć temat diety, powiedzmy troszkę o tłuszczach. Bo też różne tutaj są mody. Raz mówi się, że olej kokosowy, czyli teraz taki powszechny. Jedni są zwolennikami masła klarowanego, inni olejów roślinnych. Jak to jest, które możemy spożywać na zimno, które możemy, na których możemy przyrządzać potrawy? Co pani doktor zaleca swoim pacjentom?
2: To takim uniwersalnym tłuszczem jest masło klarowane i smalec. I to wcale nie jest tylko kwestia ilości, w jakiej temperaturze tego używamy. Mhm. Mieliśmy te oleje takie jak olej lniany, to taki u nas używany. To nazywany jest zresztą tak samo jak olej rzepakowy, bo to oliwa północy. Mamy w innych warunkach, oliwki u nas nie rosną. Przez wiele wieków to może nie było dostarczane, ale to są dobre oleje, które są do namaczania albo do, bo zresztą w gotowaniu my nie przekraczamy 100 stopni. Mhm. Z reguły. W pieczeniu jest to zupełnie inaczej wygląda. I oczywiście tłoczone na zimno są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Składy tłuszczów też można badać, bo są specjalne testy, jakie proporcje tłuszczów są dla naszego ciała potrzebne, bo inne zapotrzebowanie ma na przykład na tłuszcze osoba, która ma grupę A, ponieważ jest to osoba, która też gorzej trawi białka zwierzęce, a w których też mamy tłuszcze, prawda? Mhm. Czyli jakby z takiego logicznego to wywodu wynika, że tłuszcze troszeczkę muszą być obecne w naszej diecie. Między innymi, że bez tłuszczu będziemy mieć murowaną kamicę dróg żółciowych. Bo musi być bodziec taki, który powoduje, że żółć spływa, a tym bodźcem jest przede wszystkim jest tłuszcz spożywczy. Smalec i olej kokosowy to są te tłuszcze, które nie ulegają utlenianiu tak łatwo, prawda? Czyli z tego tytułu też mogą być w żywieniu i mogą być używane zewnętrznie do lekarstw. I kiedyś zresztą smalec, a później jak tam ten dostęp do kokosów się poprawił, mamy kokosy też w Polsce, no to z tych względów farmakologicznych, tak samo to się nie psuje tak łatwo i mamy zdolności takie, że jako rozpuszczalnik też jest bardzo dobry. Połączenie oleju razem z masłem w tym samym momencie, czyli na przykład możemy użyć olej ryżowy, który ma wysoką temperaturę i nie pali się tak łatwo, to jest bardzo dobre. Jeżeli coś się nam nie pali, to jest zdecydowanie lepszym produktem niż olej, który bardzo szybko już się przybiera, ma inny zapach, to znaczy, że się tworzą związki toksyczne, które nie są nam potrzebne, są te związki Maillarda między innymi.
1: Czy dużo tego tłuszczu w diecie powinno być?
2: Dużo nie, to zależy od tego. Ci, którzy mają grupę A, to takie minimum to jest łyżka, czyli 15 ml na dobę. A jeżeli ktoś ma, bo są tacy ludzie, którzy po zapaleniu trzustki mają ogromne kłopoty z przyswajaniem tłuszczów, a te tłuszcze są im z kolei potrzebne, to wtedy wykorzystujemy drogę przezskórną. Na przykład, prawda? Albo te maceraty olejowe, bo wtedy ten tłuszcz w mięsie albo w warzywach, już nie polewany na zewnątrz, jest akceptowany przez nasze ciało i dobrze wtedy, jeżeli ktoś już naprawdę czustkę ma bardzo uszkodzoną, no to jest dodatek enzymów czustkowych, prawda? Które nam ułatwiają trawienie. I między innymi wygląd stolca, takiego jak mamy kłopoty z trawieniem tłuszczów, się mówi, że to jest taki tłuszczowy stolec, to klasycznie jest celiaki, że to jest duża kupa. Wszyscy się dziwią, gdzie w człowieku tyle się to mogło zmieścić. Trudno to spuścić, bo się unosi, widać czasem śluz, jest lepki, czyli trudno spuścić, nawet trzeba zawsze tą muszlę domyć i widać tłuszcz po prostu w nocniczku, na przykład jak tam badamy stolec dziecka, to widać ewidentnie, że jest tłuszcz, że te ścianki naczynia nocnego są posmarowane jakby olejem. Mhm.
1: Czyli 3 pajdy chleba z masłem to już będzie za dużo?
2: No to dla przyjemnego człowieka, dorosłego, prowadzącego sport, bo to jeszcze jest inaczej dla mieszczuka, który siedzi cały czas 22 godziny, tylko dwie sobie zostawia na sen, no to będzie za dużo.
1: Dziękuję bardzo.

Tak, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy program. Włączyła nam się, co prawda, kolejna piosenka, ale to nic, program jest na żywo, zatem nic się nie wydarzyło. Zaczynamy program, który, dzisiejszy program Naukowa Kuropatwa, tematem będą mity o wszczepialnych mikrochipach, czyli w świecie spisków i demonów. Dlaczego taki temat wybrałem? Ponieważ wielokrotnie słyszeliśmy o różnych rzeczach, jak zaczęła się pandemia, a także i wcześniej popularne spiskowe legendy czasu zarazy głoszą, że chociażby Bill Gates planował od lat użyć implantów szczepialnych lub wstrzykiwanych do walki z pandemią, którą zresztą wedle tej teorii sam miał w tym celu wywołać. Wszystko to w celu przejęcia kontroli nad ludzkością, inwigilacji, a w niektórych wersjach do wręcz zabijania ludzi na odległość. Ja oczywiście nie oceniam tutaj sytuacji, tylko chcę Państwu przedstawić, jak to wygląda, jeśli chodzi o takie implanty od strony technicznej i naukowej. Nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy dana teoria jest słuszna, czy niesłuszna. Zostawię to Państwu. Oczywiście dzisiaj także nie dowiemy się wszystkiego, bo tych materiałów na temat, jak działają te implanty, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale postaram się w takim dzisiaj skrócie logicznym, a zarazem popularno-naukowym określić Państwu, jak to wygląda. Zwolennicy tej teorii o spisku znajdowali dość stare czasem doniesienia serwisów technologicznych o projektach miniaturowych chipów medycznych lub o tak zwanych kropkach kwantowych, które miały być oczywistym dowodem, że knuje się spisek wprowadzania ludziom pod skórę urządzeń nadzorujących, a według niektórych wręcz sterujących ludźmi. Takie opisywane w innych artykułach mikrochipy określające i otwierające bramki na przykład w biurach, czy pozwalające uruchomić firmowe ekspres do kawy czy ksero, doczekały się wręcz czarnej legendy, czyli takiego narzędzia do permanentnej inwigilacji pracowników przez pracodawcę. Ale czy tak to działa rzeczywiście? Tak właściwie całość owej mitologii na temat zaczipowania nas opiera się na błędnych wyobrażeniach na temat w ogóle działania techniki mikrochipów. I o tym właśnie chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć. O tej techniki, która jest obecnie dostępna. O tej technice mikrochipów, która jest obecnie dostępna. Rodowód tych legend wywodzić należy z filmowej bądź książkowej fantastyki naukowej. Tutaj z realiami nie ma to prawie nic wspólnego. Technologia zastosowana w implantach oferowanych pracownikom firm, o których dzisiaj opowiem, nie różni się od elektronicznych kluczy i identyfikatorów, które wielu pracowników nosi już bardzo dawno na szyi. Jest ona zarazem bardzo podobna do techniki stosowanej w kartach płatniczych czy w transporcie publicznym, na przykład w kasownikach zbliżeniowych. Są to urządzenia pasywne i nie mają, poza pewnymi istotnymi wyjątkami, jak na przykład rozruszniki serca, w sobie baterii. O rozrusznikach jeszcze też dzisiaj będzie chwileczka dla Państwa. Nie mają też funkcji geolokalizacyjnych, GPS, które mają za to noszone bez większych zastrzeżeń przez miliardy ludzi. Cóż takiego? Smartfony, moi drodzy, smartfony. To są urządzenia, które pod koniec dowiemy się naszego programu, do czego mogą tak naprawdę służyć. W filmach często widzimy, że na przykład policjanci stale widzą ruch przestępcy lub podejrzanego na ich ekranie. Przystanie obecnej techniki może to być możliwe, gdy ktoś dzieli się swoją lokalizacją w czasie rzeczywistym, na przykład z Google Maps lub WhatsApp. Urządzenie GPS nie działa w ten sposób jednak. Pokazuje lokalizację w czasie rzeczywistym, ale w pewnych odstępach czasu, co 10 lub 30 sekund. A i to trwa tak długo, jak urządzenie ma zasilanie. Wszczepialne mikrochipy nie mają swojego autonomicznego zasilania. W ogóle zasilanie to jeden z głównych problemów i ograniczeń tej dziedziny techniki. Poza zasilaniem ograniczeniem, zwłaszcza jeśli chodzi o zasięg działania,
są rozmiary anten. Urządzenia pracujące w trybie radiowym muszą mieć jakieś anteny. Z natury rzeczy w bardzo małych chipach typu ziarenko ryżu, a takie są najczęściej przedstawiane w mrocznych wizjach sensatów, anteny są bardzo małe. Zatem, by transmisja sygnału w ogóle zadziałała, chip musi być blisko czytnika, a w wielu przypadkach musi go fizycznie dotknąć. Karty dostępu, które zwykle nosimy, jak również karty płatnicze z chipem, są o wiele bardziej wydajne, ponieważ mają większe rozmiary, a więc można w nich zastosować o wiele większą antenę, co pozwala na działanie na większą odległość od urządzenia odczytującego, ale nawet przy tych większych antenach zasięg odczytu jest dość niewielki. Sami wiemy, przykładając kartę płatniczą do terminala. Aby pracodawca mógł śledzić położenie użytkownika w biurze na przykład i każdą jego czynność, jak to sobie miłośnicy spiskowych teorii wyobrażają, to oczywiście mogę się narazić wszystkim, którzy słuchają i którzy wierzą w to, ale ja się zajmuję, moi drodzy, dzisiaj tymi sprawami technicznymi. Taki pracodawca potrzebowałby ogromnej liczby czytników, które właściwie musiałby objąć każdy centymetr kwadratowy biura. Musielibyśmy też naszą na przykład dłoń z wszczepionym mikrochipem cały czas przesuwać blisko ścian, najlepiej je wciąż dotykając, tak aby mikroprocesor mógł być nieustannie pingowany. Ping to taki jest sygnał komputerowy, który pozwala na przesyłanie informacji. Znacznie łatwiej byłoby im namierzyć waszą istniejącą kartę dostępu do pracy lub klucz sprzętowy, ale nawet to jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecny zakres odczytu. Jeśli biuro wymagałoby od pracownika skanowania przy wchodzeniu i wychodzeniu z każdego pomieszczenia w biurze, a jego identyfikator byłby powiązany z nim osobiście, a ktoś przeanalizowałby te dane, mógłby ustalić, do których pomieszczeń pracownik wchodził, a w których wychodził. Tylko chyba jest mało prawdopodobne, aby pracodawca chciał płacić za takie rozwiązanie, które mówi mu, jak pracujący ludzie przemieszczają się po biurze. No właściwie po co mu takie dane? No chyba, że chciałby przeprowadzić badanie w celu lepszego zaprojektowania układu pomieszczeń i rozkładu pracowników w biurze. No ale to dość specyficzne potrzeby. Dostępne obecnie na rynku mikrochipy wszczepialne nie mają czujników, które mierzyłyby jakiekolwiek parametry zdrowotne czy inne, aby można było z nich wywnioskować, czy w danym momencie pracujesz, czy robisz coś innego. Prowadzonych jest wiele badań medycznych nad nanotechnologiami, których celem jest opracowanie mniejszych czujników do diagnozowania i leczenia chorób, no na przykład monitorowania poziomu cukrzycy, glukozy w cukrzycy. Jednak one, jak wiele podobnych rozwiązań i elektroniki noszonej, borykają się właśnie ze wspomnianym już problemem zasilania. Co dalej, moi drodzy? Jak wiemy, wszystkie urządzenia elektroniczne, komputery i tak dalej można zhakować, czy to też tutaj czy to wszczepianie coś tu zmienia w naszym życiu? O tym za chwileczkę. Dzisiaj Diana Krall.

No tak, moi drodzy. Najbardziej obecnie rozpowszechnione techniki chipów pasywnych stosowanych w tak zwanym internecie rzeczy, kartach dostępowych, znacznikach identyfikujących, w płatnościach to radiowa identyfikacja RFID. RFID, tak to się nazywa, czyli Radio Frequency Identification, RFID. I komunikacja bliskiego pola, czyli NFC. Obie spotykane są w mikrochipach wszczepianych pod skórę. RFID, Radio Frequency Identification, wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis właśnie w układzie RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. Działanie systemu jest następujące. Czytnik za pomocą anteny nadajnika wytwarza falę elektromagnetyczną. Ta sama lub druga antena odbiera fale elektromagnetyczne, które są następnie filtrowane i dekodowane, by odczytać odpowiedzi znaczników. Znaczniki pasywne, czyli takie, które nie mają własnego zasilania, gdy znajdą się w polu elektromagnetycznym o częstotliwości rezonansowej, gromadzą odebraną energię w kondensatorze zawartym w strukturze znacznika. Najczęściej wykorzystywana jest częstotliwość 125 kHz, pozwalająca na odczyt z odległości nie większej niż pół metra. Bardziej skomplikowane systemy, umożliwiające na przykład zapis i odczyt informacji, pracują przy częstotliwości 13,56 MHz i zapewniają zasięg od metra do kilku metrów. Inne stosowane częstotliwości pracy to 868, 956 MHz, 2,4 GHz i 5,8 GHz. One zapewniają zasięg od 3 do nawet 6 metrów. Technologia RFID jest stosowana w oznaczaniu transportowanych ładunków, bagażu lotniczego i produktów w sklepach. Wykorzystuje się ją do mikrochipowania zwierząt domowych. Wielu z nas nosi ją przy sobie. Tak, moi drodzy, nosimy ją cały czas przy sobie, przez cały dzień w portfelu, w kartach płatniczych i dostępowych. Większość nowoczesnych telefonów komórkowych jest wyposażona w RFID, podobnie jak wszelkiego rodzaju karty zbliżeniowe, bilety okresowe w transporcie publicznym, jak i paszporty elektroniczne. Ta technologia zatem jest znana i jest używana przez nas non-stop. Z kolei komunikacja bliskiego zasięgu, czyli NFC, od angielskiego Near Field Communication, komunikacja bliskiego zasięgu, to radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm. Technologia ta jest takim prostym rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami typu karty i czytniki, jak również z innymi urządzeniami NFC. NFC jest przede wszystkim nakierowane na wykorzystanie w telefonach komórkowych. Częstotliwości NFC to 13,56 MHz, a przepustowość jest niewielka, bo 106, 212, 424 lub 848 kilobitów na sekundę. NFC działa przy niższych prędkościach niż Bluetooth i ma znacznie krótszy zasięg, ale zużywa mniej energii, nie wymaga parowania. Bo wiadomo, urządzenia Bluetooth muszą być ze sobą sparowane. Dzięki NFC, zamiast wykorzystywania ręcznych konfiguracji w celu identyfikacji urządzeń, połączenie między dwoma urządzeniami jest ustanawiane automatycznie w czasie krótszym niż sekunda. W trybie pasywnym NFC inicjujące urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne, a docelowe urządzenie odpowiada, modulując to pole. W trybie tym
Urządzenie docelowe jest zasilane mocą pola elektromagnetycznego urządzenia inicjującego, dzięki czemu urządzenie docelowe działa jako transponder. W trybie aktywnym oba urządzenia inicjujące i docelowe komunikują się przez naprzemienne generowanie swojego sygnału. Urządzenie wyłącza swoje pole elektromagnetyczne, gdy czeka na dane. W tym trybie oba urządzenia zwykle potrzebują zasilania. NFC jest kompatybilny z istniejącą infrastrukturą pasywnego RFID. Także mamy tutaj dwa standardy. RFID, jak też oczywiście NFC, jak każda technika oparta na przesyle i zapisie danych, mogą być, rzecz jasna, zhakowane. To, co to jest hakowanie, to na pewno wiemy. No po prostu informatycy dostają się do oprogramowania tych urządzeń i zmieniając kody mogą robić z nimi co zechcą. Mark Gasson, jeden z badaczy ze Szkoły Inżynierii Systemów Uniwersytetu w Reading, wykazał, że układy takie nie są odporne na złośliwe oprogramowanie. W 2009 roku Gasson wszczepił sobie w lewą rękę znacznik RFID, a rok później zmodyfikował go tak, aby przenosił wirusa komputerowego. Eksperyment polegał na przesłaniu do komputera podłączonego do czytnika adresu internetowego, który spowodowałby pobranie złośliwego oprogramowania. Zatem znacznik RFID może być użyty jako narzędzie ataku. Jednak takim narzędziem w ręku hakerów może stać się każde urządzenie, w tym, o czym dobrze wiemy. Psychologiczna różnica w przypadku chipa wszczepionego polega na tym, że trudniej jest się go pozbyć, gdy znalazł się już pod skórą. Pozostaje jednak pytanie celu takiego hakowania. O ile można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład chciałby przez włamanie się chipa uzyskać nielegalną kopię znacznika dostępowego do jakiejś firmy, a dzięki temu dostępu do pomieszczeń i maszyn w firmie, o tyle trudno wychwycić różnicę na gorsze, jeśli ów chip miałby być wszczepiony. Powiedzmy sobie jednak szczerze, napastnik może zrobić dokładnie to samo z kartą dostępową, hasłami lub innymi formacjami identyfikacji, więc wszczepiony chip nie robi tu różnicy. Można nawet powiedzieć, że jest to stopień wyżej pod względem bezpieczeństwa, bo nie można go zgubić, a raczej też i ukraść. Czy zatem możliwe jest na przykład czytanie w naszych myślach? O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki. Tak, i przejdźmy do kolejnej sfery mitologii związanej z mózgiem i implantami opartymi na interfejsach BCI. Cóż to tak zwane są za interfejsy? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Warto przypomnieć to, że żadne znane nam dziś chipy mózgowe, na przykład elektrody umieszczane na korze ruchowej w celu aktywacji ruchów protez kończyn, nie są w stanie odczytać ani treści myśli, ani nie mają dostępu do emocji. Co więcej, wbrew temu, co można przeczytać w sensacyjnych artykułach, neurolodzy nie rozumieją jeszcze, w jaki sposób myśli, emocje i intencje są kodowane we wzorze impulsów nerwowych przepływających przez obwody neuronowe. Dzisiejsze urządzenia BCI, czyli implanty, tak można to w skrócie powiedzieć, działające na zasadzie analizy danych, podobnej na przykład do algorytmu przewidującego w sklepie Amazon, jaką płytę czy książkę chcielibyśmy nabyć w następnej kolejności. Komputery monitorujące strumienie aktywności elektrycznej odbierane przez implant mózgowy lub zdejmowaną nakładkę z elektrodami uczą się rozpoznawać, jak zmienia się schemat tej aktywności, gdy dana osoba wykonuje zamierzony ruch kończynami. Ale nawet jeśli możliwe jest podłączenie się do pojedynczego neuronu za pomocą mikroelektrod, neurolodzy nie mogą zdekodować jego aktywności tak, jakby to był kod komputerowy.
muszą użyć uczenia maszynowego, aby rozpoznać wzorce w aktywności elektrycznej neuronu, które korelują z reakcją behawioralną, czyli taką zachowawczą. Tego rodzaju urządzenia BCI działają na zasadzie korelacji, czyli na zasadzie, którą można porównać do wciskania sprzęgła w samochodzie na podstawie słyszanego odgłosu silnika. I tak jak u kierowców samochodów wyścigowych, zmiana biegów może być mistrzowsko precyzyjna, korelacyjne podejście do łączenia człowieka i maszyny może być bardzo skuteczne. Jednak nie działa to z pewnością na zasadzie czytania treści myśli. W urządzeniach BCI nie chodzi tutaj tylko o wymyślną technologię. Ogromną rolę odgrywa sam mózg. Poprzez długotrwały proces prób i błędów mózg jest w pewien sposób nagradzany, widząc zamierzoną reakcję, a z czasem uczy się generować sygnał elektryczny, który komputer rozpozna. Wszystko to odbywa się poniżej poziomu świadomości, a naukowcy tak nie wiedzą do końca, jak mózg to osiąga. Jest to dość dalekie od sensacyjnych obaw, które towarzyszą widmu kontroli umysłu. Wyobraźmy sobie jednak, że dowiemy się, w jaki sposób informacja jest kodowana we wzorcach aktywacji neuronów. Następnie załóżmy, że chcemy, niczym w serialu Black Mirror, czarne lustro, wprowadzić obcą myśl za pomocą implantu mózgowego. Nadal musimy pokonać wiele przeszkód i to biologia, a nie technologia, jest prawdziwym wąskim gardłem. Nawet jeśli uprościmy kodowanie neuronowe, przypisując neuronom bycie włączonym lub wyłączonym w sieci składającej się tylko z 300 neuronów, to nadal mamy 2300 możliwych stanów, więcej niż wszystkich atomów w znanym wszechświecie. A ludzki mózg ma około 85 miliardów neuronów, a tutaj wspomniałem o 300. Krótko mówiąc, powiedzieć, że jesteśmy bardzo daleko od czytania w myślach, to wyrazić się bardzo delikatnie. Jesteśmy zdecydowanie bliżej braku zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w ogromnym i niesamowicie skomplikowanym mózgu. Zatem skoro wyjaśniliśmy sobie, że mikrochipy, choć wiążą się z nimi pewne problemy, mają dość ograniczone możliwości, a implanty mózgowe nie mają szansy, by wczytać się w nasze myśli, zapytajmy, dlaczego? Dlaczego, moi drodzy, emocji takich nie budzi urządzenie, które wysyła znacznie więcej informacji o naszych ruchach i codziennych zachowaniach do Google, Apple i Facebooka oraz wielu innych firm i podmiotów mniej znanych, niż kiedykolwiek mogłoby to zrobić. Mógłby to zrobić skromny implant RFID. A o czym mowa? Mowa o naszym ulubionym smartfonie, który nie tylko inwigiluje, ale w dużym stopniu nas niestety kontroluje. Nie potrzeba spisku demograficznego Billa Gatesa ani umieszczania czegokolwiek pod skórą, abyśmy chodzili z tym chipem, w cudzysłowie, zawsze przy sobie. Za tydzień, moi drodzy, o implantach wszczepionych pod skórę. To na dzisiaj wszystko. Ja kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i nie zajmowania się chipami, których nie ma, bo i tak leży koło mnie urządzenie, które może zrobić wszystko, co chce. Zatem do usłyszenia jutro o 7 rano na porannym programie. Ja Państwu jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj wszystko, co przygotowałem o wszczepialnych mikrochipach. Za tydzień o implantach wszczepianych pod skórę. To będzie może bardziej naukowa informacja, ale także bardzo ciekawa. Dobranoc Państwu.

0: Witamy Państwa serdecznie, również dzisiaj z Anią.
1: Witam.
0: W naszym cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen mówiłyśmy już Państwu o programie zdrowia świętej Hildegardy, tak aby utrzymać to nasze zdrowie, aby zapobiec chorobom, z którymi nie będziemy mogli sobie poradzić. I do tej pory pochyliłyśmy się już nad dietą, nad wnikliwym oczyszczaniem naszego organizmu, co jest tak naprawdę pierwszym krokiem do wdrożenia medycyny naturalnej. A dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć o kolejnych etapach z programu zdrowia, które są niezbędne do tego, aby ten organizm nasz dobrze funkcjonował. Mianowicie o ruchu, o śnie, o takim pielęgnowaniu naszych cnót, jak to Hildegarda mówi, czyli postaw prozdrowotnych, czyli musimy eliminować te postawy, które obciążają nasze zdrowie, obciążają naszą głowę i można powiedzieć hamują proces zdrowienia. Także Aniu, dzisiaj przed nami wyzwanie. Dieta, odżywianie, łatwo się o tym mówi, trudniej wprowadzić, prawda?
1: O, zdecydowanie. To wielkiej pokory wymaga.
0: Tak, natomiast tutaj trudniej się mówi o tych rzeczach takich właśnie dotyczących naszego wnętrza, ale w sumie je też bardzo trudno wprowadzić i zmienić, prawda? Bo mówią, że te nawyki najtrudniej, szczególnie u osób dorosłych, zmienić. I powiedz mi właśnie, co ty myślisz o tym śnie, o ruchu? Czy to są takie elementy, które, no, można powiedzieć, wymagasz od swoich pacjentów i przymuszasz ich do tego, żeby też były elementem terapii? Czy odpuszczasz, szczególnie osobom starszym, które, jak wiemy, w ogóle nie chcą się ruszać, nie chcą ćwiczyć, czasami wieczorem oglądają długo telewizor, często zasypiają przy nim, prawda? Także jak to wygląda?
1: Drodzy Państwo, to jest podstawa. Harmonia, dążenie do tej harmonii i właściwa profilaktyka to jest podstawa. Dlatego tak nazwaliśmy firmę, w której pracuję, którą bardzo starannie staram się prowadzić dla dobra ludzi. Baza zdrowia, czyli profilaktyka. Mhm. Jak może być profilaktyka zdrowia bez ruchu? Przed telewizorem? Ruch palca? Tylko tak. przełączającego kanały, to jest po prostu niemożliwe. Ruch tylko otwierania lodówki i zaspokajania własnych potrzeb, to jest niemożliwe. To nigdy nie będzie kierowało nas do zdrowia.
0: Ja pamiętam, doktor Oczko nazywał się lekarz Stefana Batorego, który tak pięknie mówił, że ruch jest nam w stanie zastąpić wiele tabletek, ale żadna tabletka ruchu nam nie zastąpi.
1: I ja się pod tym podpisuję.
0: A wiem, że współcześnie pacjenci, jak przychodzą do gabinetów, czy lekarzy, czy naturoterapeutów, to jakby by chcieli dostać taką złotą pigułkę z ruchem, z dietą, z ćwiczeniami, żeby od siebie nie wymagać. No ruch wymaga, prawda? Ile tego ruchu, jaki ruch, bo mamy też ruch ten aerobowy i anaerobowy, czyli nie każdy ruch jest dla nas dobry.
1: Bardzo też istotną rolą jest to, jaką wykonujemy pracę, w jakim jesteśmy wieku, co charakteryzuje nasz dzień, czym jest ten dzień wypełniony, czy to jest praca fizyczna, czy praca umysłowa, to naprawdę bardzo starannie trzeba rozeznać, do jakich zadań jesteśmy powołani i co już obciąża nasz organizm. Dopiero wtedy możemy ten rodzaj ruchu wybrać. Wiadomo, jeżeli ktoś jest o delikatnej konstrukcji, albo mamy tutaj dziecko, dzieci i tak się ruszają. Gorzej jest później, prawda? A zwłaszcza teraz, kiedy mamy zimę i jest krótszy rytm dnia, jest mniej słońca, mniej energii.
0: Nie zachęca do wyjścia.
1: A co mówi święta Hildegarda? Wtedy, kiedy Pan Bóg wyłączy światło, wtedy już spowalniamy, a my biegniemy. Takie bardzo aktywne życie, takie pędzące życie, znowu oddala nasze ciało od zdrowia, od harmonii. Oczywiście ja nie mówię tutaj o sportowcach wyczynowych, kiedy to jest praca, ich zawód, ich praca, no to oczywiście oni wiedzą, oni mają świadomość, w jaki sposób to ciało regenerować, jest bardzo wysoka aktywność, a potem powrót do harmonii poprzez odpoczynek. Natomiast taki człowiek żyjący rytmem zwykłym z dnia codziennego powinien patrzeć, jak pracuje przyroda. I jeżeli jest ciemno, jeżeli jest zimno na dworze, prawda, to jeszcze nie możemy dodatkowo wychładzać tego naszego ciała i aktywować go w sposób obciążający, ale ruch jest zawsze zdrowiem, zawsze jest skojarzony ze zdrowiem i jest nam bardzo potrzebny, chociażby, żeby poruszyć te 160 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych w naszym ciele. One potrzebują właśnie aktywności, żeby ta krew ruszyła, ale jednocześnie mówimy od razu, bo cóż, krew przetransportuje do komórek tlen. Przetransformuje do naszych komórek składniki odżywcze, mikro, makroelementy, czyli sole mineralne, witaminy, tlen. Jednocześnie z tym ruchem zażywamy tlenu. No wiemy, że w tej chwili mamy czasy takie wyjątkowe, prawda? Kiedy jesteśmy w pewnym sensie zobligowani do noszenia maseczek z takich czy innych powodów. Nie będziemy tego tematu w tej chwili roztrząsać. No niemniej jednak nie oddychamy wtedy dobrym powietrzem, prawda? Tylko jesteśmy zmuszeni do wdychania z powrotem naszych toksyn oraz tego, co się na tej maseczce w międzyczasie wyhoduje, a to naprawdę nie jest odżywcze i właściwe dla naszego zdrowia. Tak jesteśmy skonstruowani, że musimy wydychać powietrze, prawda? Wydychać zużyte powietrze, a wdychać tlen.
0: Świeże, prawda?
1: Świeże powietrze, oczywiście. Ono i tak już jest wyjątkowo zanieczyszczone w dużych aglomeracjach, w których żyjemy. Szczęśliwi Państwo, którzy żyjecie poza dużymi aglomeracjami, naprawdę pozytywnie Wam tego zazdroszczę i jak tylko mogę, to z tego korzystam, właśnie z powietrza, które daje nam las, góry, przestrzeń, oddychanie świeżym powietrzem, wzmacnianie naszych narządów wewnętrznych, naszych nerek, nadnerczy, płuc, natlenowanie naszych płuc. To jest tak bardzo istotne, więc ten ruch jak najbardziej tak i obserwacja rytmu przyrody.
0: Ja właśnie słyszałam kiedyś, tak bardzo mi się to porównanie spodobało, że można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, że układ krwionośny jest zasilany, prawda, sercem, czyli pompą, która tą krew pomaga pompować.
1: Malutko.
0: Natomiast limfa nasza nie ma takiej pompy i właśnie ruch zastępuje właśnie tą pompę, czyli właśnie i limfa chyba 20, czy były nawet badania, 20-30-krotnie szybciej płynie, a to ona,
1: Aniu,
0: tak płynąć. Tak, jak zażywamy ruchu, a to ona zbiera te toksyny, o którym rozmawialiśmy i pomaga je wydalać, prawda,
1: to czyścić. Prawda.
0: Więc jeżeli jakby tutaj nawiążemy do tego oczyszczania, to też bez ruchu trudno nam będzie wydalić nawet te toksyny, pasożyty, które próbujemy z organizmu oczyścić, prawda?
1: Prawie nie ma takiej możliwości. Prawie nie ma wtedy takiej możliwości. Jak prowadzę takie wewnętrzne, takie swoje pogadanki z ludźmi i bardzo się Państwo domagacie tego, więc ja się aktywuję, mobilizuję i taką wiedzę upowszechniam, że właśnie badanie naszych węzłów chłonnych, prawda, tutaj na szyi, pod kolanami, w stawach biodrowych, pod pachami, to jest bardzo istotne, bo co my wtedy widzimy? My widzimy, jak ta limfa pracuje i już możemy zobaczyć, o, coś nasz układ immunologiczny staje się lekko dysfunkcyjny, o czymś nas informuje. W związku z tym taka nasza obserwacja ciała jest niezwykle istotna. I tak jak powiedziałaś, limfa wymaga ruchu, a krew wymaga również ruchu i regeneracji. Nasze ciało wymaga oczyszczenia i nasze narządy wewnętrzne, które w nocy odpoczywają, one muszą się regenerować.
0: I właśnie pięknie przeszłaś do snu, który Hildegarda też zaleca, żeby uporządkować nasz dzień. To była benedyktynka, mniszka, więc prawda, słynne ora et labora, ale właśnie piękny rytm właśnie benedyktyński, taki tego całego naszego dnia. Czyli jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, jest czas na regenerację, czyli na sen. Nam teraz tego brakuje, bo czasami właśnie mamy problemy z pracą, z pracoholizmem, nie mamy czasu dla rodziny, prawda?
1: To jest ucieczka od problemów.
0: Ale też wtedy zaburzamy te nasze relacje, wtedy pojawia się stres też, który jakby wolnorodnikowo, prawda, działa, pojawiają się te wolne rodniki, więc rzeczywiście to jest harmonia. Jedno nakręca drugie i jedno przeszkadza drugiemu. Ale sen jakby też jest nam jakościowy sen potrzebny.
1: Jakościowy.
0: I właśnie, o której spać, ile spać, Aniu, i czy rzeczywiście możemy sobie pomóc ziołami, jak ktoś ma z tym problem.
1: Sen jest bardzo ważny. Sen regenerujący ciało jest bardzo ważnym lekarstwem. To jest właśnie ta nasza wewnętrzna apteka. Nasze ciało, tak zostaliśmy w ogóle przez Pana Boga stworzeni, że zaczyna się regenerować o godzinie mniej więcej 21:00-21:30. Tuż po apelu jasnogórskim. Polecam wyciszenie ciała.
0: Już zaczynamy się szykować.
1: Tak, przez modlitwę, przez podziękowanie za to, jak wielu łask doświadczamy każdego dnia. Wtedy nasz mózg zaczyna zupełnie inaczej pracować. I my już sami wyciszamy się, tak jak odmawianie różańca. To jest nasze harmonijnie bijące serce. Ucieczka do tej stabilności i refleksja nad tym, co nam przyniósł dzień i skierowanie naszych myśli ku tym myślom pozytywnym.
0: Czyli mamy kolejny obszar programu Zdrowia Hildegardy, praca, właśnie wzmacnianie tych naszych jakby właściwych cech, prawda, pozdrowotnych.
1: Oczywiście.
0: Czyli wdzięczność, okazywanie wdzięczności, podsumowanie dnia, żeby pokazać właśnie, że my widzimy, ile cudów tego dnia się wydarzyło w naszym życiu,
1: ile
0: prawda?
1: Ile dobroci żeśmy dostali.
0: Ile oddaliśmy, czy oddaliśmy,
1: czy
0: prawda?
1: Czy oddaliśmy.
0: No właśnie. Czyli to wszystko jest takie piękne i jakby sen jest uwieńczeniem tego dnia. Czyli o której, Aniu, pójść spać?
1: O 21:00-21:30.
0: Czyli tak jak Pan Bóg gasi światło,
1: tak
0: z reguły.
1: Tak jak Pan Bóg gasi światło.
0: No w zimie troszkę wcześniej, natomiast...
1: Inaczej jest troszeczkę. To też jest taka nasza umiejętność i wieloletnie doświadczenie, poznanie swojego ciała. Bardzo dużo ludzi ma w tej chwili problem ze snem. Nie mogą zasnąć, kręcą się, przewracają się na z boku na bok, kładą się i czują takie rozdygotanie serca. Bardzo ważne jest, i to właśnie sprawdzam u swoich pacjentów, ta równowaga wewnątrzkomórkowa, mikro, makroelementów, prawda? Przepływ harmonijny takich bardzo ważnych pierwiastków, jak potas, jak magnez, jak krzem. I teraz na przykład po uzupełnianie tych wszystkich minerałów, deficytów jest szalenie istotne. I to możemy zrobić harmonijnie, wprowadzając terapię przyrody, chociażby właśnie orkisz. Oczyszczenie, tam jest ten wspaniały rodanit, tiocyanat, czyli... Coś, co nas regeneruje zupełnie tak samo, jak mleko matki oczyszcza jej dziecko. Ona jest za nie odpowiedzialna, czyli karmi je własną piersią, prawda? A my dostajemy później coś, co daje natura, czyli orkisz. Czyli napoje orkiszowe i takie wypicie ciepłego napoju orkiszowego. Jeżeli mamy na przykład problem z krążeniem, możemy tam dodać krwawnik. Możemy dodać dyptam. Dalej idziemy w kierunku oczyszczania naczyń krwionośnych. Możemy zastosować, a jeszcze wrócę, bo w orkiszu mamy kwas krzemowy. To on uzupełnia, między innymi on, krzem, który jest pierwiastkiem życia, który nas chroni przed chorobami z autoagresji, przed chorobami nowotworowymi. Hildegarda już w średniowieczu przewidywała, co będzie się działo w tej chwili. I to się dzieje, my tego doświadczamy, ponieważ ona te objawienia dostała w stanie pełnej świadomości od Boga żywego. I jeżeli my udajemy, że tego nie ma, będziemy chorować, bo nasze ciało nas zatrzyma i pokaże, że to miejsce, w którym jesteśmy, nie jest właściwym miejscem, a musimy Boga zapytać, w którym miejscu On chce, żebyśmy byli. I ta regeneracja ciała poprzez sen, poprzez aktywny sen, w tym sensie aktywny, no bo sen narządowo aktywny jest bardzo istotna. I jak właśnie nie możemy spać, albo wybudzają nas jakieś trudne sny, jakieś obciążenia, to jest właśnie odejście od harmonii. Co możemy zrobić? Możemy sobie pomóc poprzez takie zioła jak chyzop. Możemy sobie pomóc przez...
0: Kozłę, krzyżki chmielu, prawda? Melisę mamy.
1: Tak, pięknie. Jak najbardziej melisę mamy. Ale jeszcze mamy taką wspaniałą roślinę, którą po prostu uwielbiam i bardzo cenię. To jest polska nasza roślina Trigonella foenum grecum. Tak się ładnie nazywa pięknie. Po łacinie. A tak naprawdę to jest kozieradka pospolita. Kozieradka, która harmonizuje nasze hormony.
0: A uwielbia Hildegarda kozieradkę, prawda? Tak. W kuchni? Musi być.
1: Musi być. Musi być. Ona odśluzowuje.
0: I smaczna jest bardzo.
1: Bardzo. Ona odśluzowuje, daje nam taki ładny sposób na pozbycie się toksyn, a jednocześnie nawilża. Wprowadza fajną taką harmonię, ponieważ ona zawiera pewne substancje, które są takimi naturalnymi hormonami i działają zupełnie tak, jakbyśmy wewnętrznie podali sobie lek sterydowy.
0: O proszę.
1: Bardzo często teraz medycyna ucieka się do sterydów, to zamiast może tych sterydów, nim jeszcze zbombardujemy nasze ciało, czasami jest to konieczne, ale nim jeszcze, to może sięgnijmy właśnie w kierunku postu, mądrego postu, takiego prostego postu, czasowego postu i oczyszczenia chociażby przez naszą polską kozieradkę. No i oczywiście nie zapominamy o naszych naczyniach krwionośnych. Tutaj dyptam, bardzo polecam, bo jeżeli ta krew będzie harmonijnie

0: Krążąca krew oczyszcza naszą śledzionę, naszą trzustkę. To są kolejne organy odpowiadające za odporność. Mam nadzieję, że zostanę również poproszona o to, żeby powiedzieć o odporności, bo ten sen, ruch, o którym rozmawiamy, łączy się harmonijnie właśnie z naszym zdrowiem, z naszym zdrowiem też psychicznym. My rano, jak wstajemy, powinniśmy czuć przypływ energii, a tak nie jest.
1: A czasami budzimy się zmęczeni już, prawda?
0: No to jest notoryczna sprawa. Budzimy się z depresją, nam się nic nie chce.
1: Nie chce się wstać w ogóle.
0: Tak, i właśnie już wtedy nasze ciało mówi, zatrzymaj się i zobacz, co jest nie tak. Idziemy, parzymy jakieś dziwne napoje kawopodobne. Dlaczego nie zastosować tutaj kawy orkiszowej, która ma zupełnie inne działanie niż taka kawa, którą sprzedaje nam system, którą sprzedaje nam reklama. Ja rozumiem, że ktoś może uwielbiać kawę. No to właśnie zwróćmy się do kawy orkiszowej, kawy zbożowej, prawda? Naturalnej.
1: Znaczy, myślę, że to też jest kwestia nadużywania pewnych rzeczy.
0: A właśnie.
1: Bo pewnie
0: i
1: jednak
0: stymulowania.
1: Kawa, tak, nic strasznego nie zrobi, natomiast my to traktujemy jako napój zamiast wody, zamiast ziół, tego co kiedyś było i rzeczywiście też doprowadzamy do dysfunkcji.
0: Tak, do rozdygotania serca,
1: tak.
0: Potem nie możemy się wyciszyć, jeżeli pijemy niewłaściwy rodzaj kawy, to ona również obciąża nasze nadnercza. Mówiłyśmy już o nerkach, pęcherzu moczowym i warto to znowu podkreślić pod kątem kawy. Te osoby, które piją kawę, nadużywają leków, nadużywają używek typu na przykład papierosy, to nadal, mimo że już jest demodé, ale nadal jakoś ludzie palą dalej. Nikt się nad tym nie zastanawia. A przecież to tylko jeden papierosek. A to przy okazji. Nie ma okazji. Okazja jest zawsze, żeby się zatrzymać i zastanowić, czy naprawdę rozsądnie postępujemy z naszym ciałem. Dlatego to wszystko jest zazębione. I to, co Hildegarda podkreśliła, nie da się wyjąć jednego organu i go wyleczyć. Trzeba naprawiać, leczyć
1: całość.
0: Całość.
1: Bo też chodzi o to, żeby tego wglądu w siebie dokonywać i żeby leczyć nawyki, bo jeżeli, tak jak mówiłaś w którymś odcinku z malowaniem samochodu, jeżeli my czegoś nie zmienimy, to te retusze zawsze będą konieczne, prawda? A chodzi nam o to, żeby na trwale dokonywać tych zmian.
0: Oczywiście, ale to też jest, Jolu, odmładzanie naszego ciała. Tak. Jeżeli nasz organizm pracuje harmonijnie, jeżeli my go systematycznie wspieramy, odsuwamy obciążenia, które po prostu do nas przychodzą w obecnych czasach, to mamy większą możliwość pozyskania zdrowia, ale też odporności, która jest nam w tej chwili tak bardzo potrzebna. To jest czas późnej jesieni, zimy, chorujemy, chorowaliśmy, chorujemy i będziemy chorować. Tylko chodzi o to, jak nasz organizm radzi sobie z tym chorowaniem. I teraz oczyszczanie i gorączka to są nasi sprzymierzeńcy. Oczywiście znowu nie możemy tutaj wszystkich potraktować tak samo. Musimy tutaj uwzględnić indywidualne potrzeby człowieka, czyli tą jego wyjątkowość, prawda?
1: Tak.
0: Nie możemy dzieci, które na przykład są obciążone jakimiś chorobami albo lekami, potraktować na równi z osobami starszymi. Ale gorączka, umiarkowana gorączka, kontrolowana gorączka jest nam potrzebna,
1: tak.
0: Bo podniesienie ciała, temperatury ciała człowieka o 1 stopień pięknie sobie radzi z mikrobami, z wirusami, z bakteriami, z grzybami, daje tą możliwość zatrzymania i dźwignięcia wszystkich sił odpornościowych.
1: Tak, ja pamiętam chyba to jakiś profesor właśnie farmakologii jeszcze mówił, że
0: oczywiście.
1: Gorączka, jakby w ogniu gorączki spalają się wirusy.
0: Tak jest.
1: Jeżeli my ją zablokujemy, to wtedy chorujemy 2 tygodnie zamiast 3 dni, bo gorączka nam pomoże się uporać z infekcją.
0: Oczywiście, jeżeli poza tym traktujemy nasze ciało czyli antybólowo, antygorączkowo, antyzapalnie, antywirusowo, to nasz organizm zawsze odpowiada
1: anty.
0: A teraz czekam, zrób coś ze mną, bo już tak daleko zaszliśmy w tym postępowaniu, że ciało nasze po prostu straciło harmonię, straciło tą równowagę. A sen, zawsze to mówiono, jest najlepszym lekarstwem. I drugim ruch.
1: No
0: gorąco polecam.
1: Tak, Aniu, dziękuję bardzo.

0: No właśnie, proszę Państwa, czasami się nie obserwujemy, zatraciliśmy też tą zdolność właśnie takiej obserwacji i reagowania na to, co ciało nam pokazuje. Staramy się blokować nasze symptomy właśnie, to co Ania powiedziała, anty, anty, anty. A tak naprawdę właśnie ten zegar nasz dobowy jest najmądrzejszy, czyli jak nam się chce spać, to idźmy spać, nie przegapmy tego sygnału organizmu, bo właśnie o tej godzinie koło 22 aktywizuje się hormon wzrostu, prawda? Wydziela się melatonina, to są te substancje, które pomagają nam regenerować organizm i posprzątać po całym dniu, który też jakby no, mógł być pełen naszych takich małych mini grzeszków. Także...
1: Ja jeszcze jedną rzecz dodam, muszę dodać, ale obserwujmy też, jak nasze ciało zachowuje się po zjedzeniu posiłków. Jeżeli wtedy dopada nas taka bezgraniczna senność, to oczywiście trzeba chwilę przespać się, ale też się zastanowić, czy przypadkiem krokami dużymi nie zbliżamy się w kierunku insulinooporności bądź cukrzycy. Mm-hmm. To są sygnały, które wysyła nasze ciało i nie wolno ich, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach, bagatelizować.
0: Dziękuję Aniu.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu.
1: Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zachęcamy do obserwacji organizmu i do skorzystania z tego dobrodziejstwa Hildegardy, czyli z programu zdrowia. Jeżeli zastosujemy te wszystkie elementy, na pewno nasze życie się zmieni, gwarantujemy za świętą Hildegardą z Bingen, a ona wiedzę miała od najwyższego, także myślę, że jest ponadczasowa i nie przeminie z modą.
1: Absolutnie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Absolutnie ponadczasowa. Dziękujemy.

I fire,

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością, powiem o izotopach, powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze, także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków, powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, z cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton.
1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago, wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i
Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa, jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie
czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu-238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Ok. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów.
Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku. Promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiało się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze
mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu-238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-ie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów,
które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało, to znaczy tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę, więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach, siać spustoszenie.
Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła, no skoro zamówienia rządowe,

ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Dranker, i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera, sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No, to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu.
Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że

0: Eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania. To musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest proszę Państwa ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku. I
1: słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich i to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa-Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to góry izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon, jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi. To jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych i mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun, transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone, ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także stara, już która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tamta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 miliziverta, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, co, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany, czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To jest, są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to jest, są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizywertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizywertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5–5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy, organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by tam to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj Tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zamienić, syntezować hel, mając 4 atomy wodoru, 4 jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel? Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy? I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż 4 masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście, pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku. opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

Dostaję pić. Dostaję jeść, tak. I mam gdzie leżeć. A jeśli słońce chce, wyciągam rękę.

To co, że trawa tu z betonu jest, tak, lecz ja to lubię. I co, że chodzić mogę tylko w koło. I co, że rosną drzewa tu bez liści, tak, lecz ja to lubię.

Nocą słońce świeci tu w kadańcu. U progu droga leży tu w obroży, tak, lecz ja to lubię.

Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Knocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają. I jest ich okropnie mało w tej chwili. A tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Knocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Knocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady, jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś. No ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada. Jest najedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choć oko wykol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie. A jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały. O, więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, czy też odbija się od przeszkody, którą chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać.

0: Konkurs będzie podstępny nieco. My będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym stoliku lub w pobliżu stanowią taki właśnie zespół. Jeśli Pani Profesor zechce się dołączyć do tego stolika, a Państwa z tyłu, jeśli Państwo nie chcecie przyjść do żadnego stolika, możemy po prostu uznać lewą stronę za jeden zespół, prawą stronę za drugi, czy prawą stronę za dwa zespoły. Będziemy mieli prośbę, żebyście Państwo odpowiedzieli teraz na pytania, ponieważ one będą pytaniami do wszystkich, takimi samymi, to nie żebyście Państwo odpowiedzieli na głos, tylko żebyście Państwo na karteczce napisali odpowiedź, a my potem przejdziemy i zobaczymy, jak Państwu poszło. Konkurs miał w zamyśle polegać na tym, że ja chcę sprawdzić, czy Państwo potraficie się, no powiedzmy, posłużyć echem do tego, żeby coś ocenić. I wyobraziłem sobie,
1: które tutaj leżą.
0: Że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No i nie ma racji, że nie będziemy. Więc ja zamiast to zrobić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru. I trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ścianę, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiało. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi. I na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy poprosić o włączenie
1: litera. Ja jeszcze nie rozumiem, od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany, daleko ja od daleko ściany. Od ściany, tak, to znaczy będzie...
1: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery, to znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie. I
1: a albo... drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, rakiety po prostu dwa odbicia piłki.
1: Znaczy dwa razy pan będzie robił.
0: Dwa razy, w każdym nagraniu dwa razy, raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
3: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. Tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to nie potrzeba dużo czasu.
4: Daleko i blisko.
5: Daleko i blisko, bo E.
0: Dobra. Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
6: Było blisko.
0: Drugie. Decydujemy, czy tak zapisujemy liter. Nie mówimy głośno, żeby sąsiadom za mocno nie podpowiadać. I uwaga, ostatnia para liter do wyboru. Raz. Drugi raz. Zapisujemy odpowiedź. Teraz będziemy Państwu przyznawali punkty. Punkty wyglądają w ten sposób. Na koniec te punkty policzymy. Puste papierki po punktach nie będą się liczyć, więc doradzamy wstrzemięźliwość. Także ten zespół 4, nie, 4. Wszystkie tak, za każdą dobrą literę. Za każdą dobrą literę jeden punkt. To za każdą dobrą jeden punkt, czyli trzy, ten zespół 3 punkty. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół. Ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, no w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić, żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebogłosy, one to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie? No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my, one słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy i z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia. Zobaczcie, to co ja mam jakieś zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia. No dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk. Jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane. Nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś Państwa ma klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Taki. Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością. Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
1: Na szczęście.
0: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość z Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość z Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i panie doktorze, coś jest w moim psie. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się, w nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że te pierwsze piloty nie były tak jak teraz, nie posługiwały się falami świetlnymi, tylko ultradźwiękami, których my nie słyszeliśmy, więc nam się wydawało, że my tylko tak naciskamy guzik i tam się program zmienia. A dla psa to było piszczenie, ile razy my naciskamy guzik. Fakt istnienia bezgłośnych gwizdków na psy bierze się właśnie stąd, że wiele stworzeń, nie tylko niedobrze, słyszy wyższe dźwięki niż my słyszymy. Nie, także no, być może pies siedzący w tym pomieszczeniu byłby mniej szczęśliwy od nas. Natomiast gdybyśmy teraz mieli nad głową nietoperza który by tu latał szczęśliwie, nie mamy. No niedobrze, gdyby latał tu w tej chwili, to po pierwsze by znaczyło, że nie śpi, a powinien, a po drugie mielibyśmy problem, bo trzeba by go było jakoś stąd wyratować. Ale gdybyśmy takiego niezopada tutaj byli i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy na przykład o coś takiego. To są te jego piśnięcia przerobione w taki sposób, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie. To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób, także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie, to znaczy to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość, znaczy znaczna część ciem na przykład słyszy dźwięki wydawane przez nietoperze i ich najlepszy sposób obrony jest taki, żeby zwinąć skrzydła i spaść po prostu w dół. To jest najszybszy ruch, na jaki jest stać. Nie uciekną tak szybko machając skrzydłami, jak uciekną spadając. I tak próbują zrobić, a on musi spróbować nadążyć i ją złapać. Dlatego te dźwięki w tym momencie, tak jak Państwo słyszeliście, robią się coraz krótsze i coraz szybciej po sobie następują, aż do takiego terkotu, który się właśnie na ogół kojarzy z piłeczką ping-pongową, którą ktoś sprawdzając, czy nie jest pęknięta, dociska rakietą odbijającą się. Te dźwięki wydawane przez niedoperze okazały się mieć znakomite zastosowanie, w wielu przypadkach w każdym razie, do tego, żeby je można było od siebie odróżnić. Ja mam pierwszy stopień umuzykalnienia, to znaczy, że rozróżniam, kiedy grają, kiedy nie grają. Ale gdyby tu latał teraz Nocek Rudy, nasz znajomy, przepraszam, go nie przedstawiłem, ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na w gruncie rzeczy byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół Mroczek Późny, tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy Nocek Rudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu w tej samej odległości. Zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie Nocek Rudy, on potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał Nocek Rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopieniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tam. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś na wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej. W takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami, które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z nockiem rudym, no ale nocek rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? No nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto przyspieszyć.
1: Ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie, kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią. No, powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał, to znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą, a no, te ptaki, w momencie kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, także w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które nietoperze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mroczek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać, trochę za żółty jest, ale to rzutnik lekko przekłamuje kolory. W każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby było szroniony, albo jakby był ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie objawu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej dlatego, że gatunki, które nadają na bardzo niskich częstotliwościach, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens i ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedy zdarzyło na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno, bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka, czy coś w tym rodzaju i słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi, tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. To takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżniać nietoperze od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony, halo, nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować nietoperza. Albo czasami nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i tak jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to. Także dziwna historia, nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było, czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak ten poprzedni. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz, jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974 roku Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca, naprawdę wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. Esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem i to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, także zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Daniel Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy. On ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z czym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to jest ten dźwięk właśnie. O właśnie, tak. Możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
3: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych, jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie, co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. To jest krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią, no, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt tutaj, okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Będzie bolało jakoś bardzo, gdyby pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto medalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga! Brawo. To była skucha. Przegrałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga! Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O! Ale wszystkie były, zamykamy, że wszystkie były. Jeszcze jedna.
3: Były w meloniku wszystko.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć. Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki przypadek, bo to też to właśnie. One wylatują tam dalej i trochę nie. Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I kto jeszcze?
4: Zapraszam.
1: Jest taki film, nie wiem czy Państwo widzieli. Imagine.
5: Tak.
1: To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci.
5: Tak.
1: Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
5: I to na faktach jest.
1: I to jest podobne na faktach.
0: Tak, to znaczy to jest... Przepraszam, nie będę radził. Brawo.
1: On musiał mieć takie właśnie. Ten niewidomy człowiek.
0: Dwa. To jest, tak, to znaczy to było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, on się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film, tak, on kompletnie na
1: polecam.
0: Raczej dość wysoko. Uwaga. Dobrze.
3: Brawo!
6: Dobrze słyszę.
0: Czy jeszcze skończyłeś?
5: No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli Państwo pozwolicie. To jest...
5: Ojejku! Ale to moje oczy.
0: Uwaga.
3: Wyżej kapelusz.
0: Dobrze.
1: Ale tam podstawia.
0: Dobrze.
3: Jeszcze.
1: Ale to będzie.
3: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
1: Tak,
0: to no, jest już.
3: Kapelusz za mną.
0: Jak Państwo widzicie, nie jest... Nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego Państwa poddaję torturom. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji potrzebują. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy, no ale gdzie im do tamtych? To jest mopek. Też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to, przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie Państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak Państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie Państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić, czasem nawet bardzo trwale. Także to jest jakieś tam zabezpieczenie. A u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacek jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu sterczy, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak Państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijało ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile gacki, wiecie Państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy Nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest Nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, który, właściwie obserwacji na dobrą sprawę, była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia. Nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do półtora, od półtora do dwóch i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do 1,5 i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju Julus czy pokrewnych, nie, takich, co to nogi mają schowane pod spodem, jak głażą. A tymczasem czarne słupki pokazują, ile nietoperze złapały w tym czasie na tej łące. Nie łapały w ogóle, pomimo, że tych dużych było mniej niż tych. Tylko tych nie łapały wcale. Z jakiegoś powodu. Okazało się. Tak by mogło być. Tak by mogło być. Oczywiście, że one są niesmaczne, tylko dlaczego w ogóle by nie próbowały? Tak te stworzonka wyglądają w rzeczywistości, a tak wygląda mierzenie dźwięku, to znaczy hałasu, który one robią. Nie wiem, to przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało. To jest. To są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy, tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wi z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy, wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy, to, co Państwo robiliście w gruncie rzeczy, łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka. Mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył. Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga, czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
7: 11 i 4 się wydaje.
0: Zapisujemy odpowiedź. Zobaczymy, który zespół był najbliżej.
3: Ile? 19.
0: No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z postępnej przewrotności jadowitego okrucieństwa, ale jestem. Prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
5: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwony, nie mówiłem, że czerwone. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer pozwoli.
3: Nie widać.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. No, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie chabazie i oni takie na tych chabaziach, a na tej łące polowały sobie Gacki, które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak nitką poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne, także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak, jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze. Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko zwane szalką Petriego. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, stwór, który nazywa się mącznik młynarek, to domyślacie Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. I to też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jednym. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść tę larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szalkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi. I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy, równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła ekologa. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani echolokacja, ani wzrok, bo było ciemno. Natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko było oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku. Bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
8: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zanurzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które trafiły tutaj, no to może do niego jakoś wróci. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz? Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły. Raz, drugi, piąty, dwudziesty, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym siedziało. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć. I dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie, na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo, pewnie były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No, żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych niejaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
7: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
9: Nie, ale nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, jak była chropowata, to nie próbowała. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. próbowały się napić do upadłego po niego. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się i zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała, ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu będzie wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przecież cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmował. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę. W ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, to jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. To jest nieprawdopodobnie monstrualny z rozmiaru rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce, jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać, w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie holokujący nietoperz, to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu je usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć i wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się, to znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu, zwłaszcza turbina, jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch, należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nie to, że po prostu ulecą, żeby zobaczyć, co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać. To one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego niedowierza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten niedowierz leciał wzdłuż tego przewodu zupełnie tak, jakby sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, no więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo wysokie, znaczy bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia. I znajdowano nie to

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Czym jest przewlekła niewydolność żylna i jakie są jej objawy?
1: Otóż przewlekła niewydolność żylna to zespół objawów pojawiających się na skutek utrudnionego odpływu krwi żyłami kończyn dolnych do serca. I zależnie od stopnia zaawansowania choroby, uczuciem ciężkości kończyn, drętwieniem, mrowieniem, skurczami, takimi bólami ulokowanymi wzdłuż przebiegu żył, pajączkami żylnymi, zakrzepicą, zastojem żylnym, a w efekcie obrzodzeniami. Najczęściej są to jednak miejsca chorobowo zmienione żlaki, to nic innego jak chorobowo zmienione, takie poskręcane, poszerzone, nazywają to pacjenci takie baty na nogach, wydłużone żyły, w których zaburzona praca zastawek zapobiega cofaniu się krwi i to powoduje zastój w określonym miejscu.
0: Jaka jest profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej?
1: Więc w profilaktyce i leczeniu tejże choroby żelakowej oczywiście można stosować surowce ziołowe. Powiem jeszcze, że na pewno należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w tej grupie ryzyka, że ktoś w rodzinie chorobą, to na pewno ważne, żeby unikać na przykład przegrzewania ciała, nadmiernego wylegiwania się na słońcu. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie latem, ale to jest ważne, bo temperatura bardzo, bardzo nasila objawy. Zresztą widać po pacjentach w okresie letnim, jest ich wielokrotnie więcej niż zimą. Nie jest dobrze korzystać ze sauny, zdecydowanie odradzam, solarium. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ona jest wskazana jak najbardziej, ale też roztropnie. Na przykład na pewno bym odradzał takie sporty wysiłkowe, które nadmiernie obciążają nogi. Narciarstwo, piłka nożna, kulturystyka nie są wskazane. Jako ruch na pewno jazda na rowerze. Spacery też kijkami i bardzo fajnie, korzystnie. No więc jeśli chodzi o profilaktykę, to jeżeli jest osoba otyła, no to a prowadzi siedzący tryb życia. Wtedy siedząc te żyły główne są uciśnięte. Odpływ, przepływ jest bardzo utrudniony, więc robić krótkie przerwy, wstawać, przysiady. Ja często zalecam dla osób, bardzo dobrze robi takie polegiwanie kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli mamy taką możliwość, może to być nawet na podłodze, jeżeli ktoś tam pracuje zdalnie. Leżymy sobie na plecach, podginamy nogi i pod kolana podgięte podkładamy jakiś wałek, jasieczek, 2-3 razy dziennie w ciągu dnia.
0: Czy odpowiednia dieta może nam pomóc w złagodzeniu objawów?
1: Na pewno unikać wszelkich produktów żywności mocno przetworzonej, pełno jest przeróżnych konserwantów, soli, tłuszczu, cukru. Gro pacjentów to jednak niestety też osoby palące. No tutaj to jest gwóźdź do trumny niestety, absolutnie, koniecznie, definitywnie nikotyna zatycha naczynka i to jest wręcz zabójcze. I oczywiście bez nadmiaru alkoholu to też niekorzystnie wpływa.
0: Jakie zioła wspomagające leczenie możemy z powodzeniem wykorzystać?
1: Są zioła, które doskonale by mogły współgrać z lekami farmakologicznymi. Pewnie nie zastąpią leczenia tymi lekami, ale mogą znacząco skuteczność poprawić, a w efekcie kiedyś czasem można pozostać przy samych produktach ziołowych. Przykładem surowców ziołowych, które skutecznie wykorzystujemy w naszej fitoterapii bonifraterskiej, w naszych produktach w różnych postaciach, czy to będą żele, maści, krople, tabletki, to na pewno koszyczek nagietka, kwiat arniki, liście i kora oczarówy zgnińskiego. Te substancje zawierają, one łatwo przenikają przez naskórek, wzmacniają naczynia krwionośne, hamują krwawienia, poprawiają krążenie, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Przykładem może być jeden z naszych żeli, który ma w składzie te wszystkie surowce, plus jeszcze aloes, szałwie, lawendę. Często też w wielu produktach, preparatach są to preparaty z kasztanowcem, którego pozyskuje się escynę, bardzo cenna substancja. Ona wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. To wygląda tak, że ta escyna wbudowuje się w strukturę, ściankę czynia żylnego, które Żylakiem jest naczynie, które jest sztywne, drutowate, nie rozszerza się, nie rozciąga. Krew nie ma możliwości przepływu. Esyna z kasanofa doskonale właśnie tutaj rozwiązuje ten problem, bo czyni tą ściankę naczyń, tą żyłę taką bardziej rozciągliwą, elastyczną. Jeżeli ona się rozciąga pod wpływem ciśnienia krwi, to krew może swobodnie przez nią przepływać. Podobne właściwości będzie miał tutaj różdżyk kolczasty, kłącze, korzeń. Dużą rolę też tutaj odgrywają znane zapewne wszystkim bioflavonoidy, kiedyś pozyskiwane z cytrusów, takie jak diosmina, hesperydyna, rutyna czy troxerutyna. Dzisiaj są to półsyntetyczne produkty, ale doskonale współdziałają z ziołami. Taką rutynę będzie zawierał na przykład fiołek trybarny, kwiat bluczarnego, kwiat głogu czy ziele grypi. Wymienione szuka, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, bo jeszcze dla przykładu nawet chyzop, który znamy bardziej na drogi oddechowe, ale zawiera w tym składzie na przykład wspomnianą diosminę. Więc na pewno korzystne jest czy to picie naparów, odwarów z tego typu mieszanek, czy też stosowanie produktów w formie tabletek, żeli, kropli zawierające tego właśnie typu surowce. I tak jak wspomniałem, warto, żeby zapytać pacjenta, czy jest w leczeniu farmakologicznym, jakiego rodzaju leki przyjmuje. To oczywiście za wiedzą i zgodą lekarza włączamy w leczenie pacjenta właśnie tego typu surowce, wykluczając możliwość jakiejś tam interakcji bądź ryzyka nasilenia działania leków, na przykład przeciwzakrzepowych, ziołowymi. Więc dlatego tutaj jest to istotne, bo żeby nie doszło do jakichś tam, prawda, mikrowylewu. Więc pewne leki i pewne zioła mogą trochę się wykluczać, na przykład. No, dobrze byłoby też zastosować miłorzum japoński w tego typu produktach w połączeniu z arniką, no jednak one na przykład już z lekiem przeciwzakrzepowym.
0: Dlaczego nie wolno lekceważyć objawów niewydolności żylnej?
1: Jak ja to nazwałem, to skręcane żyły, niedrożne bady, one w efekcie prowadzą do zakrzepicy. Ta z kolei prowadzi do marskości. Jeżeli w łydce nie ma ukrwienia, krew nie się tlen, ten odżywia tkankę mięśniową. Jeżeli tego nie ma, są niedrożne żyły, noga sinieje, ból jest okropny, to prowadzi do martwicy. No a w efekcie, no niestety, ale do amputacji, do kalectwa, dlatego jak najbardziej traktujemy poważnie, no, ryzyko jest zbyt duże. Więc ta wstępna faza działania, wczesne rozpoznanie jest bardzo istotne, bo właśnie pozwala uniknąć. No te obrzodzenie, jak nieraz widzę u pacjentów, no to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Te rany nie chcą się goić, one są wiecznie sączące i one się nie zagoją, bo tam nie ma przepływu, nie ma ukrwienia. Dlatego to już jest naprawdę poważna sprawa. I
0: czy metody uciskowe są pomocne w leczeniu objawów tej choroby?
1: Ostatnio od paru lat obserwujemy taką tendencję, dającą bardzo dobre też efekty lecznicze. Może nie tyle związane już z ziołami, ale taka sprawa jakby mechaniczna, tak zwana kompresjoterapia. To są nic innego jak podkanówki, pończochy albo rajstopy o różnym stopniu ucisku. Generalnie ucisk zaczyna się nad kostką i w miarę jak idzie wyżej, on słabnie, ale od dołu wymusza pod ciśnieniem przepływ, który przepycha wręcz tą krew przez te żyły trochę na siłę i dzięki temu przywracamy krążenie. No to już jest sprawa lekarza, bo on określa rodzaj tego wyrobu uciskowego, bo to są wyroby uciskowe, czyli czy to będą podkanówki, czy pończochy, czy rajstopy. A druga sprawa, to są 4 stopnie kompresji. Pierwszy stopień to jest taka profilaktyka, ale to jest już pewną rolę spełnia. Natomiast drugi to już jest to dolny stopień leczniczy, uciskowy. No rzadziej trzeci, czwarty, ale o tym decyduje lekarz. Natomiast warto też dopytać lekarza o możliwość zastosowania u kogoś z Państwa tego typu wyrobów, bo naprawdę daje dobre efekty i no to niestety jest pewien dyskomfort, zwłaszcza jak wspomniałem, następnie nogi puchną, choroby, objawy chorobowe nasilają się im jest cieplej na zewnątrz, więc wtedy nosić takie wyroby uciskowe jest pewnie trudno. Oczywiście są różne materiały, ceny, więc klasyczne zabiegi polegające na usunięciu tego żylaka, tej niedrożnej żyły, niestety no nie dają tej pewności, gwarancji, że choroba za rok, za dwa nie wróci, bo wycięta żyła, krew gdzieś musi płynąć, płynie bardziej intensywnie przez te żyły, które zostały. No i często jest tak, że po 2-3 latach żyłnak występuje, wyskakuje w innym miejscu. I właśnie ta kompresjoterapia tutaj fajnie się stała, po prostu temu zapobiega. A jest to sprawa no, w sumie bezbolesna, nie wymagająca zabiegu, tylko takiego systematycznego noszenia przez cały dzień, ściągania tylko na noc. Plus oczywiście fitoterapia ziołowa o wspomnianym składzie, który mamy w zastosowaniu w naszych placówkach medycznych. tutaj też będą doskonałym takim uzupełnieniem takiego leczenia, a szczególnie nawet profilaktyki.
0: Dlatego żadnych objawów wynikających z problemów z żyłami nie należy lekceważyć. Dobrą wiadomością, jak usłyszeliśmy, jest to, że istnieją sposoby na uniknięcie niewydolności żylnej.

Piątkowy wieczór to Motokorupa trwa dzisiaj. Jak zwykle, choć bywały przerwy oczywiście związane chociażby ze świętami, więc tydzień temu nas nie było, jeśli chodzi o Motokorupa trwa, ale dzisiaj nadrabiamy temat. Moi drodzy, 22 kwietnia 2002 roku zaprzestano, tak można tak nazwać, oficjalnie produkcji samochodu, który nazywał się Polonez. Na pewno wszyscy go znają. Przez wiele lat wytworzono ponad milion egzemplarzy tego samochodu, a historia zaczęła się oficjalnie 3 maja 1978 roku. To jest pewne. Natomiast reszta jego historii no obfituje w białe plamy. Chyba mu się należy, żeby nareszcie jasno postawić pewne sprawy i rozprawić się z pewnymi mitami, a zwłaszcza z mitem narodzin Polonesa. W coraz smutniejszej rzeczywistości PRL-u, rok 1978, pamiętam, miałem wtedy 9 lat, były już kartki na cukier, Polonez był niczym jakiś super samochód. Następca polskiego Fiata 125P stanowił prawdziwy przełom. Nowoczesna bryła nadwozia, wypasione, że tak to nazwę, wnętrze, wysoko oceniany luksusowy charakter, wygoda, świetne wyciszenie, no i bezpieczeństwo. Wielu wierzyło, że cała Europa nie miała bardziej postępowego auta rodzinnego. Nic to, że Polakom był potrzebny jak przysłowiowe piąte koło u wozu. 100 razy bardziej przydałby się jakiś mały, zręczny samochód kompaktowy. No ale cóż, w sumie jego głównym przeznaczeniem był eksport, który miał zapewnić gospodarce PRL dopływ twardej waluty. To nic, że jego modna karoseria kolebała się na trochę już przestarzałym, można powiedzieć, przedpotopowym zawieszeniu polskiego Fiata 125P, zaś pod maską rozpaczliwie ryczał stary silnik o pojemności 1,5 litra. Przecież już wkrótce, takie były plany, Polonez miał otrzymać całą rodzinę nowoczesnych silników na licencji Fiata. Niestety, niedługo po rozpoczęciu produkcji kraj pogrążył się w straszliwym kryzysie, z wielkich planów nic nie wyszło i na lata zostaliśmy z Polonezem, którego co prawda mozolnie modyfikowano, przeważnie dysponując budżetem nieprzekraczającym przysłowiowych 5 zł. Tym niemniej fachowcom w fabryce samochodów osobowych udało się zrobić z tym dinozaurem naprawdę dużo mądrych rzeczy. Dzięki rozważnym udoskonaleniom zaskakująco dobrze radził sobie na rynku, zanim właśnie 22 kwietnia 2002 roku zszedł ze sceny. Ale wróćmy w okolice roku 1978. Jak to możliwe, że wystartowaliśmy w Polsce z produkcją tak nowocześnie wyglądającego, zaskakującego auta? Niby wiemy, ale tak nie do końca wiemy. Początki Poloneza wciąż owiane są tajemnicą. Niby historia jest znana, ale gdy przyjrzymy się bliżej, przestaje trzymać się to wszystko kupy. Wątpliwości są tak liczne, że pytanie, skąd się wziął Polonez wśród pasjonatów polskiej motoryzacji, pozostaje oczywiście otwarte. Kiedyś był to gorący temat, teraz może mniej, bo Polonezów też jest coraz mniej. Dla mnie, choć osobiście Poloneza nigdy nie miałem, ale jeździłem Polonezami dość dużo, tych historyjek o dyskusji o Polonezie słuchałem od lat, pracując zawodowo i w czasie wolnym. No i też dlatego dzisiaj na antenie Radia Kurupatwa trochę chciałbym się rozprawić z tym mitem Poloneza i spróbuję postawić sprawy jasno. Chcę tak przedstawić chociaż podstawową historię Poloneza. Muszę też zastrzec, że nie byłem ani fanem Poloneza, ani przeciwnikiem, żeby było jasne. Dziury w historii, ale nie w mojej, a w historii Poloneza,
polonez był zawsze takim naturalnym składnikiem polskiej rzeczywistości. To też długo nikomu nie przychodziło do głowy zauważyć kolejnej okrągłej rocznicy rozpoczęcia jego produkcji. A najmniej zależało na tym samemu FSO. Jako pierwszą w minimalnym stopniu odnotowano 25. rocznicę, w znacznie większym 30. rocznicę, później 40. No i niestety, za każdym razem ukazywało się sporo publikacji o polonezie. Jeśli dodamy do nich książki opracowania autorstwa byłych pracowników FSO, możemy mówić o czymś w rodzaju oficjalnej wersji historii tego pojazdu. No, znajdziecie ją oczywiście pod postacią dowolnego tekstu z okazji którejś rocznicy poloneza na którymś z popularnych portali informacyjnych. Z grubsza rzecz biorąc, propaganda sukcesu ma się dobrze. Historia wielokrotnie przytaczana i powielana wygląda tak, że w 1974 roku Pol Mott podpisuje umowę licencyjną z Fiatem, wedle której we Włoszech ma zostać zaprojektowany i wykonany następca polskiego Fiata 125P z zachowaniem jego podwozia. Fiat przedstawia koncepcję głębokiego restylingu dużego Fiata, ale to nie jest to. Jesteśmy cały czas w tych latach, ponieważ auta typu sedan wcześniej bardzo często się pojawiały, tak chociażby jak duży Fiat, czy tak będą wkrótce w odwrocie. Strona polska prosi o zaprojektowanie nadwozia typu liftback, czyli takie jak wygląda Polonez. Wkrótce ośrodek designu Fiata Centro Stile w Turynie przedstawia pierwsze szkice i po dograniu szczegółów już w roku 1975 przysyła funkcjonalne, zaskakująco dobrze dopracowane prototypy. I to nie tylko trzydrzwiowego liftbacka, ale i trzydrzwiowego i bardziej ekskluzywnego coupé. W pracach nad samochodem zwanym roboczo 125PN, czyli Polakko Nuova, intensywnie uczestniczą także polscy inżynierowie. Wskazują błędy, korygują, akceptują, a polski stylista Zbigniew Watson projektuje wnętrze tego nowoczesnego pojazdu, bo no niestety włoskie wnętrze jest takie sobie. Jako kropkę nad i w drodze plebiscytu w życiu Warszawy naród wybiera nazwę Polonez. W tym czasie trwa największa w historii rozbudowa fabryki na Żeraniu. Bojąc się niedoróbek cechujących początkowe serie, fabryka unika rozgłosu i Poloneza trzyma w tajemnicy. Pod koniec 1977 roku zaczyna trenować proces produkcyjny. Oficjalnie produkcja rusza 3 maja 1978 roku. Piękna, pełna dynamiki historia, prawda? Wspaniała. Nie wiem jak wam, ale mnie ta historyjka zawsze wydawała się trochę dziurawa. No ale kto zapytacie, no ale jak to? Przecież taka piękna historia. Do najmniejszych modyfikacji Poloneza FSO zbierała się latami, a tutaj ciach, rach, ciach i już mamy samochód, tak? Fiat opracowuje dla nas samochód praktycznie od czystej kartki, od początku, zupełnie inny niż wszystko, co produkowali, nie przypominający żadnego ze znanych modeli i to w tempie, które można nazwać błyskawicznym, no to byłoby obrazą przecież. Od prototypów do produkcji minęły prawie 3 lata. W takim razie, jakim cudem nieporównywalnie bardziej żmudny etap koncepcji, uzgadniania, projektowania i konstruowania i to samochodu zupełnie różnego od aktualnej gamy Fiata zabrał nie dłużej niż rok? No tutaj to nie ma głupich, moi drodzy, nie, nie. Nie dam się nabrać w butelkę. Przed podpisaniem umowy licencyjnej w 1974 roku musiało się dziać coś, o czym do tej pory nie było mowy. Ja tu proponuję takie wiarygodne wyjaśnienie. Przy okazji rozprawimy się z kilkoma powszechnie znanymi prawdami w cudzysłowie o Polonezie.
Więc przejdźmy do tego, ale najpierw chwilka muzyki. Tak, zanim zaczniemy rozwiązywać zagadkę poloneza, to zagadka dla słuchaczy. Skąd pochodzą dzisiejsi wykonawcy muzyki? Skąd pochodzą? Skąd pochodzą? Zagadka. Możecie do nas napisać oczywiście, a my przechodzimy do zagadkowego poloneza. Pierwsza rzecz to informacja, że poloneza skonstruowano we Włoszech na zlecenie. Czy Fiat specjalnie dla Polski od zera skonstruował nowy samochód? Gdyby rzeczywiście tak było, to byłby ewenement. Po pierwsze, dlatego, że już w latach 70. proces projektowania samochodu był niebywale skomplikowany. Trwał latami i kosztował naprawdę sporo pieniędzy, których Polska po prostu nie miała. Weźmy rówieśnika poloneza, czyli Fiata Ritmo. Mimo, że korzystał z zawieszenia Fiata 128, co upraszczało sprawę, Ritmo rodziło się prawie 6 lat. Niszowy Fiat Coupé, będąc o wiele łatwiejszym projektem i korzystając z techniki komputerowej, już powstał w 3 lata. Rekordowo szybko, bo w kilkanaście miesięcy powstał Fiat 125, ten włoski. Ale to był składak z innych modeli. Projektowano go w wyjątkowych okolicznościach i szczerze w latach 66-67 prawie nie było norm bezpieczeństwa ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę model współpracy koncernu Fiat z firmami, które produkowały samochody na jego licencji. Tutaj ze strony Turynu nie było takiej jakiejś tam miękkiej gry. Historia nie zna przypadku, aby Fiat specjalnie do jakiegoś kraju zaprojektował od nowa samochód licencyjny. Tworzył mikstury złożone z części kilku modeli starszego typu silnika, gdzie się da i gdzie to się opłaca, dostosowane do życzeń licencjobiorcy. I tak, na przykład znany w Polsce Fiat 125P był przerobionym 124 o stylistyce odrzuconego przez Włochów prototypu Fiata 125. Zastawa 1100 była odrzuconą przez Fiata pierwotną wersją hatchback modelu 128. Łada jako ważny klient miała nieco lepiej. Była nieznacznie zmodyfikowanym Fiatem 124. Gwiazdorami na tym tle Hiszpanie byli z autorskimi przeróbkami licencyjnych Fiatów, na przykład Seat 800 czy Fiat 600 przerobiony na wersję czterodrzwiową, czy naśladowaniem podzespołów i całych aut Fiata. Po trzecie, pierwszym i najważniejszym założeniem konstrukcyjnym przyszłego poloneza było zastosowanie podwozia od polskiego Fiata 125P. Niedawno gdzieś tam pojawiły się informacje, że polscy inżynierowie uczestniczyli w procesie dostosowania prototypu do podwozia 125P. Już to zaprzecza powstałej wszędzie i w kółko wersji, że Fiat opracowuje dla nas nowy samochód. Gdyby bowiem projektowano poloneza od czystej kartki, od zera, to niczego nie trzeba byłoby dostosowywać. Co zatem dostosowywali? No tą historyjkę o tym, jak to według polskich wskazówek Włosi w błyskawicznym tempie zaprojektowali i skonstruowali poloneza, i to w więcej niż jednej wersji nadwoziowej, spokojnie możemy włożyć między bajki i nadawać u nas o 19.30. Skoro tak, to sposób działania musiałby być inny, o wiele prostszy i szybszy. Może na poloneza przerobiono inne już istniejące auto, tylko nikt o tym po prostu nie mówi albo nie chce powiedzieć. Czy polonez był tak bezpieczny, jak o nim mówiono? W ostatnich latach wersja o zaprojektowaniu poloneza specjalnie dla Polski jakby oczywiście ucichła, robi karierę inna, związana z tym, że polonez uchodził za samochód wyjątkowy pod względem bezpieczeństwa biernego. Ktoś skojarzył. Pamiętacie te pierwsze wersje poloneza? Te obute gumą przody z wyglądem fiatowskiego prototypu, tak zwanego auta bezpiecznego,
o nazwie Fiat 2500 Libre. Stąd takie jakby pasowało w cudzysłowie wyjaśnienie, że Polonez to w istocie przerobiony Fiat 2500 Libre. Co to jest ten Fiat 2500 Libre? To jeden z owoców udziału Fiata w światowym panelu poprawy bezpieczeństwa samochodów o nazwie ESV, European Safety Vehicle, Europejski Pojazd Bezpieczny. W ramach tego programu sporo producentów zbudowało eksperymentalne pojazdy o, no, na tamte czasy bezkompromisowym poziomie bezpieczeństwa. Zaowocował istną paradą, no szczerze powiedziawszy, potworków najróżniejszych marek. Ciężkich kolubry na gigantycznych zderzakach pełnych gumy, peryskopach zamiast lusterek, no cuda były naprawdę, cuda niewidy. Szczęśliwie służyły tylko celom eksperymentalnym, zaś rzeczywistym celem ESV było opracowanie i wypracowanie rozwiązań do aut seryjnych. Ten Fiat ESV 2500 Libre no naprawdę niezbyt ładnie wyglądał. Był tak jakby obuty od dołu różnego typu osłonami gumowymi. No, nie podobałby się jako samochód użytkowy, na pewno nie. Ale my wróćmy do Fiata. Fiat w latach 1971-73. Tutaj są nieznaczne rozbieżności co do lat. Zbudował trzy wersje ESV różnej wielkości. Największy z nich, czyli ten 2500 Libre, korzystający z podwozia Fiata 124, no mógłby trochę z przodu rzeczywiście od biedy przypominać Poloneza, ale tylko chyba krótkowidzowi, który zgubił okulary. Wbrew powtarzanej bezkrytycznie wersji, nie jest to liftback, tak jak Polonez, lecz sedan. Zaś za jedyny punkt zbieżny między 2500 Libre a Polonezem można uznać cztery reflektory z przodu oraz no to takie hojne wykończenie karoserii tworzywem energochłonnym. Czy Polonez mógłby wziąć się wprost z tej konstrukcji? Jest tak odległym tworem od Fiata 2500, że te teorie trzeba zakwalifikować nawet nie jako mit, ale jako po prostu, moim zdaniem, nie musicie się z tym zgadzać. Bzdurę, po prostu bzdurę. Teraz kolejna legenda. Legendarne, najbardziej legendarne Polonezy to te trzydrzwiowe 3D i coupé. Na przełomie lat 70. i 80. wyprodukowano w kilku transzach nieznaną liczbę obu aut. Dzisiaj znanych jest nie więcej niż 30 sztuk obu typów. Każdy fan Poloneza dałby się za nie pokroić, żeby mieć takie auto. Polonez trzydrzwiowy był pomyślany jako tańsza wersja podstawowego pięciodrzwiowego, natomiast coupé jako bardziej ekskluzywny, bynajmniej no nie sportowy, jak przyjęto się go określać, dlatego że nie mieliśmy takich silników. Mimo to dzisiaj oba typy są postrzegane jako ekskluzywne i zarazem sportowe. Tylko rzadko kto pyta, po jaką cholerę właściwie powstały? I po jaką cholerę, przepraszam za wyrażenie, i komu były potrzebne akurat takie wersje? Zastanówmy się. Osoby związane z ówczesnym FSO tłumaczyły, że oba modele stanowiły efekt swoistego kaprysu ministra przemysłu ciężkiego i osoby numer jeden w historii Poloneza, Tadeusza Wrzaszczyka. Realizacją jego wizji polskiego samochodu ekskluzywnego. Podobno Wrzaszczyk miał polecić, aby w Centro Stile zaprojektowano takie wersje. Jednak nawet biorąc pod uwagę priorytet eksportu, byłyby bez sensu. Zwłaszcza coupé pozbawione mocnej jednostki napędowej, a Polonezów 2000 nie eksportowano. Na takie fanaberie mógł sobie pozwolić na przykład Volkswagen z Passatem B1. Zresztą też się słabo sprzedawał i wycofano go w końcu z oferty. Ale w przypadku FSO trzydrzwiowe Polonezy zakrawały wręcz na absurd. Zatem historyjka o kaprysie Wrzaszczyka dla mnie jest nieakceptowalna. A chociażby dlatego, że minister Wrzaszczyk znał się na rzeczy, znał się na robocie.
gdyby miał, gdyby zamawiać dodatkową wersję uzupełniającą 5-drzwiowego liftbacka, z pewnością wybrałby bardziej przydatną, na przykład kombi. Zatem skąd się wzięły te 3-drzwiowe Polonezy? Zestaw 3 prototypów, które jako pierwsze w 1975 roku przyjechały do Polski, składał się z auta 5-drzwiowego, 3-drzwiowego oraz coupé. Dwa ostatnie nie stanowiły oderwanego od rzeczywistości widzimisię Polaków, po prostu już istniały. Strona polska ich nie wymyślała i nie zamawiała, tylko dostała je jakby z automatu. Razem z dokumentacją, wzorcami części karoseryjnych do produkcji oblachowania i całą papierkową robotą, która jest potrzebna do wdrożenia auta, o której normalni ludzie nie mają pojęcia. Tylko dlatego możliwy był drugi absurd, być może większy niż pierwszy. Czym innym jest bowiem produkowanie w szczycie kryzysu kilkuset Polonezów 3D i coupé? Po co to robiono? Nigdy nie udało mi się tego dowiedzieć, zaś opowieści o tym, że 3-drzwiówki miały sztywniejsze nadwozie, więc chodziło o homologowanie ich do rajdów, należy raczej uznać za wymyślone po fakcie, bo tego nie sprawdzano przed. W każdym razie pozostawiły po sobie legendę. Mieliśmy na bajkę dzisiaj legendy toruńskie, więc tu mamy legendę o Polonezie 3D i coupé. Przedni pas był wykorzystywany przy faceliftingu oraz dłuższe drzwi, które potem przydały się do zupełnie niesportowego samochodu Poloneza Traka. Chwilka przerwy. Tak, jedna z naszych słuchaczek odgadła już, skąd pochodzi dzisiejsza muzyka. Do ułatwienia dodam, że nie z Francji. Nie z Francji. Choć wokaliści śpiewają po francusku, to nie jest to Francja, ale rozwiążemy zagadkę na koniec programu. Wracamy do Poloneza. Czy rzeczywiście był taki bezpieczny, moi drodzy? Podkreślałem zaletą Poloneza. Dodam tutaj, że jeździłem głównie trakiem, przejechałem nim ponad 110 tysięcy kilometrów. No, różne miał wady, zalety i tak dalej, i tak dalej. Była to wersja tak zwana LB, czy Long Bed, ta najdłuższa z możliwych, z silnikiem już 1.6, z wtryskiem paliwa. Były to lata, był to rok 96, 7, 8. W ciągu 2 lat niecałych zrobiłem ponad 120 tysięcy kilometrów. Trochę się tym Polonezem jeździło. Dobrze, ale to był track, a wersja normalna. Podkreślaną zaletą Poloneza, jedną z najważniejszych, był niesamowity poziom bezpieczeństwa biernego, podobno. Będąc złośliwym, mogę wspomnieć, że z uwagi na specyficzne własności jezdne, była to nader przydatna cecha. Opowieści o tym, że ktoś walnął Polonezem, w wyniku czego z zachodniego cacka zostawała sterta pogiętej blachy, a Polonez nic, no słyszeliśmy na pewno nie tylko ja, nie zmienia to faktu, że na początku nie było to tak wspaniale. Wyniki z serii crash testów Poloneza przeprowadzonych między majem a czerwcem 1978 roku przez Państwowy Instytut Motoryzacji, czyli PIMOT, jeśli ktoś słucha, to pozdrawiam serdecznie, wiele razy tam byłem, ujawniały kilka słabości. Biały Polonez o numerze nadwozia 139, tam na początku zera, zgodnie z wymogami europejskich norm ECE 12A i ECE 33, no, rąbnął czołowo w ścianę z prędkością około 50 km na godzinę. We wnioskach stwierdzono kilka uchybień, fotel pasażera wyrwał się z mocowań, bez problemu otwarto tylne drzwi, ale przednie się zakleszczyły, dało się je jednak otworzyć w 2 osoby, bez używania narzędzi. Wadliwie zgniótł się przód pojazdu w rejonie podłużnic i błotników, zaś błotniki zakleszczyły drzwi. Natomiast wzorowo zachowała się kabina pasażerska, dach i kolumna kierownicy. W osobnej próbie według normy ECE 12B badano energochłonność kierownicy.
okazała się niedostateczna i o ile samochód przeszedł test z wynikiem zadowalającym, to kierownica nie. Nie otrzymała zatem homologacji. Była to druga próba wykonana na już poprawionym pojeździe. W kolejnych niedociągnięcia wyeliminowano, zwłaszcza dopracowano kierownicę. Wyniki crash testów dostarczają odpowiedzi na pytanie, dlaczego w pierwszych polonezach montowano, nie wiem czy wiecie, słabo pasujące do reszty wystroju staromodne kierownice od Fiata 132. Było tak, dopóki polska kierownica nie zdała testu i nie otrzymała homologacji ECE. Najwyższy czas spiąć to wszystko, te nasze dzisiejsze rozważania, w spójny jakiś obraz początków poloneza, bo się tutaj rozgadałem, a już jest 20:45. Ustaliliśmy, że mało prawdopodobne, aby został zaprojektowany od nowa. Z pewnością nie był dzieckiem bezpiecznego paskudztwa, powiem szczerze, Fiata z 2500 Libre. Skąd się zatem wziął? A może było tak. Rok 1972. Fabryka samochodów osobowych w Warszawie umiejętnie lansuje polskiego Fiata 125P. Zmierza ku szczytowemu okresowi swojej potęgi, tymczasem Fiat wprowadza na rynek model 132. Nieco większy od 131, który z kolei zastąpił Fiata 125. Jak się przyjęło w przemyśle samochodowym, następnego dnia zaczyna się praca nad jego następcą. I tutaj, wykorzystując podwozie Fiata 132, projektuje całkowicie nowe auto. Wedle przewidywanych trendów, zamiast tradycyjnego sedana, ma to być liftback. Wobec zaostrzenia światowych norm, ma być także sporym krokiem w dziedzinie bezpieczeństwa biernego, więc korzysta się z doświadczenia z eksperymentalnego Fiata 2500 Libre. Prototypowe nadwozie ma wysoką sztywność i po raz pierwszy kontrolowane strefy zgniotu z przodu i z tyłu zostaje zaopatrzone w masywne elementy gumowo-metalowe pochłaniające energię w razie kolizji. Jedno jedyne zdjęcie zamaskowanego prototypu na ulicy zamieszczone w zachodniej prasie sugeruje, że to przyszły Fiat 137. To być może efekt ulubionej w owym czasie zabawy działu prasowego Fiata, takie podpuszczania specjalnie, podpuszczania w celu ożywienia atmosfery na rynku. Tymczasem na samej górze koncernu Fiat dochodzą do wniosku, że Fiat 137, tak go roboczo nazywajmy, to jednak nietrafiony projekt.

z pełnowymiarową klapą po pionierskim Renault 20 i 30 decydują się nieliczni producenci, jak na przykład Simca 1307 albo Rover SD1. Wielu oferuje wprawdzie hatchbacki lub liftbacki, ale jako uzupełnienie wersji sedan, no na przykład Audi 100 C2 czy też Volkswagen Passat B1. Designerzy traktują ten typ nadwozia jako objawienie, ale rynek wie swoje. Niestety przyzwyczajenia ludzi są inne. Szef wszystkich szefów świata, czyli Giovanni Agnelli, wie jeszcze lepiej, że rynek wie swoje. Słusznie zauważa, że nabywcy rodzinnych samochodów średniej wielkości po prostu wolą sedany niż liftbacki. Agnelli jest znany jako fan nadwozi typu sedan. Nawet Fiata 128, który początkowo był hatchbackiem, polecił przerobić na sedana z powodu nadwozia liftback oraz mało obiecującej stylistyki niedoszłego Fiata 137 skreśla i wysyła do magazynów. Fiata 132 zastąpił kolejny tradycyjny sedan, pozbawiony technicznych fajerwerków. Pamiętacie, co to było? Ja dokładnie pamiętam. Fiat Argenta, czy tam Argenta, jak to się tam mówiło niekiedy. Potem Argentę zastąpiła Chroma, już zupełnie inna, która miała swoje klony w postaci chociażby Saba i Lancia. Chroma będąca wprawdzie liftbackiem, ale wyglądającym jak sedan. Pojawił się też sedan klasy Compact Plus, czyli model Tempra. Czas pokaże, że Agnelli miał rację. Sedany nie umarły i nie umrą. Nawet Polonez w reakcji na zapotrzebowanie rynku zostanie kiedyś tam później wzbogacony o model Atu, czyli wersję sedan. Fiat, będąc naturalnym partnerem FSO, niezobowiązująco dostarcza szkice i grafiki proponowanego restylingu dużego Fiata. Wóz tytułowany 125 Polonia jest w klimacie pomiędzy Fiatem 130-132 a Argentą. Wśród wersji nadwoziowych pojawia się więc dwudrzwiowy hatchback, ale zasadniczo mowa jest o sedanie. Podczas jednej z wizyt w turyńskiej placówce Polmotu minister Wrzaszczyk zwiedza magazyny Centro Stile Fiata. Tam wpada mu w oko prototyp auta średniej wielkości o niecodziennym designie. To niedoszły Fiat 132 bis czy też 137. Dziś nie możemy być pewni, czy decydenci w głowach mieli już marzenie o liftbacku. Bardziej obstawiam, że taka filozofia została dodana jakby w cudzysłowie do oficjalnej historii Poloneza dużo później. W każdym razie Wrzaszczyk zaczyna starania, aby kupić licencję na to ciekawe auto i zrobić z niego następcę dużego Fiata. Z powodzeniem. Kiedy 17 września zostaje podpisana umowa licencyjna, Fiat nie musi pokazywać żadnych szkiców koncepcyjnych i brnąć przez rozważania o designie, bo wszyscy dobrze wiedzą, jak będzie wyglądał Polakko Nuova, czyli PN. Potrzeba mu tylko krawca, żeby zwęzić go u dołu, czyli dostosować do węższego podwozia dużego Fiata, włożenie silnika 1.5 oraz zaprojektowania wnętrza. Z nieznanych dzisiaj przyczyn prototypowy 125 Polakko Nuova, czyli ten PN, zostaje udostępniony bez wnętrza. Najbardziej prawdopodobne, że projekt zarzucono, gdy było ono w powijakach. W ramach umowy wnętrze ma zatem zostać zaprojektowane w Centro Stile wspólnie z Polakami. To zadanie wykonuje Zbigniew Watson, główny stylista FSO. Zrobił też kilka innych prototypów, o których już mówiliśmy wcześniej w naszych motoryzacyjnych programach, odbywając niejako praktyki u doświadczonych kolegów. Pod ich okiem do czerwca 1975 roku opracowuje kompletną deskę rozdzielczą. Po latach będzie wspominał, że
delikatnie mówiąc,

przygotowanie pola Konułowa no, nie było w centrum Steele traktowane priorytetowo. W czerwcu 1975 roku donosi z Turynu, że kończy pracę nad deską, natomiast Włosi, którzy mieli zaprojektować zagłówki i wykończenie drzwi, nagle pracę przerywają i znikają. Nie wiemy, jak potoczyły się dalsze prace, w każdym razie boczki drzwiowe są bardzo podobne do tych w Fiacie 132. Jeśli ktoś wie, widział te dwa pojazdy, to na pewno się o tym przekona. Mówię o pierwszych wersjach Poloneza. Pod względem designerskim efekt całości jest oczywiście znakomity jak na tamte czasy, pomijając odbiegające od perfekcji wykonanie późniejszych egzemplarzy, no i słabą ergonomię wnętrze Poloneza, to jednocześnie jego mocny punkt i największy polski wkład w ten samochód. Chwilka przerwy i wracamy za moment już do ostatnich informacji. Tak, to zdradzę tajemnicę, to był Master KG, a wcześniejsze utwory pochodziły, moi drodzy, z Gabonu. To z Gabonu wykonawcy, zatem dla wszystkich ciekawych muzyki, która się dzisiaj pojawiła w Motokuropatwie, to wykonawcy z Gabonu. A my wracamy do Poloneza. Dzisiaj audycja rzeczywiście bardzo długa, jest 20:59, prawie 21:00, zatem jeszcze trochę nam zostało. Zaczynamy dalej. FSO w ramach licencji otrzymuje cały dorobek Fiata związany z tym projektem. Przede wszystkim składają się nań trzy wspomniane już auta. Pięciodrzwiowe, trzydrzwiowe i coupé. Prawdopodobnie są to niedoszli następcy Fiata 132, o których w Centro Stile chcieli po prostu zapomnieć. Docierają do Polski jeszcze w roku 1975. Już przerobione pod napęd i podwozie polskiego Fiata 125P. Zachowany do dziś prototyp trzydrzwiowy ma na sobie emblematy FSO Polski, tak to się nazywało, do roku 1977 dojdzie jeszcze 8 włoskich Polonezów, coraz bliższych wersji ostatecznej. Wszystkie będą pięciodrzwiowe. FSO otrzymuje nawet grafiki koncepcyjne i model wersji kombi w skali 1:5. Jest on prawdopodobnie w zbiorach Narodowego Muzeum Techniki. Fabryki nigdy nie będzie stać na skonstruowanie pełnoprawnego kombi, Polonez kombi z tyłem dobudowanym z laminatu. Po pięcioletniej epopei trafi do sprzedaży dopiero w roku 1999. Ale my, wracając do narodzin Poloneza, prawie zapomnieliśmy o znaczku. W Turynie powstaje jeszcze projekt graficzny napisów Polonez. Nazwa niby zostaje wybrana drogą plebiscytu w życiu Warszawy, lecz gdy odbył się w roku 1978, była już dawno zatwierdzona. Włoski projekt znaczka jest z sierpnia 1977 roku. No, co wybadał chociażby pan Jerzy Lemański właśnie z Muzeum Techniki. Plebiscyt ma za to ogromne znaczenie propagandowo-reklamowe, bo umacnia poczucie polskości nowego samochodu. No właśnie. Co z gorącą atmosferą poprzedzającą premierę Poloneza? Z wyjątkiem pewnego szumu wokół nazwy, aż do oficjalnego rozpoczęcia produkcji, czyli 3 maja 1978 roku, o następcy polskiego Fiata 125P niewiele wiadomo. Prasa milczy, fabryka milczy, zupełnie inaczej niż było dekadę wcześniej, gdy kraj czekał na polskiego Fiata 125P. Co się wtedy działo? Owszem, media przejawiały ogromny entuzjazm, ale równie dużo było typowo polskich swarów i mądrzenia się. Soczewkę tych nastrojów stanowił tygodnik Motor. Jak wykazał Jerzy Lemański z Muzeum Techniki, stosownie do przecieków, który z Fiatów zostanie polskim Fiatem, najpierw Fiat 1300-1500 w opinii dziennikarzy był świetny, a Fiat 124 do bani, potem na odwrót. Następnie sami z siebie na wszelki wypadek zmieszali z błotem Fiata 125, aby na koniec jednak stwierdzić, że Fiat 125 to jest to, zaś Fiat 124
do niczego się nie nadaje. Przy okazji poloneza, aby uniknąć zbędnych dyskusji i wymachiwania, jak to Polacy potrafią, szabelką, o nowym aucie starannie pielęgnowana cisza nastaje. Całość prac nad polonezem odbywa się we Włoszech, co wymaga utrzymywać i pomaga utrzymywać tajemnicę. Dzięki temu później nie będzie problemu z przekonywaniem narodu, że zrezygnowanie z marki polski Fiat ma oczywisty sens. Polonez to przecież polski samochód, przy którym włoscy fachowcy trochę nam pomogli. Do jakiego stopnia dbano o nieskazitelny obraz, świadczą losy poloneza trzydrzwiowego. Istnienie jego oraz poloneza coupé ujawniono dopiero w roku 1980, gdy na targach poznańskich FSO pokazało trzydrzwiowego poloneza. Tygodnik Motor łaskawie zauważył wkład Fiata, pisząc, że pierwsze rysunki konstrukcyjne, makieta i prototyp konstruowane były z włoskimi specjalistami. Polonez ma zatem uchodzić za auto czysto polskie, odcinające się od polskiego Fiata, także poprzez nazwę. Niestety w tej strategii jest więcej krętactwa niż dojrzałego planowania. Takie podejście okaże się przysłowiowym kijem, który ma dwa końce. Polonez ma bowiem kontynuować zagraniczny sukces rynkowy dużego Fiata, który w kilku krajach wyrobił sobie jakąś tam markę. Tymczasem służba informacyjna FSO z całym naciskiem odcina Poloneza jako wóz klasy wyższej od polskiego Fiata 125P. Polonez ma być osobno eksponowany w salonach. Oddzielna będzie też jego kampania reklamowa. W wyniku tej schizofrenii marketingowej już po prostu lub po prostu oderwania od rzeczywistości FSO traci walor rozpoznawalności marki. Nabywca na zachodzie otrzymuje obcy produkt w miejsce znanego mu polskiego Fiata. Ważnym rynkiem jest Wielka Brytania, gdzie Polonez trafia do sprzedaży jesienią 1978 roku. Prasa brytyjska trafnie go konstatuje jako nic więcej niż 125P z nowym nadwoziem. Polonez nigdy nie będzie się tak dobrze sprzedawał jak polski Fiat 125P. Na zakończenie warto wspomnieć, że lata później, także na Wyspach, Polonez będzie miał swój wkład w światową kulturę. Jeremy Clarkson w programie Top Gear zrobi z niego pośmiewisko. Długo potem na polskich forach internetowych na Clarksona będą lać się wiadra wszystkiego, co najgorsze. Co ciekawe, obrońcom honoru Poloneza FSO nie zapłaciło za to nawet złotóweczki. To najlepszy dowód, że historia, jaka by nie była, w świadomości zbiorowej Polonez jest nasz. W powyższej historii, którą starałem się przedstawić Państwu, poza końcową dygresją, wszystkie podane przeze mnie fakty mają potwierdzenie w źródłach. Te niepewne podałem jako przypuszczenie lub niewiadome, czy rzeczywiście Polonez narodził się właśnie tak. Z pewnością historia brzmi logicznie, prawdopodobnie i jest zgodna z ówczesnymi realiami, a nade wszystko z tym, jak postępował ten, który dyktował warunki, czyli koncern Fiat. Zatem FSO zdołało kupić od Fiata odrzucony prototyp auta klasy średniej, doprowadzić do jego zmodyfikowania, wykończenia i opracowania technologii produkcji. Podobnie było w Jugosławii, gdzie do produkcji trafił niechciany przez Fiata model 128 hatchback. Czy jest to coś, czego trzeba się wstydzić i trzymać w tajemnicy? Z jakiegoś powodu nikt nigdy jasno tego nie powiedział, choć sugestii wskazujących w 90% włoskie pochodzenie Poloneza padało sporo. A wytłumaczenia tego na koniec już rzeczywiście są, mogą być następujące. Ujawnienie, że Polonez to w istocie zarzucony, odkurzony i przerobiony prototyp Fiata, nie byłoby korzystne ani dla FSO, ani dla Fiata. W kraju prysnąłby czar Poloneza jako polskiego samochodu, misia na miarę naszych możliwości.
wszyscy patrzyliby na niego jak na jakiegoś odrzutka, najsłabsze piskle w gnieździe, z pewnością mądrość ludowa znalazłaby dla niego odpowiednio pogardliwy przydomek. Turynowi także nie było na to, nie było to na rękę. Dla Fiata prototyp, który stał się polonezem, był niczym więcej niż ślepym zaułkiem. Akurat w tym nie ma nic wstydliwego, ponieważ gdy gra się w światowej lidze, wybór najlepszej wersji wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Centro Stile ma na koncie zapewne dziesiątki takich prawie ukończonych, a potem odrzuconych wersji niektórych modeli. Nie możemy się natomiast dziwić, że nie chce się nimi chwalić. Ich los to zatem ciemny kąt magazynu, zanim trafią do zgniatarki. Po drugie, nigdy nie ujawniono umowy licencyjnej z Fiatem z roku 1974. Obie strony zapewne doskonale zdawały sobie sprawę z powyższych uwarunkowań. Polska potrzebowała ponadto mocnego akcentu narodowego, więc udział Fiata należało minimalizować. Dlatego możliwe, że do umowy licencyjnej wprowadzono zapis, że prawda o pochodzeniu poloneza pozostanie tajemnicą. Być może nie określono terminu, więc klauzula o tajemnicy dalej obowiązuje. Jeszcze wiele w tej historii trzeba wyjaśnić i udowodnić, co z pewnością nastąpi, czy stawiając sprawę jasno, tak ordynarnie odzieram poloneza z romantyzmu, czy porucznik Borewicz w tym momencie wysiada zniesmaczony z białego pościgowego poloneza. Jestem przekonany, że to mu nic nie zaszkodzi. Dalej będziemy czuć do niego sentyment, natomiast warto, aby Signore Fiat X1-34, bo taka nazwa auta widnieje na tabliczce znamionowej włoskiego prototypu, uzyskał swoją tożsamość. I to wszystko.

Tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch, urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to dopowiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jak u kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe, i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe.
0: Tak, zimowe.
1: Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw w wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanoniczni, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
1: tak zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. Więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy władza księstwa warszawskiego, i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony, skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy, miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach, koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci,

0: komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z proboszcza, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi byli zobowiązani, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żywartowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla koło Wiskitek. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw i tam przez półtora roku.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, ci ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie trzeba było trochę czasu.

0: żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie dwa lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Lubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo dawniej w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
1: Niesamowita postać. Myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie, jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
2: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Dubiński, też wspomnienia, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
1: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
1: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

Tak, specjalnie chciałem zacząć dzisiejszą audycję tematem z filmu. No, z jak, żeby innego filmu, jak Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości, czyli podróże w czasie. Czy to science fiction, czy też fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? No, postaram się choć naświetlić odrobinę, moi drodzy, ten dzisiejszy temat. W pierwszym filmie Powrót do przyszłości, do podróży w czasie, wystarczyło 1,21 gigawata i specjalny kondensator strumieniowy zapakowany w sportowy samochód DeLorean, aby przenieść się w czasie. Pomimo stuleci marzeń, dziesięcioleci badań, te kondensatory pokazane w filmie są na razie chyba poza naszym zasięgiem, podobnie jak i wszelkie inne urządzenia umożliwiające podróż w czasie. Z czysto fizycznego punktu widzenia podróż w przyszłość nie jest wcale niemożliwa. Tutaj takie dwa słowa, niemożliwa, i tak naprawdę dzieje się to wszystko w czasie. Jednak z całym szacunkiem dla doktora Browna, podróże w czasie do tyłu są już znacznie trudniejszą propozycją i zabiegiem. Możemy podróżować w przyszłość w różnym tempie, powiedział Seth Lloyd, profesor inżynierii mechaniki kwantowej w Massachusetts Institute of Technology. Wchodzenie w przeszłość i grzebanie w niej jest już bardziej i kontrowersyjne, i niebezpieczne. Aby zobaczyć prawdziwy, codzienny przykład podróży w czasie, musimy znaleźć się chociażby na satelitach systemu GPS, czyli globalnego systemu pozycjonowania. Gdyby nie wbudowane kalibracje, zegary atomowe GPS zyskałyby 38 mikrosekund w stosunku do zegarków naziemnych każdego dnia, zmniejszając dokładność ich lokalizacji o kilka kilometrów. Bo dlaczego? Ponieważ zegary na Ziemi, tak powiem obrazowo, tykają odrobinę wolniej niż te zegary na satelitach w kosmosie. I to jest dokładnie sprawdzone. Powód tej dylatacji, czyli przesunięcia czasu, jak opisują dwie teorie względności Einsteina, zgodnie ze specjalną teorią, im szybciej obiekt porusza się względem innego obiektu, tym wolniej odczuwa czas. W przypadku satelitów GPS zbliżających się do Ziemi z prędkością prawie 14 tysięcy km na godzinę, efekt ten skraca ich zegary o 7 mikrosekund dziennie w stosunku do zegarów Ziemi. To bardzo ciekawe jest, bo już o tym słyszeliśmy, moi drodzy, w jednej z audycji o czasie. Pan dr Bajtlik opowiadał nam już o tym wydarzeniu. Drugi efekt taki, wyjaśniony przez ogólną teorię względności, dotyczy tego, czego nie możemy pojąć, grawitacji. Zegary znajdujące się bliżej środka masy grawitacyjnej, takiej jak Ziemia, tykają wolniej niż te znajdujące się dalej. Zatem satelity GPS znajdujące się na orbicie około 20 100 km, to jest dokładna orbita satelitów GPS nad Ziemią. W wyniku tego ich zegary są jakby opóźniane 45 mikrosekund dziennie. Ale te wyniki, one się nie sumują jakby, tylko trzeba je podzielić na kilka czynników. Tutaj nie będę opisywał tych relacji. W każdym razie wynik netto tych dwóch zjawisk wynosi 38 mikrosekund. Ten wynik oczywiście inżynierowie uwzględnili w technologii GPS, która, przypomnę, powstała już dość dawno, bo powstała pod koniec lat 70. dla wojska. Wiedziano o tym, że jeśli satelita będzie daleko od Ziemi, te zależności czasowe będą
będzie trzeba jakoś zniwelować, żeby pozycjonowanie, to co używamy w nawigacji satelitarnej, ten sygnał nadawany przez satelity GPS, który odbierają nasze odbiorniki, chociażby w smartfonach, żebyśmy wiedzieli, bo gdyby nie uwzględniono tych 38 mikrosekund, no to tutaj byśmy mieli naprawdę, te nasze mapy były, do niczego się nie nadawały. Obie te ścieżki dylatacji czasu, a zatem ruch w przestrzeni i działanie grawitacyjne, umożliwiają podróżowanie w czasie w przyszłość. Popularne wyobrażenie pierwszego takiego scenariusza, no gdybyśmy tak sobie wyobrazili, to obejmie nam na przykład astronautów lecących na pokładzie statku rakietowego z bardzo dużą prędkością, no do jakiejś tam odległej gwiazdy. Potrafimy to sobie wyobrazić, prawda, bez problemu. Po powrocie pasażerowie statku zestarzeją się zaledwie o lata, o kilka lat, podczas gdy na Ziemi upłyną wieki. Tutaj chociażby możemy się odnieść do kolejnego filmu, skoro zaczęliśmy tak temat filmowy. Chociażby spotkało to Charltona Hestona, jego ekipę w oryginalnym filmie, dodam, w oryginalnym filmie z roku 1968 roku, a jeśli to oglądaliście, to Planeta Małp, ten film ma tytuł. Osiągnięcie takiego wyczynu to tak naprawdę tylko kwestia pieniędzy, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli, bo gdybyśmy potrafili rzeczywiście osiągać takie prędkości, to ten efekt jest do rozwiązania. Wykonywanie takiego stuletniego, przepraszam, tutaj uderzyłem sobie ręką w mikrofon, bo jak rozmawiam, to czasami gestykuluję, moi drodzy, a tego nie widzicie. Zatem wykonywanie takiego stuletniego skoku poprzez teorię względności, no będzie wymagało nas pewnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak na przykład budowa odpowiednich silników. Tutaj nie mówię, że muszą to być silniki rakietowe, bo silniki rakietowe muszą mieć wystarczającą ilość paliwa na bardzo długie podróże. Zatem musielibyśmy mieć jakiś może inny rodzaj napędu, żeby taką podróż międzygwiezdną odbyć z bardzo wielką prędkością. Ale o tym za momencik. Chwilka przerwy. Wracamy zatem do naszych podróży w czasie. Osiągnięcie takiego wyczynu, czyli takiej prędkości, to tak naprawdę, jak wspomniałem, tylko kwestia inwestycji, technologii i woli. Podróż do odległej gwiazdy i z powrotem nie byłaby nawet może konieczna. Wystarczy sam ruch. Tolaksen powiedział, że efekt podróży w czasie można by osiągnąć po prostu, obracając się w gigantycznej wirówce z prędkością bliską światła. Chociaż oczywiście, gdyby tam znalazła się jakaś istota żywa, no to raczej by tego nie przeżyła, bo no wiemy, że niestety nie jesteśmy przystosowani do tak ekstremalnych prędkości. Drugi, oparty na grawitacji scenariusz, stwarza też podobne ryzyko śmiertelności, podobne ryzyko śmierci, przynajmniej dla kogoś, kto chce takiej zauważalnej różnicy we względnych ramach czasowych. Bo gdyby ktoś z nas przez kilka lat stanął na gwieździe neutronowej, która ma ogromną grawitację, na Ziemi upłynęłaby dekada, a tam zaledwie kilka lat. Oczywiście nie przeżylibyśmy tej grawitacji, tego miażdżenia supermasywnej gwiazdy, bo grawitacja by nas po prostu rozerwała. Ale zacząłem tutaj od naszego filmu Powrót do przyszłości, więc a co z tym takim zanurkowaniem właśnie w przeszłość?
zgodnie z ogólną teorią względności, obracająca się czarna dziura może zakrzywiać czasoprzestrzeń, tworząc tunele, tworząc takie ścieżki do przeszłości właśnie, do poprzednich chwil, do podróży w czasie. Jeśli mamy te tak zwane krzywe podobne do czasu, za którymi możemy podążać, te tunele, to co zabierze się z powrotem do tej przeszłości? Musimy zadać sobie pytanie. I tutaj w sukurs, w pomoc idzie nam mechanika kwantowa. Również otworzyła ona takie dziwne, bardzo nietypowe ścieżki, drogi. Eksperymenty, moi drodzy, wykazały, że pomiar właściwości cząstki na początkowym i końcowym etapie może modyfikować jej średnią wartość, ale tylko wtedy, gdy ma miejsce ostatni pomiar. To jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o wytłumaczenie. Tak staram się tu bardzo prosto to mówić. Takie wskazówki dotyczące możliwego cofania się jakby właśnie w czasie, tej wstecznej przyczynowości, są cały czas badane. Jednak pojawiają się o wiele większe problemy, bo na pewno słyszeliście o tak zwanym paradoksie dziadka. Głównym właśnie elementem podróży w czasie, tym chociażby, który jest bardzo ważny, jest chociażby zdrowy rozsądek. Tym klasycznym przykładem jest właśnie paradoks dziadka, w którym podróżnik w czasie przenosi się do przeszłości, zabija swojego dziadka, uniemożliwiając w ten sposób narodziny podróżnika w czasie. To jest właśnie paradoks dziadka. Jednak mogą istnieć sposoby na obejście tego paradoksu. Lloyd przeprowadził w ciągu ostatnich kilku lat eksperymenty właśnie z mechaniki kwantowej. Ten Lloyd to właśnie ten wcześniejszy naukowiec z MIT, które sugerują, że osie czasu pozostają wewnętrznie spójne. Testy służyły tylko jako taki, jakby to nazwać, ekwiwalent, taki zamiennik wysłania jednego fotonu o kilka miliardowych sekundy wstecz w czasie i zmuszenia go do zabicia swojego byłego ja. No to jest naprawdę skomplikowane. No to znaczy tutaj, no właśnie tak jakby ten foton się przeniósł o kilka miliardowych sekundy wstecz, zabił sam siebie w tamtym czasie tej jednej miliardowej sekundy i nie wrócił już. W tych eksperymentach w miarę jak fotony coraz bardziej zbliżały się do ingerencji w samych siebie, prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu rosło coraz mniej. Teoria, którą wysnuwali naukowcy, się nie sprawdziła, bo kiedy cofamy się w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmienić. No bo pamiętacie, w filmie było to, że przeniesiono się w czasie wstecz, coś tam się wydarzyło i później z powrotem wracali nasi bohaterowie w czasie, żeby to zmienić. A tutaj okazuje się, że kiedy się cofamy w czasie, bez względu na to, jak bardzo się staramy, cokolwiek byśmy nie robili, nie możemy zmienić tego, co byśmy chcieli zmienić. To jest jakby zabezpieczone całkowicie. Teoretycznie więc i praktycznie, jak teoria została sprawdzona, dziadka nie da się zabić, bez względu na wszystko. Kompletnie nie da się. No dobrze, więc gdzie są ci podróżnicy, ci pogromcy czasoprzestrzeni naszej? Kilka innych pomysłów daje nadzieję. Nie doszłym, a może doszłym kiedyś tam w przyszłości podróżnikom w czasie. Ten uniwersalny punkt odniesienia, czyli poruszanie się szybciej niż światło, no załatwiłoby nam sprawę raz, dwa. Poruszamy się szybciej, przenosimy się w czasie gdziekolwiek chcemy.
to załatwia sprawę bez niczego. Stąd też takie chociażby podekscytowanie z powodu zeszłorocznego odkrycia w Europie specjalnego rodzaju neutrin. Neutrin superluminarnych, tak one się nazywają, neutrina superluminarne. Teoretycznie były one możliwe, ale nie można było ich w ogóle wykryć. Pozornie były niemożliwe do odkrycia. Ale jednak udało się. Zatem tunele czasoprzestrzenne, te teoretyczne tunele w czasoprzestrzeni również mogłyby i mogą zagłębiać się w przeszłość lub w przyszłość, tak jak łączyłyby różne regiony kosmosu. Dlaczego? Bo co byśmy zrobili? My potrafimy, moi drodzy, podróżować od punktu A do punktu B. No na przykład dzisiaj podróżowałem ze Złej Wsi Małej do Torunia, tak? To jest tam 25 kilometrów średnio. Tyle to wygląda. Jeden podróżował na przykład ktoś z Warszawy do Białegostoku. Musimy tą podróż zaznaczyć na tej linii, na drodze od A do B. A teraz musimy podróżować w czasie, zatem czas podróży będzie oczywiście różny od tego, jak daleko od siebie będą oddalone te punkty A i B, ale skoro są tunele w czasoprzestrzeni możliwe według teorii względności, no to możemy to zrobić w inny sposób. Jeśli odległości są naprawdę ogromne, tak jak w kosmosie, we wszechświecie, to może warto by było się pokusić, żeby te punkty A i B połączyć ze sobą, zbliżyć, jak najbardziej zbliżyć do siebie. Co myślicie o takiej teorii? To nie jest teoria. Żadna z tych alternatyw nie wydaje się może szczególnie prawdopodobna w tej chwili, o ile wielu z nas może przyznać się do tego, że w przeszłości mieliśmy jakieś błędy, może byśmy chcieli je naprawić, może byśmy chcieli odciąć się od tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, a może je powtórzyć w inny sposób zupełnie. Więc nawet jeśli prawa fizyki pozwalałyby odwiedzać przeszłość, nie jest jasne, że możemy faktycznie cokolwiek zrobić innego niż już zrobiliśmy. To na podstawie tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Jeśli cofamy się w czasie bez względu na to, jak bardzo byśmy się starali, nie możemy zmienić tego, co próbujemy zmieniać. Nie da się. Czyli mamy, gdyby nam się udało podróż w przeszłość, to mamy tylko bilet w jedną stronę, tak naprawdę powrót, ale tylko do przyszłości. I ten bilet jest bardzo drogi. Wymaga naprawdę w tej chwili ogromnego budżetu, ogromnej wiedzy inżynierskiej. Podróż w przyszłość wydaje się bardziej możliwa niż podróż w przeszłość. Więc co, podróżujemy w przyszłość? Więc dajemy w czasie podróży? No dobrze, o tym za moment. No i gorąco powiem wam w studio, chyba od tego kondensatora specjalnego i 1,21 gigawata energii. Nie, naprawdę gorąco. Program, zresztą gorące podróże w czasie, ale

tutaj żadnego podobieństwa do podróżowania w jednym z trzech wymiarów przestrzennych z powiedzmy jednym kilometrem na sekundę. Ale zgodnie z teorią względności Einsteina żyjemy w czterowymiarowym kontinuum czasoprzestrzeni, w którym przestrzeń i czas są wymienne. No tak, ale jak je wymienić? Einstein odkrył, że im szybciej poruszamy się w przestrzeni, tym wolniej poruszamy się w czasie. Innymi słowy, starzejemy się wolniej, ale jedną z kluczowych koncepcji teorii względności jest to, że nic nie może podróżować szybciej niż prędkość światła, czyli około 300 tysięcy km na sekundę lub jeden rok świetlny na rok. No to to samo. A czy możemy się do tego zbliżyć, do tych prędkości, gdyby teoretycznie statek kosmiczny leciał z prędkością 99% prędkości światła? No to byśmy zobaczyli, że pokonuje odległość roku świetlnego w nieco ponad rok czasu. To jest oczywiście oczywista oczywistość, ale teraz przychodzi ta część dziwna. Astronautom na pokładzie tego statku kosmicznego podróż zajęłaby zaledwie 7 tygodni. Jest to konsekwencja teorii względności i znanej jako dylatacja czasu, co oznacza, że astronauci przeskoczyliby około 10 miesięcy w przyszłość. Podróżowanie z dużą prędkością nie jest jedynym sposobem, jak już wspomniałem, na wydłużenie czasu. Einstein wykazał, że pola grawitacyjne wywołują podobny efekt. Nawet stosunkowo słabe pole na powierzchni Ziemi. No nie zauważamy tego, ponieważ spędzamy tutaj całe życie, ale to o tym już wspominałem, o satelitach GPS. One krążą na wysokości 20 100 km. Tam jest grawitacja dużo słabsza, czas płynie szybciej, około 38 mikrosekund na dobę. Więc co, może wyniesiemy się w kosmos i będziemy tam spędzać swój czas, żeby go wydłużyć? No musielibyśmy tutaj użyć bardziej jakichś dramatycznych efektów, bardziej musielibyśmy się szybciej poruszać jednak, bo 38 mikrosekund to jest zbyt mało. Musimy też spojrzeć na znacznie silniejsze pola grawitacyjne, takie jakie na przykład dają czarne dziury, które mogą zniekształcić, mogą wykrzywić czasoprzestrzeń tak bardzo, że sama się zwija. O tym wspominałem, tym łączeniu punktów. Rezultatem jest tak zwany tunel czasoprzestrzenny. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no co ja tutaj opowiadam, to jest koncepcja znana głównie z filmów science fiction, przenoszenie się w czasie i tak dalej, w ten sposób. Ale ta koncepcja wywodzi się właśnie z teorii względności Einsteina. W efekcie tunel czasoprzestrzenny jest skrótem z jednego punktu czasu przestrzeni do drugiego. Więc teoretycznie, gdybyśmy mogli, to tak. Wchodzimy w jedną czarną dziurę i wychodzimy z innej w innym miejscu. Tylko czy ten środek transportu jest w tej chwili dla nas bezpieczny i praktyczny? Jak to wygląda na przykład w Hollywood? No, nie za bardzo, przynajmniej tego nie potrafimy w tej chwili zrobić. To chociażby dlatego, że grawitacja czarnej dziury rozrywa wszystko na kawałki. Gdybyśmy się do niej zbliżyli, a teoretycznie jest to naprawdę możliwe, gdybyśmy dotarli do takiej czarnej dziury, ale ponieważ mówimy o czasoprzestrzeni, a nie tylko o przestrzeni, wyjście z tunelu czasoprzestrzennego może nastąpić wcześniej niż wejście. Oznacza to, że przenieślibyśmy się w przeszłość, a nie w przyszłość. I tutaj, moi drodzy, napotykamy na kolejny

taki problem, te trajektorie w czasoprzestrzeni, które się tam zapętlają, bo zapętlają się w przeszłość, otrzymują nawet specjalną techniczną nazwę. To są zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli potrafimy znaleźć, o, mi się tutaj widzi, coś mi się monitor chce wyłączyć, samo się od czasu do czasu wyłącza, chyba widzi o czasie. Ma taką opcję wyłączania się, jeśli, no ale dobrze, nie będę tutaj, i tak rozmawiamy o czasie. Te zamknięte krzywe czasopodobne znacznie więcej nam mówią o podróżach w czasie niż pozostałe teorie. Ale w efekcie jest to dokładnie to samo, o co chodzi w zamkniętych krzywych zbliżonych do czasu, czyli do podróży w czasie. Czy jest inny sposób na wytworzenie takiej zamkniętej krzywej, przypominającej czas, która nie zawiera niczego tak egzotycznego jak czarna dziura? Czy tunel czasoprzestrzenny wystarczy? A może wystarczy nam co innego? A może wystarczy nam prosty przyrząd na Ziemi? Otóż, gdy nie mamy tej czarnej dziury i tutaj raczej nie będziemy jej mieli, nie będziemy jej mogli raczej chyba użyć, przynajmniej na tym poziomie nauki, wystarczy dość prosty, obracający się cylinder, dysk wykonany z bardzo gęstego materiału. Tak zwany cylinder Tiplera jest najbliższym rzeczywiście fizycznym takim modelem rzeczywistego wehikułu czasu. Tylko jak go zbudować, prawda? Jest prawdopodobnie dobrym sposobem na to, aby podróżować w czasie, ale taką na razie, no, można powiedzieć, że wręcz ciekawostką niż realnym projektem inżynierskim. Bardziej praktyczne, tak daleko idące, jak te rzeczy są na przykład w kategoriach praktycznych, nie ma też naukowego, w tej chwili naukowego mówię, ponieważ fizyka się cały czas rozwija i jeśli może nie wiemy, jak ta fizyka jest chociażby za naszym Układem Słonecznym, planetarnym, może są zupełnie inne zasady fizyki. To zmusza nas do myślenia, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest możliwe, moi drodzy. Więc nie chodzi tutaj o to, że podróże w czasie muszą odbywać się wszędzie przez cały czas, ale można, bo wiadomo, że wszechświat jest tak rozległy, że powinien zdarzać się przynajmniej od czasu do czasu. Taka możliwość może jest zatem jakaś super zaawansowana cywilizacja w innej galaktyce i może ona wie, jak zbudować działające wehikuł czasu. A może wie, jak zbudować zamknięte krzywe czasopodobne. Może nawet wie, jak znaleźć takie naturalne krzywe w pewnych rzadkich warunkach, czego my nie wiemy. Skoro wiemy, że takie rzeczy istnieją teoretycznie, więc na naszym poziomie wiedzy wiemy tyle, ile wiemy. Pojawiają się oczywiście problemy inżynieryjne, problemy logiczne. Nasze prawa fizyki dochodzą do pewnych też paradoksów. Niektóre z nich wydają się nielogiczne. Trudno je sobie wyobrazić, aby mogły się kiedykolwiek spełnić, by mogły kiedykolwiek wystąpić. Ale jeśli nie mogą, to co je w tej chwili powstrzymuje? No właśnie, co je powstrzymuje? Takie myśli skłoniły Stephena Hawkinga, który zawsze sceptycznie podchodził do idei podróży w czasie, w przeszłość, do sformułowania przypuszczenia o takiej ochronie chronologii. Poglądu, że jakieś jeszcze nieznane prawo fizyki zapobiega występowaniu zamkniętych krzywych przypominających czas, ale to przypuszczenie jest tylko przypuszczeniem, dopóki nie zostanie poparte twardymi dowodami. Możemy dojść tylko do jednego wniosku. Do jakiego? Że podróże w czasie są możliwe.
Oczywiście możemy być sceptycznie nastawieni do możliwości podróży w czasie, w przeszłość. No nie dlatego, żeby nam przeszkadzały tutaj jakieś rozważania logiczne, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, że te cząsteczki nie mogą nic zmienić. Gdybyśmy nawet się przenieśli, to tutaj droga jest zamknięta. W 2009 roku, może przypadkowo, może nie, wymyślono pewien zabawny sposób sprawdzenia pewnego przypuszczenia właśnie czasoprzestrzennego. Hawking zorganizował przyjęcie z szampanem. Oczywiście było to nawet pokazywane w programie Discovery Channel, ale reklamował je dopiero po tym, jak się wydarzyło. Jego rozumowanie było takie, że jeśli wehikuły czasu w końcu staną się praktyczne, ktoś w przyszłości może przeczytać o przyjęciu i wrócić, by na nie uczestniczyć. No ale nikt tego nie zrobił. Hawking przesiedział cały wieczór sam. To oczywiście nie dowodzi, że podróżowanie w czasie jest niemożliwe, ale sugeruje, że nigdy, chociaż tutaj użyłem może złego słowa, bo nigdy to też nie jest dobre. Ale załóżmy, że nigdy nie stanie się to zjawiskiem powszechnym na Ziemi. Jeśli nie powszechnym, no to być może tylko jakimś dla wybranych. Chwilka przerwy. Tak, a na koniec zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, moi drodzy, taką perełkę, można powiedzieć. Bo skąd się w ogóle wzięły te podróże w czasie i te nasze pomysły? Być może z powodu tego związku między przestrzenią a czasem, tego, że możemy doświadczać czasu na różne sposoby i tej chęci podróży, naszej chęci podróży ludzkiej takiej, korzenie tych podróży w czasie są wczesne, bardzo wczesne. Jeden z pierwszych znanych przykładów podróży w czasie pojawia się, na pewno tutaj znacie, w Mahabharacie, starożytnym sanskrycie, poemacie epickim skomponowanym około 400 roku przed naszą erą. W Mahabharacie jest opowieść o królu Kakudmi, który żył miliony, miliony lat temu i szukał odpowiedniego męża dla swojej pięknej, wspaniałej córki Rewati. Oboje udają się do domu Boga Stwórcy Bramy, aby poprosić o radę. Ale będąc na rezydencji Bramy, muszą czekać, aż Bóg wysłucha 20-minutowej pieśni, po której Brama wyjaśnia, że czas płynie inaczej w niebie i inaczej na ziemi. Okazało się, że minęło 116 milionów lat, według tego, co jest napisane w tej księdze, a więc wszyscy, których Kakudmi i Rewati kiedykolwiek znali, w tym członkowie rodziny i potencjalni zalotnicy, już nie żyli. Po tym szoku, który przeżyli Kakudmi i Rewati, historia kończy się nieco, no nie, może nie nieco, tutaj jest złe słowo, szczęśliwym zakończeniem. Gdy Rewati zostaje zaręczona z Balaramu, bratem, bliźniakiem bóstwa Krishna. Takie oto legendy, ale to nie tylko, jest legenda z Indii, bo takie historie o przeskokach w czasie są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Chociażby możemy tutaj powołać się na bliskowschodnią opowieść z pierwszego wieku przed naszą erą o żydowskim cudotwórcy, który śpi sobie smacznie pod nowo zasadzonym drzewem chleba świętojańskiego i nagle budzi się 70 lat później, by odkryć, że to już dojrzało i ma piękne, dorodne owoce.
ile czasu zajmuje mu wyprodukowanie tego pierwszego zbioru? No 70 lat, ale on tylko spał. Inny przykład można znaleźć w japońskiej bajce z VII wieku o rybaku o imieniu Urashima Taro, który podróżuje do podwodnego pałacu i tam zakochuje się w niesamowicie pięknej księżniczce. Taro odkrywa, że po powrocie do domu minęło 1000 lat. Ale to także jeszcze epoka nowożytna, moi drodzy. Już tak na zakończenie, we wczesnej epoce nowożytnej w roku 1700 i 1800 podróże w czasie w wersji snu stały się bardzo popularne. Przykładem tego jest na przykład klasyczna opowieść o Ripie van Winklu, a także książki takie jak powieść Edwarda Bellarniego Patrząc wstecz, w której mężczyzna budzi się w roku 2000. No i oczywiście powieści Herberta George'a Wellsa. Człowiek, który drzemie przez wieki i budzi się w całkowicie odmienionym Londynie. To przebudzenie snu. A więc co? Science fiction czy fakt? Czy podróże w czasie są możliwe? Może następny program nam na to odpowie. Starałem się dzisiaj tak opowiedzieć Państwu co nieco o tych podróżach w czasie. Na tyle, ile mogłem wyjaśnić.

0: Nie, ale to co, nie, no ty powiedz.
1: Dobrze było.
0: To co, to już koniec?
1: Tak jak było na koncercie, myśmy potem zagrali tylko jeszcze nie umarłem i cześć, no nie ma o czym mówić w ogóle. Tak powinno być.
0: Jak to nie ma o czym mówić? Ja kategorycznie żądam, żeby było nie płacz Ewka.
1: Oj, Sewery, daj spokój.
2: To jak, po polsku czy po szwedzku?

0: Kto wie, kto wie.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
1: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
2: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko. Teraz akurat korzystam, że jestem na urlopie macierzyńskiej, bo mam dopiero 3 miesiące Zojkę, także dopiero wracam do szkoły w przyszłym roku. Oczywiście jestem już nauczycielem, można powiedzieć już 12 lat, to też już jest inaczej. Mam już tam staż pracy, a z drugiej strony w pracy opowiadam o tym, co najbardziej lubię, czyli i łączę moją praktykę i wiedzę teoretyczną w jedną. I dlatego, powiem tak, moi uczniowie bardzo lubią tego słuchać. Bo najważniejsze jest przekazywanie dzieciom tego, co one nie mogą zobaczyć nieraz, ale mogą usłyszeć od praktyka, jak to miało miejsce w rzeczywistości. Bo niestety, wiedza teoretyczna, a praktyczna nie zawsze się ze sobą łączy. I praktycznie niektóre rzeczy, które książkowo miałyby tak i tak wyglądać, w praktyce zupełnie inaczej wyglądają. Dodatkowo, jeżeli chodzi teraz, jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są to, bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakiekolwiek, na oddalenie, na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
1: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
2: Tak.
1: 7 dni w tygodniu.
2: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także my się zawsze śmiejemy w domu. Ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
1: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
2: W obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy przypadku krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
1: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
2: Oj tak.
1: W obiektach inwentarskich na podwórku.
2: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej, i się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów, ona już jest pierwsza, ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnej maronicy jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
0: Dokładnie, przykuwają uwagę.
2: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
0: Swoim szorstkim językiem.
2: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już paszy krówce. No bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już się nauczyła, że jest to zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
1: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem, dystansem, a może z ciekawością?
2: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób. Jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć. I dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
1: Dokładnie.
2: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie, bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach, bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską, gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie, bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
1: I zdobywać wiedzę.
2: Tak, tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa ktoś by chciał dalej to przejąć.
1: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami, stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem?
2: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie przychodzę z gospodarstwa. Jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
0: Że dziewczyna jeździ traktorem.
2: Tak, zgadza się. No bo nie oszukam, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia. Taka jej przestrzeń, jej prywatność. Bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują te w innych pokoleniach. No ale moi drodzy, nawet w dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej.
1: Między pracą a życiem prywatnym.
2: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie z takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
0: Niestety.
2: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
1: Dokładnie, trzeba współgrać. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? Czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
2: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały, bo zmienić zdanie zawsze można. Ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
1: Dokładnie.
2: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej się nieraz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugiemu ma stuprocentowe zaufanie. Wiem, że w obecnie kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie na facetów.
0: Tak, na mężczyzn.
2: Tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam krążymy i po prostu rozszerzamy.
1: Zaczynamy być zauważane.
2: Tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jak i tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
1: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Bajkova kuropatva.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa, 19.30. Witamy Was bardzo ciepło, bo chłodno jest na zewnątrz. Na razie tylko, jak tutaj widzę, 14 stopni. No, jutro będzie jeszcze chłodniej, niestety. A wiecie tak, dlaczego tak się dzieje, że w maju, w połowie maja mamy takie zimno? Bo są tak zwani zimni ogrodnicy. Nie będę wam mówił, jak mają na imię, bo warto, żebyście sami sprawdzili. Trzech ich jest. Dzisiaj był pierwszy, jutro drugi i w czwartek trzeci. I później jeszcze jest taka pani, którą nazywają zimną Zośką. I w meteorologii też przyjmuje się, że ten okres kończy takie chłodne dni, które mogą jeszcze pojawić się wiosną. I wtedy od tej zimnej Zośki zaczyna się robić już ten okres rzeczywiście ciepły. Ale nie zawsze tak jest, bo niekiedy nawet w czerwcu jest chłodno i wilgotno. Albo i w lipcu. No cóż, taki mamy u nas klimat. Klimat umiarkowany. W takim żyjemy. Kocia szajka, tyle o meteorologii. Możecie do nas napisać i powiedzieć, jacy to zimni ogrodnicy są. Właśnie, taka zagadka. Kocia szajka i fałszerze pierników to dzisiejsza bajka w dalszym ciągu. A książkę napisała pani Agata Romaniuk. Kot Filemon i wracamy za chwilę.

Rozdział 5. Koty pochyliły się nad świecą, żeby przeczytać list. I Bronka o mało nie spaliła sobie wąsów. Po dłuższej chwili udało się odczytać treść wiadomości, która składała się ze słów wyciętych z gazety. Tajemniczy nadawca napisał: dostarczyć do łap własnych komisarza Bibilolo, poddasze przy ulicy Ciasnej 4, Toruń. Stop fałszywym piernikom. Więcej szczegółów przekażę osobiście. Spotkanie pod Krzywą Wieżą dziś o północy. Piksele wzięli list i zaczęli go oglądać pod światło. Następnie starszy z braci przejechał po nim skanerem własnej konstrukcji zrobionym ze zbitego lusterka. Urządzenie wydało metaliczny dźwięk i rozbłysło jasnym światłem. Kot uważnie przyjrzał się czytnikowi. Nie widać odcisków palców ani łap, ale są ślady smaru, oznajmił. Smaru do roweru? Chciał wiedzieć Morfeusz. Albo do samochodu, motocykla czy kosiarki, nie sposób stwierdzić, odparł młodszy piksel. Tak czy siak, drogi komisarzu, powiedziała Walerka, powinien pan się pojawić na spotkaniu o północy. To może pomóc pchnąć śledztwo do przodu. Oczy starego komisarza rozbłysły niezwykłym światłem, a na znak gotowości nastroszył przerzedzony przez upływ czasu ogon. Ukłonił się nisko aspirantce Koczy, dumny, że w niego uwierzyła i była skłonna zaufać jego doświadczeniu. Dobrze się składa, że mieszkamy akurat w Krzywej Wieży. Będziemy prowadzić obserwacje z okien i w razie czego przyjdziemy komisarzowi z pomocą, zaoferował komandos. I złapiemy tych gizdów pierońskich, wykrzyknęła Bronka od cieślarów. Ale widząc minę Loli, zaraz przetłumaczyła na koci. To znaczy tych okropnych łobuzów. Tymczasem do północy zostało jeszcze kilka godzin i postanowiono, że koty w tym czasie zaostrzą sobie pazurki na wypadek konieczności walki wręcz, a potem się zdrzemną. Walerka zwinęła się w kłębek, otoczona futrzanymi przyjaciółmi. Po cichu wszyscy liczyli, że przyśnią im się pierniki. Oczywiście te prawdziwe. Kwadrans przed 12:00 pannę Koczy zbudziło stukanie deszczu o dachówki. Skrzywiła się na myśl, że na dworze będzie zimno i wilgotno. Komisarz Bibilolo nie wydawał się jednak zrażony złą pogodą. Miał dziarską minę i stał wyprostowany w ramię okna, gotowy do akcji. Rondo jego kapelusza odcinało się wyraźnie na tle rozgwieżdżonego toruńskiego nieba. Koty bezszelestnie pokonały ulicę Ciasną i Żeglarską. Kałuże odbijały ich poważne i skupione pyszczki. Na chwilę zatrzymały się pod basztą Gołębnik, żeby złapać tchu. Z góry dochodziło niepokojące gruchotanie, ale nikt nie miał czasu się nad tym zastanawiać. Na miejsce dotarli 3 minuty przed północą. Komisarz Bibilolo stanął pod latarnią i naciągnął kapelusz na głowę, żeby ochronić się przed siąpiącym deszczem. Walerka schowała się za rogiem kamienicy na ulicy Piekary, a cieszyńskie koty na pierwszym piętrze Krzywej Wieży. Po chwili zegar ratuszowy wybił północ. Zza rogu wyłonił się najpierw cień, a potem cała postać mężczyzny z parasolem. Rozejrzał się dookoła, żeby się upewnić, że nikt go nie śledzi, a następnie podszedł do komisarza Bibilolo. Mam informację o fałszerstwie pierników, wyszeptał. Nieważne, jak się nazywam. Pracuję jako mechanik w warsztacie samochodowym przy ulicy Piernikarskiej, dodał jeszcze ciszej. Koło teatru, który wygląda jak wielka drewniana szuflada. Upewnił się Bibilolo? Tak jest. Mechanik skinął głową, wciąż niespokojnie się rozglądając. Ale nie o to chodzi. Doszły mnie słuchy o fałszowaniu toruńskich pierników i chyba wiem, kto za nim stoi.
kto? Wyszeptał komisarz. Przewieszone przez parapet koty i zaczajona za rogiem Walerka nadstawiły uszu, nie mogąc się doczekać odpowiedzi. Tymczasem mechanik mówił dalej. Za fałszerstwo odpowiada gang motocyklowy, któremu przewodzi niejaki Jarmusz. Wielki typ z wytatuowanym na ramieniu smokiem przyjeżdża do nas do warsztatu naprawiać swój motocykl, taki włoski, czarny, z żółtymi elementami. Jarmusz? Upewnił się Bibilolo. Nie, motocykl, prychnął mechanik. Zauważyłem, że jego właściciel zamiast smaru używa melasy, a z rury wydechowej jego maszyny wydobywa się wyraźny korzenny zapach z nutą gałki muszkatułowej. To rzeczywiście dziwne, mruknął Bibilolo, ale jeszcze o niczym nie świadczy. Jednak dało mi to do myślenia. Pewnego wieczoru pojechałem za tym Jarmużem na skuterze i zobaczyłem, jak wśród ruin Zamku Krzyżackiego razem z Kalarepą robią przeładunek. — A kto to jest ten Kalarepa? — zapytał komisarz, jednocześnie dając znak Morfeuszowi, żeby wszystko notował. — Nie ten, a ta. To jego dziewczyna. Ona też jeździ na motocyklu, ale takim z przyczepką i właśnie na tę przyczepkę ładowali worki. Myślę, że to mogły być pierniki. Mamy ich, gwizdnęła na pazurkach Bronka, ale na szczęście tak cicho, że nie spłoszyła mechanika. Bałem się to zgłosić szefowi albo na policji ciągnął, bo ten Jarmusz wygląda na zabijakę, więc gdyby się dowiedział, że to ja... Dobrze zrobiłeś, chłopcze, uspokoił go Bibilolo. Poza tym policja jest po naszej stronie. Walerko, pozwól, dodał nieco głośniej. Rudowłosa panna Koczy wyłoniła się zza węgła, uśmiechnęła się do przestraszonego mechanika i gestem ręki dała znać kotom, że mogą zejść. Doceniamy pana pomoc w śledztwie, powiedziała. Czy może pan nam wskazać, gdzie znajdziemy tego Jarmuża i Kalarepę? Koty zaczęły się łasić do nóg mechanika, a on zastanawiał się chwilę nad odpowiedzią. Nie wiem, gdzie mają kryjówkę, ale znam kogoś, kto z łatwością to ustali. To gołąb Gustaw, który mieszka w rynnie na dachu naszego warsztatu. Znamy się z Gustawem ze starych czasów, ucieszył się komisarz Bibilolo. On już jest na emeryturze, ale założę się, że nadal hobbystycznie patroluje okolice. Podziękował mechanikowi, który pożegnał się pospiesznie. Ciekawsze jest to, o co chodzi z tym Jarmużem i Kalarepką, czy tam inną brukselką, Bronka nastawiła wąsy. To brzmi jak kiepski żart warzywny. Faktycznie, kto się tak nazywa? Co innego Jagoda czy Malina? Takie imiona znam, dołączyła z wątpliwościami Lola. Ale raczej ludzie nie dają swoim dzieciom warzywnych imion. A czyli nie ma żadnych pietruszek ani selerów, upewnił się Morfeusz, ani nawet cykorii? Szkoda, były ładne imiona, takie smaczne. A może... Komisarz Bibilolo zawiesił głos i wysypał tytoń z fajki. Może to nie są imiona, tylko przezwiska? Fałszerze naprawdę nazywają się inaczej, ale w przestępczym półświatku wołają na nich Jarmusz i Kalarepa, dla niepoznaki. Mogę sprawdzić w rejestrze policyjnym, czy mają w bazie poszukiwanych o takich pseudonimach, zaproponowała Walerka. Tymczasem wy skontaktujcie się z tym gołębiem Gustawem. Tyle na dziś, moi drodzy. Kocia szajka i fałszerze pierników, cały czas akcja toczy się. Gdzie? Toruniu. Bo jakby indziej. Tam są pierniki. Agata Romaniuk. Dobranoc.

radio, muzyka, pogoda. Spokojne radio Kropa 2FM. Minęła 20 czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam serdecznie. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 11,7 stopnia, ale temperatura odczuwalna jest dużo niższa, 7 stopni. Słońce zajdzie o 20.33. Godzinę temu najcieplej było w Toruniu, 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem 5,4 stopnia. A dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przejściowo rozpogodzenia. Na zachodzie, północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna w nocy od 3 do 6 stopni nad morzem, około 7. W rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, a w rejonie Karpat miejscami spadek do minus 1, przy gruncie do minus 3. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. A w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalne burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Tyle prognozy. 9:02, a dzisiaj program historyczny. Historyczna kuropatwa o antybiotykach. Historia odkrycia tego wynalazku i nie tylko. Zapraszam serdecznie. Już za chwilkę.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to epidemia, czy początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres, pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które
precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almor Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujący chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do
tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie.

Józefa Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał angielski, przepraszam, nie, francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hein i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hein oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming i udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić

antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era w rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ostało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej.
Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnych, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na tak zwanych takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. I pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. Ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna,
to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach. Bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillinum notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillinum notatum, czyli ten grzyb,
którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształtowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym, obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma, dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych, także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX i do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu to trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii,
czyli na rozwój, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich wrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH, cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie wrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także
agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy borelioza, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej. Tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterię.
Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawione bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są między innymi w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były
zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. Tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami, dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby.
Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, czy wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt w szpitalu, z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka.
Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego, także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do
przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Marcin Polkowski, jestem doktorantem i pracownikiem właśnie w Instytucie Geofizyki i na co dzień zajmuję się zagadnieniami związanymi z rejestracją trzęsień ziemi i z opracowywaniem takich rejestracji. Dzisiaj opowiem Państwu troszkę o samych trzęsieniach ziemi, skąd się biorą, jak je ugryźć, jak je zarejestrować i pokażę też Państwu, jak u nas takie rejestracje się wykonuje. Zaczniemy, żeby się troszkę rozluźnić od pytania. Mianowicie do Państwa jest pytanie, gdzie najczęściej występują trzęsienia ziemi? Jaki jest taki region? Albo z czym to jest związane? Proszę.
1: Z płytami tektonicznymi.
0: Z płytami tektonicznymi jak najbardziej. A gdzie jest taki region, w którym najczęściej występują trzęsienia, silne trzęsienia ziemi? Uskok San Andreas, czyli zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej tak.
2: Kto? Ogólnie zachodnie wybrzeże Ameryki oraz tutaj Japonii.
0: Zachodnie wybrzeże Ameryki, wschodnie wybrzeże Azji, tak naprawdę całe wybrzeże Oceanu Spokojnego, całe wybrzeże Pacyfiku. To jest tak zwany pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. To jest nazwa, która jest związana z wulkanizmem, ale mechanizm powstawania tego wulkanizmu jest ściśle związany z samymi trzęsieniami ziemi, więc możemy bardzo tutaj swobodnie sobie te pojęcia połączyć. Czyli Państwo mówiliście o tym obszarze, tutaj idzie uskok San Andreas właśnie, a ja wskazywałem na cały obszar krawędzi Pacyfiku, czyli co wszystko, co jest tutaj dookoła. Jak mamy płyty tektoniczne, które się między sobą poruszają, o tym za chwilkę, to one mogą się, co się może z nimi dziać? Jak mamy dwie płyty obok siebie i się poruszają. Mogą na siebie naciskać, napierać, albo mogą wręcz przeciwnie, mogą się od siebie odsuwać. I tak się okazuje, że płyty, które są wokół Pacyfiku, na siebie napierają. Tutaj jest napieranie, tutaj jest trochę ścinanie i od strony wschodniej strony Azji też jest napieranie. W momencie, w którym płyty na siebie nabierają, mamy zjawisko, które Państwo powinniście umieć nazwać, czyli zjawisko sublimacji. Nie. Subdukcji, tak. Zaraz pokażę wykreślić, jak to wygląda ze zjawiskiem subdukcji, ale najpierw Państwu powiem, że ten obszar trzęsień tutaj, to też jest związany z krawędziami płyt tektonicznych, tylko w tych miejscach są to strefy ryftu. To znaczy tam płyty się od siebie odsuwają, to dziura, która powstaje, jest wypełniana materią, taką plastyczną materią, która jest wyciskana z wnętrza Ziemi i tam powstaje nowiuteńka skorupa ziemska. Tam wiek skorupy ziemskiej wynosi w tej chwili w strefie ryftu zero czegokolwiek, zero. Standardową jednostką taką geologiczną jest milion lat, więc możemy powiedzieć, że to jest 0 milionów lat. Jeszcze krótkie spojrzenie na same płyty tektoniczne. Płyt tektonicznych jest na Ziemi sklasyfikowanych kilkadziesiąt. Podstawowych jest kilkanaście, bodajże taka oficjalna lista ma 17. Aczkolwiek tutaj naukowcy się spierają dokładnie, czy coś można uznać za płytę, czy nie i tak dalej. Nie wnikamy w to, na pewno te główne są i na to mamy szereg dowodów. Najpierw o konsekwencjach. Zanim o dowodach, to o konsekwencjach. Jeżeli mamy płyty tektoniczne, one się ruszają. Jeżeli się ruszają, to przesuwają się kontynenty. Jeżeli się przesuwają kontynenty, to zmienia nam się układ kontynentów i oceanów. Cały czas to się zmienia. A przy okazji mamy na tych granicach, gdzie te płyty się stykają, trzęsienia ziemi i wulkanizm. Natomiast jakbyśmy chcieli sobie powiedzieć, ok, ale czy na pewno to są płyty tektoniczne, czy to nie jest tak, że po prostu przypadkiem w tych miejscach są rowy oceaniczne, są trzęsienia, są góry? No właśnie, ilość argumentów za tym, że to są naprawdę trzęsienia ziemi, jest
3: że to są płyty tektoniczne, jest bardzo duża. Zacznijmy od podobieństwa geologicznego. Zdarzają się takie miejsca, które obecnie leżą po dwóch stronach oceanu, na przykład Atlantyku, ale geolodzy, którzy badają skały po jednej stronie i po drugiej stronie, są pewni, że te skały powstały w tym samym miejscu, w ten sam sposób i w tym samym momencie. Możemy mieć podobieństwo w faunie. Też się zdarzają takie badania, że badano zwierzątka na przykład w Afryce, badano zwierzątka w Ameryce Południowej i okazuje się, że musi być jakiś wspólny przodek tych zwierzątek. I to są zwierzątka chodzące po ziemi, więc nie ma możliwości, żeby one Atlantyk przepłynęły. Nie ma możliwości, żeby przeleciały, więc kiedyś musiało być połączenie. No i też ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś był piękny, drewniany, długi most, po którym nic nie zostało. Raczej musiało być bezpośrednie przejście pomiędzy tymi kontynentami. W kształcie dna oceanicznego widzimy piękną strefę ryftu, widać wulkanizm na środku pomiędzy płytami, widać wzniesienie. Natomiast takim zwierzchu, pomiarem, który możemy wykonać tu i teraz, to są pomiary satelitarne, pomiary GPS, po których widać, można określić, w jakim kierunku, z jaką prędkością płyty się przemieszczają. Przy okazji jest wulkanizm i sejsmiczność jako bezpośrednie następstwa ruchu płyt tektonicznych. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, z jaką prędkością takie płyty mogą się poruszać? Od kilku milimetrów do kilkudziesięciu milimetrów, w zależności która płyta. A czy możecie Państwo sobie wyobrazić jakiś proces taki z dnia codziennego, który zachodzi z podobną prędkością? Bo jak weźmiemy ślimaka, który wolno chodzi, no to on przez rok to on przejdzie grube kilometry. A my potrzebujemy coś, co przez rok zrobi 2 centymetry. Paznokcie. Prędkość wzrostu paznokci jest mniej więcej taka jak prędkość ruchu płyt tektonicznych. To jest taka prędkość, że jeżeli Państwo popatrzycie teraz i popatrzycie za miesiąc, to zobaczycie różnicę. Jeżeli będziecie patrzeć na ten paznokieć i patrzeć, to Wam się tysiąc razy znudzi, zanim zobaczycie jakikolwiek ruch. Pojawiło się hasło subdukcja. Subdukcja, czyli wciskanie się jednej płyty pod drugą. Na początku powiedzmy, że były sobie dwie płyty, napierały na siebie i jedna się poddała. Ta, która była słabsza, oceaniczna, poddała się tej kontynentalnej. I tą oceaniczną wciskamy pod kontynentalną. Przy okazji tego naporu jednego na drugie, no tutaj muszą się wypiętrzyć góry, bo jednak jest to gigantyczna siła. A trzęsienia ziemi powstają nam na punkt w miejscu styku. Zapewne większość z Państwa kiedyś próbowała przesunąć szafę. Z przesunięciem szafy po podłodze to jest tak, że jeżeli ona się na czymś zablokuje i my będziemy na nią bardzo mocno napierać, coraz mocniej, ona cały czas stoi, aż w pewnym momencie się posunie. Tak samo jakbym mógł na tą ławkę, prawda? Ona stoi, nic się z nią nie dzieje, napieram coraz mocniej, w końcu się ruszyła. Nawet nie było takiego pięknego efektu jak z ostatnią grupą, bo rzeczywiście narobiła hałasu. Tutaj jest podobnie. Te płyty, tam jest gigantyczne tarcie między nimi, więc one się blokują. W momencie, w którym się blokują, a cały czas działa siła, która je popycha, w pewnym momencie to naprężenie musi przekroczyć punkt krytyczny, coś pęka i następuje gwałtowne przesunięcie. To właśnie to przesunięcie powoduje powstanie trzęsienia ziemi. Natomiast wulkanizm, który powstaje przy okazji, bierze się stąd, że skały i minerały, które znajdują się na powierzchni, znajdują się tam, bo są lekkie, bo są lżejsze niż inne. W momencie, w którym wciskamy je w dół ziemi, gdzie nabierają temperatury, gdzie się uplastyczniają, ich gęstość jest cały czas mała. A skały dookoła, te, które już tam wcześniej były, mają wyższą gęstość. Więc jak klocek wsadzony w wodę, one się próbują wydostać do góry. I właśnie wydostają się docierają powolutku do góry i stąd się bierze wulkanizm. Państwo pewnie myśląc o, czy słysząc o trzęsieniu ziemi, od razu myślicie o tragicznych skutkach. No i bardzo dobrze, bo to jest taka pierwsza rzecz, która się przy okazji trzęsień ziemi nasuwa.
0: powalone budynki, zniszczone całe miasta, całe osiedla, zniszczone drogi, tory, wszelkie środki komunikacyjne, wszystko jest zniszczone. Prawda jest taka, że współczesna inżynieria pozwala na takie budowanie, takie konstruowanie budynków, dróg, innej infrastruktury, że jest ona do pewnego stopnia odporna. Tylko że na takie cuda stać wyłącznie bogate gospodarki. Na przykład Japonia, która jest miejscem wybitnie sejsmicznym, wybitnie aktywnym, tam nie ma co miesiąc, jak przy każdym dużym trzęsieniu, ofiar. Bo tam ludzie znają zasady i tam budynki są przystosowane. Natomiast jeżeli trzęsienie nawiedza kraj, który jest biedny, który jest nieprzygotowany, to mamy tysiące ofiar. Spójrzmy na Haiti na przykład. Trzęsienie ziemi na Haiti zabiło bardzo dużo ludzi, ponieważ tam budownictwo było bardzo stare, bardzo proste. Cement i cegła to jest coś, co jest strasznie sztywne. Jak się tym próbuje to zgiąć, to się nie zgina, a pęka. Nowoczesne budownictwo polega na tym, żeby się to trochę zginało. Natomiast zniszczenia powstają tylko w okolicy miejsca, gdzie trzęsienie ziemi powstało. Trzęsienie ziemi powstaje w miejscach, które widzieliśmy na mapie, ale na różnych głębokościach. Ono może powstać na głębokości kilometra, ale aż do 600 powiedzmy kilometrów. Głębiej nie, bo tam materia jest już plastyczna. Tam jak jest coś plastyczne, to nie ma gdzie się to tarcie pojawić, nie ma gdzie ta energia się skumulować. Natomiast pytanie do Państwa, czy jeżeli mamy trzęsienie ziemi bardzo daleko, powiedzmy to Japonia. Japonia jest od Polski bardzo daleko. Czy to trzęsienie jest w Polsce odczuwalne, czy nie? Pani kręci głową tam z tyłu. No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ono nie jest precyzyjne. Mianowicie, gdyby na to spojrzeć w ten sposób, czy jest odczuwalne przez człowieka, to odpowiedź brzmi absolutnie nie. Chyba że mówimy o daleko idących skutkach ekonomicznych i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o aparaturę, to jak najbardziej. To jest zapis trzęsienia ziemi akurat japońskiego, wykonany tutaj w Stanach, akurat ten w Stanach Zjednoczonych. Widać tutaj, że na początku to jest pozioma kreska, o tutaj widać, że to jest kreska, bo tutaj nic się nie dzieje, jest płasko. To jest pomiar składowej pionowej drgań, czyli drgań w ten sposób gruntu. Skala jest nieistotna, bo to jest znormalizowana. Ważne jest porównanie tego, co się dzieje w tym obszarze, kiedy nie ma fali sejsmicznej, z tym, co się dzieje tutaj, kiedy jakaś fala się pojawia. Proszę zobaczyć, że akurat na tym rysunku to jest drganie trwa 3,5 tysiące sekund. To ile to jest w godzinach? Prawie godzinę. I widać, że ono się tam nie kończy, że gdyby był dalej wykres, to dalej by trwało. Jeżeli wezmę sobie wykres innego trzęsienia z innej stacji, akurat to już jest stacja w Polsce, tak może wyglądać jednodniowa rejestracja. Każda linia pozioma to jest 30 minut. I widać, że nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie pojawiają się jakieś drgania i one sobie trwają. I tutaj się mocno zmieniają, ale cały czas to są drgania od tego samego trzęsienia. Na tej rejestracji widać, to było dalekie trzęsienie ziemi, bo to gdzieś było, chyba była Syberia czy coś takiego. Więc widać, że ten grunt w Polsce, mimo że my tego nie czujemy, on drga. I on drga długo. I te drgania się zmieniają. Na początku są małe amplitudy, duże częstości, czyli to bardzo szybko chodzi, ale potem dochodzimy do takich fal, których drgania są wysokiej amplitudy, ale bardzo małej częstości. I taki ruch od góry do dołu potrafi trwać minutę, dwie. Państwo znacie pewnie z fizyki takie coś, co się nazywa zasadą Fermata. Znacie Państwo, czy nie znacie?
3: To uprośćmy w takim razie problem. Czy wszyscy z Państwa byli kiedyś nad morzem? Znaczy, ktoś z Państwa się zajmuje, ma uprawnienia ratownika wodnego? Ktoś ma? Niestety. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy nad morzem. To jest granica wody, prawda? Jest się woda. Tutaj jest sobie piasek, plaża. W tym miejscu znajduje się ratownik. I ten ratownik dostrzega w tym miejscu osobę, która tonie. I na nią prosto sobie patrzy. Po jakiej drodze ratownik się uda do tej osoby?
2: Najkrótszej.
3: A guzik?
4: No, prosto do plaży.
3: Też nie. Jaka będzie ta droga? Ona nie będzie najkrótsza. Jaka ona będzie?
4: Tak,
3: najszybsza. Najszybsza. Pani mówi, że to w ten sposób, tak? Też nie do końca. On wybierze jakąś taką drogą pośrednią. To znaczy, skorzysta z tego, że szybciej biegnie po piasku. Ale tak naprawdę, jeżeli jest doświadczony, to wie, że mu się nie opłaca biec aż tutaj. Jemu się opłaca gdzieś pobiec pomiędzy. Ratownik musiałby sobie to wszystko dokładnie policzyć, pomierzyć kąty. On nie ma na to czasu, on działa instynktownie. Natomiast fala ze swojej natury, światło też, bo światło jest falą, fala sejsmiczna też, bo też jest falą, postępuje tak, ona tak postępuje z natury, że przemieszcza się z punktu A do punktu B po takiej drodze, która jest najszybsza, zajmuje najmniej czasu. Teraz Państwu będę chciał pokazać animację tego, jak propagują się fale sejsmiczne w środku w Ziemi, zakładając, że Ziemia jest kulista, a wszystkie parametry sejsmiczne, czyli gęstość i prędkości fal podłużnych i poprzecznych, zależą tylko od głębokości. Tak naprawdę Ziemia jaki ma kształt? Elipsa to jest figura, natomiast bryła, która powstaje z elipsy, to będzie elipsoida obrotowa. Natomiast o kształcie Ziemi tak formalnie mówi się, że Ziemia jest geoidą. Ale tutaj zostajemy przy wersji, że Ziemia jest kulą. Mamy tą kulę przeciętą. Model taki jak cebulka, środek, warstwy, coraz dalej. Cała Ziemia ma 6371 km. To jest taki średni promień Ziemi. Ja sobie teraz zakładam, że w tym miejscu, gdzie widzicie Państwo tą taką małą kropeczkę, będzie źródło fali sejsmicznej. Fala sejsmiczna to jest fala mechaniczna i są dwa rodzaje propagacji tej fali. Jest fala podłużna, która się propaguje przez kompresję i dekompresję do przodu. To jest tak jak fala dźwiękowa. Jest fala poprzeczna, trochę jak fala na strunie. Natura tak chciała, że fala podłużna jest szybsza od fali poprzecznej, dlatego jest nazwana literką P od pierwsza, a fala poprzeczna jest nazwana literką S od druga, oczywiście z łaciny. Na tym wykresie będzie pokazane to, co my jesteśmy w stanie rejestrować, bo my jesteśmy w stanie rejestrować tylko na powierzchni Ziemi. Na osi poziomej mamy odległość od źródła, czyli najdalej odległym punktem od tego źródła to będzie ten punkt i on jest odległy o 180 stopni. 1 stopień to 111,12 km, bo mamy promień Ziemi cały, okala całą Ziemię, czyli to jest 360 stopni, obwód Ziemi to jest 360 stopni, a długość tego obwodu no to jest 2 pi razy r. Można łatwo policzyć, że to jest właśnie 111,12 km. A na osi pionowej mamy czas, czyli będziemy widzieli, którą falę, po jakim czasie, na jakiej odległości jesteśmy w stanie zaobserwować. Fale się propagują i tutaj widzimy, że najbliżej trzęsienia już dotarły do powierzchni Ziemi, już ludzie je odczuli i naukowcy je zarejestrowali. Natomiast po drugiej stronie nadal jest spokój. Nadal tutaj nic nie dotarło. Od razu widzimy, że tutaj nam nastąpiło przerwanie fali podłużnej, spowodowane dużym kontrastem prędkości pomiędzy tymi warstwami. Te fale, które się dostały do środka, zostały wygięte na zewnątrz, te, które nie, zostały nagięte w tą stronę. Widzimy też, że fale poprzeczne w ogóle nie wniknęły w tą warstwę, zwaną jądrem zewnętrznym Ziemi, a to dlatego, że fale poprzeczne nie propagują się w ośrodkach ciekłych. Wniosek z tego jest taki, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Do Państwa jest teraz pytanie, żeby odczytać z wykresu po prawej stronie, po jakim czasie fala sejsmiczna mniej więcej dociera na drugą stronę Ziemi. Mniej więcej. 20 minut. To jest trochę poniżej 1200, to jest poniżej 20 minut zajmuje fali sejsmicznej przejście przez całą Ziemię. I to jest bardzo szybko. Internet jest co prawda szybszy, ale mimo wszystko to jest bardzo szybko. Zauważyliście Państwo natomiast, że rejestracja, którą pokazałem prawdziwa wcześniej, jest troszkę bardziej skomplikowana niż to, co wynika z tego wykresu. Bo tutaj to by było tak. Przychodzi jedna fala, potem jest spokój, potem przychodzi druga. A tak naprawdę jak przyszła pierwsza fala, to potem drgało i drgało i drgało. Dzieje się tak dlatego, że fale sejsmiczne mają tendencję do zachowywania się w określony sposób w miejscach, gdzie jest jakaś granica ośrodka. Granica ośrodka to mogą się zmieniać, zmienia się rodzaj skał, zmienia się gęstość, zmieniają się prędkości z powodu składu mineralnego. Fala padająca, część energii fali padającej się odbija, część przechodzi dalej, a część konwertuje na falę z poprzecznej na podłużną, a z podłużnej na poprzeczną. Czyli z jednej fali padającej mamy w skrajnym przypadku 4 kolejne fale, które się z tego punktu rozchodzą. Jeżeli sobie to naniesiemy na animację, to widzicie Państwo, że tutaj jest oczywiście ten front fali, który żeśmy wcześniej obserwowali, ale jest za nim pełno fal. Żadna z nich nie będzie w stanie dotrzeć do powierzchni wcześniej niż ta pierwsza, którą żeśmy pokazywali, ale one będą później docierały bardzo długo.

0: to ja sobie pozwolę przejść do już takiego wykresu końcowego, czyli tego wykresu, który się rysował po prawej stronie, to widać, że rzeczywiście to, co mieliśmy wcześniej, to jest zachowane. Natomiast później tych fal jest bardzo dużo, i poprzecznych, i podłużnych. Stąd się biorą te ciągłe drgania rejestrowane. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj akurat ze względu na gęstość, brałem to w zeszłym roku, chyba rysowałem albo i wcześniej, tak? Dwa lata temu. Rysunek, wybrałem sobie kilkanaście stacji spośród wszystkich stacji sieci tak zwanej USRA i zrobiłem sobie wykres. Na wykresie narysowałem rejestracje z kilkunastu stacji, umieszczając je w odpowiednich jakby odległościach od źródła. Czyli tutaj mamy odległość epicentralną od źródła trzęsienia od 75 do 95 stopni, czyli od około 8000 do prawie 10000 km, a na osi poziomej mamy czas z założeniem, że zero jest w momencie, w którym Ziemia się zatrzęsła. Czy to się tak na oko trochę zgadza z tym, co było przed chwilą? To znaczy, im jesteśmy dalej, tym później ta fala dochodzi. Państwo zaobserwujecie, że tak, tutaj mamy jakieś podobne fale. Widać podobieństwo pomiędzy tymi falami tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Widać podobieństwo tutaj. Jak się przyjrzeć, to tych podobieństw jest jeszcze więcej, bo tutaj są takie podobne kształty na tych wszystkich rejestracjach. To, co jest tutaj zamazane, to są fale powierzchniowe, czyli to są te fale, które one się rozchodzą już. To jest kombinacja fal poprzecznych i podłużnych. One się rozchodzą po powierzchni Ziemi, pod powierzchnią Ziemi i właśnie mają wysokie amplitudy, małe częstości. W to nie wnikamy. Zobaczmy, czy nam się zgadza to, co przed chwilą się na animacji policzyło. No i okazuje się, że się zgadza. To są fale jakie? Podłużne, to są fale poprzeczne. Widać, że kąt nachylenia tych dwóch kolorowych kresek jest różny, ponieważ fale poprzeczne są wolniejsze, więc one im dalej, tym one będą jeszcze później w stosunku do fal podłużnych. Jak wygląda rejestracja takich trzęsień ziemi? No więc w warunkach polskich my w tej chwili prowadzimy eksperyment, w którym mamy 13 bardzo czułych, szerokopasmowych stacji rozstawionych na Pomorzu w układzie takiej troszkę nieidealnej gwiazdy, ale ona jest nieidealna z prostego powodu. Po prostu nie wszędzie się daje znaleźć miejsce odpowiednie do postawienia.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rejestracji. Bo jakie Państwa zdaniem takie miejsce, żeby rejestrować dalekie trzęsienia, powinno być? Czy próbowaliście kiedyś Państwo porozmawiać z drugą osobą, stojąc na przykład obok pracującej ciężarówki, czy tam jakiegoś, nie wiem, traktora, śmieciarki, czegoś takiego, który hałasuje? I jak to szło? Nic nie słychać. Czyli żeby nasłuchiwać, no bo to jak my słuchamy fali dźwiękowej, to mówimy o tym słuchaniu, jak obserwujemy falę mechaniczną, to też możemy powiedzieć, że nasłuchujemy fali sejsmicznej za pomocą odpowiedniego przyrządu. To żeby nasłuchiwać taką falę sejsmiczną, to która jest bardzo słaba, ona jest tak, my jej nie czujemy, ludzie jej nie czują, więc ona jest słaba, to te fale sejsmiczne, które pochodzą od otoczenia, muszą być słabe. Czyli musi być daleko od ludzi, daleko od samochodów, pociągów, przemysłu. A wierzcie mi Państwo, że znalezienie w Polsce miejsca, z którego do najbliższego tartaku jest dalej niż 5 km, wcale nie jest takie proste. Udało nam się znaleźć takie miejsca w lasach, głęboko w lesie. I samo stanowisko rejestracyjne jest bardzo proste. Jest sobie dziura w ziemi. W tej dziurze w ziemi jest cokół cementowy z taką płytką granitową. To, co tutaj widać, to jest po prostu piasek. Tam nie ma dna, jest piasek. Ten pan, który nadzoruje w białej koszuli i z brodą, nadzoruje tam pracę ekipy budowlanej, to jest mój szef. taką studnię, taka studnia ma tam półeczkę, daszek i zasypane. Czyli Państwo, jakbyście przechodzili przez takie miejsce, to zobaczylibyście, że stoi stojak, na którym są panele słoneczne, tak jak na tym ostatnim rysuneczku tutaj, ale nie widzielibyście, o co chodzi. No i całe szczęście, bo niestety ta aparatura jest stosunkowo kosztowna, taka do obserwacji dalekich trzęsień ziemi, więc mamy nadzieję, że jest dobrze ukryta. Tak wygląda czujnik, czyli to jest urządzenie, które tak naprawdę pozwala na rejestrację. Ono czuje te drgania ziemi i ono czuje w trzech kierunkach. Czuje drgania pionowe, czuje drgania poziome w jednym kierunku i drgania poziome w drugim kierunku. Jak mamy badanie trzech drgań, trzech kierunków, to mówimy, że mamy informacje o tym, jak te drgania w trzech wymiarach wyglądają. Tam jest aparatura, która rejestruje, zasila, wysyła te dane. Panel słoneczny to zasila i to sobie stoi. I my dane odczytujemy z serwera. To wszystko sobie na serwer spływa. My sobie dane odczytujemy na bieżąco i analizujemy. Jeżeli chodzi o drugą część tematu tego naszego dzisiejszego spotkania, to fale tsunami. To jest taki efekt wtórny do trzęsień ziemi, ale i nie tylko, który stał się popularny od roku 2004, od świąt Bożego Narodzenia. Czy Państwo pamiętacie, co wtedy się stało? A coś takie, nazwa geograficzna, Sumatra, Państwu mówi? Wielkie tsunami na Sumatrze, prawie 300 tysięcy ofiar. Nic? No na pewno coś Państwu mówi. W każdym razie tsunami. Gigantyczna fala rozbijająca się o brzeg, niszcząca wszystko. Państwo wiecie, że jak jesteście nad morzem, staniecie na baczność na plaży i przychodzi fala, która ma pół metra, to was powali, przeciąga was po piachu i zostawi na plaży. A tu mówimy o fali, która jest dużo wyższa niż pół metra. Jakiej wysokości może być taka fala tsunami przy brzegu?
2: 50 metrów.
0: Najwyższe do 50 metrów. To jest 20 pięter bloku. Skąd się bierze takie tsunami? Jeżeli gdzieś pod morzem mamy styk dwóch płyt i one się stykają, napierają na siebie i w pewnym momencie przy okazji trzęsienia ziemi następuje zmiana kształtu dna. Czyli na przykład trzęsie się, pyk, coś się podniosło. To podnosi się cała woda, która jest nad tym obszarem. Jeżeli woda się podniesie, tak jak tutaj, prawda, woda się podniosła. Jeżeli woda się podniesie, to co się z tą wodą stanie? Ona się rozpłynie, ona nie ma gdzie opaść, bo już się dno podniosło. Ona się musi rozpłynąć na boki. I okazuje się, że na głębokim oceanie, gdzie ta górka powstaje i się zaczyna rozpływać, to mówimy o wysokości tej fali, to jest metr, półtora, to jest bardzo niedużo. Załoga statku, który by płynął po takiej fali, by nic nie poczuło, bo oni mieliby do czynienia z górką wysokości metra o długości kilkuset kilometrów na oceanie. To nikt tego nie zobaczy, nie poczuje. Natomiast problem się pojawia, gdy ta woda, która się rozpływa z tej górki, zaczyna docierać do brzegu. Bo robi się coraz płycej, a ta masa wody jest duża. Ona się musi gdzieś podziać. Dlatego się spiętrza. I wtedy z tego metra potrafi się zrobić 50 metrów, które uderza w brzeg. Fal tsunami takich o dużym znaczeniu trochę było. One się działy i dawno temu, i dzieją się teraz. To nie jest nic nowego. Po prostu w momencie, w którym się pojawiła bardzo duża fala tsunami, bardzo dużo ofiar, temat stał się popularny. Dlatego się o falach tsunami mówi. Trzęsienie ziemi nie jest jedynym źródłem, które może wywołać falę tsunami. Oczywiście na dużym oceanie tylko trzęsienie ziemi, bo to potrzeba gigantycznej energii. Ale na małym zbiorniku, w którym jest głęboki i wąski, na przykład jak fiord, jakaś taka cieśnina, coś w tym stylu, wystarczy, że kawałek skał się osunie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osunięciem skał z jednego brzegu, które wpadną do wody, one popchną tą wodę na drugi brzeg, to na drugim brzegu fala też może mieć kilkadziesiąt metrów. Był taki przypadek na Alasce, gdzie tak naprawdę nie było wiadomo, co się stało. Nie było ofiar, bo to taka dolinka nie zamieszkała gdzieś daleko, tylko nagle z brzegu było widać, że od wysokości 80 metrów zmyte są wszystkie drzewa. Potem się okazało, że z drugiej strony góry oberwał się masyw taki skalny, który się stoczył do wody i właśnie spowodował na odległym o kilkaset metrów brzegu falę tsunami o wysokości kilkudziesięciu metrów. Pamiętacie Państwo, przed chwilą mówiliśmy, że fala sejsmiczna jest bardzo szybka. Natomiast fala tsunami jest stosunkowo wolna. Mianowicie, żeby przebyć drogę od Ameryki Południowej do Australii, ona potrzebuje 15 godzin. To nam daje czas do tego, żeby taką falę wykryć i ostrzec ludność. Oczywiście w sytuacji, gdzie fala powstaje przy samym brzegu i po kilkunastu minutach uderza, nie zdążymy ostrzec, nie zdążymy ewakuować. No niestety. Natomiast są systemy badania, są pomiary na całym Pacyfiku robione i na ich podstawie jest ostrzeganie, z której strony wyspy uderzy, jaka będzie wysokość, jakie jest zagrożenie, kogo trzeba ewakuować. I teraz, jeżeli nadchodzi fala tsunami, ktoś nam mówi, idzie tsunami, jesteśmy na plaży, to co należy zrobić?
2: Uciekać.
0: Gdzie? Daleko w głąb lądu, najlepiej na jakąś górkę, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, a stoi statek, łódka, to trzeba wjechać w głąb morza. Bo na morzu ta fala ma metr, ona jest niegroźna, ona jest groźna tylko przy brzegu. Dobrze, to ja w takim razie Państwu bardzo dziękuję.

silnik, który połączy pozytywne cechy obu najpopularniejszych silników, choć dotychczasowe efekty okazały się mizerne, kolejne próby są nadal podejmowane, a najnowszą konstrukcją tego typu silnika jest silnik Skyactiv X Mazdy chociażby. Zastosowano w nim nowatorską technikę, zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany iskrą. Czy to działa? Opinie są niejednoznaczne. Skyactiv X pracuje bardzo kulturalnie, pali niewiele, ale niestety nie osiąga dynamiki obiecywanej przez inżynierów Mazdy. A teraz inna sprawa, czyli rzędowe, widlaste, boksery czy obrotowe. Jednym z najistotniejszych kryteriów podziału silników tłokowych jest rozróżnienie uwzględniające liczbę i układ cylindrów. Wystarczy zerknąć na katalogi producentów. W specyfikacjach aut znajdziemy takie określenia jak silniki R4, V6, R6, V8, V12. Niektórzy chwalą się bokserami. Wśród aut używanych można także znaleźć tajemnicze wankle, silniki nawet 16-cylindrowe. Dlaczego konstruktorzy silników nie trzymają się jednego sprawdzonego rozwiązania, ale od lat w tak zróżnicowany sposób układają cylindry, dodatkowo żonglując ich liczbą? Wyzwaniem zawsze było odpowiednie wyrównoważenie silnika tłokowego. Niestety ruch posuwisto-zwrotny tłoków i taki sam ruch korbowodów w przeciwnej płaszczyźnie generują spore, wyraźnie odczuwalne wibracje. Zresztą taką cechą każdego silnika czterosuwowego jest tendencja do nierównej pracy, spowodowana różną szybkością suwów w zależności od fazy pracy. Oddzielna kwestia to oczywiście odpowiednie dopasowanie silnika do modelu samochodu i jego przeznaczenia. Inne wymagania są stawiane wobec małego silnika auta miejskiego, a inne wobec mocnej jednostki sportowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tak zwany silnik rzędowy, w którym tłoki są ustawione w jednym rzędzie i poruszają się pionowo. Trzycylindrowy silnik rzędowy oznaczamy wtedy symbolem R3, czterocylindrowy R4, sześciocylindrowy R6, pięciocylindrowy R5. Te ostatnie R6, to przedostatnie, są prawie w pełni wyrównoważone i pod względem kultury pracy to jedno z najlepszych rozwiązań. Niestety, rzadko się je stosuje, głównie ze względu na fakt, że takie silniki są po prostu długie i trudne do zamontowania we współczesnych autach. Jednym z nielicznych producentów, który wciąż ma takie jednostki w ofercie, jest na przykład BMW. Z rzadka można jeszcze trafić na silniki pięciocylindrowe R5, choć to także bardzo dobre silniki, brzmią rasowo, imponują osiągami i są mało awaryjne. I tu przyznam, że taki silnik właśnie w samochodzie mam, R5. Rzeczywiście znakomity silnik, z tym, że ten w moim akurat ma dodatkowy wałek wyrównoważający, który napędzany jest łańcuszkiem od wału korbowego i obraca się w przeciwnym kierunku do ruchu wału korbowego, stabilizując go, wyrównując jego pracę. To właśnie dlatego ten wałek wyważający jest, bo nieco trudniej je wyrównoważyć niż R4 i R6. Trudniej zmieścić poprzecznie w komorze silnika, a zbyt duża pojemność, zazwyczaj około 2,5 litra, to rzeczywiście tak jest, przekłada się na wyższe spalanie, przez co trafiają na czarną listę ekologów niestety. Na rynku dominują silniki rzędowe z 4 cylindrami, chociaż ostatnio coraz częściej wypierane są przez 3 cylindrowce, szczególnie wśród aut miejskich i kompaktowych. Jednak kultura pracy silników trzycylindrowych jest stosunkowo niska, ale łatwiej spełniają one wyśrubowane normy związane z ekologią, zaś wyposażone w turbosprzężarki zapewniają wystarczającą dynamikę. A to, że najprawdopodobniej większość z nich nie grzeszy trwałością,

Takie czasy. Takie czasy. Na szczęście nadal produkuje się auta spalinowe, które mają imponować osiągami i dynamiką, a w takich przypadkach bez dużej liczby pojemnych silników trudno się obejść. Trudno jednak wyobrazić sobie silnik z 8 lub 12 tak zwanymi garami w rzędzie, chociaż takie silniki produkowano chociażby przed II wojną i po II wojnie światowej. Dlatego wymyślono silniki widlaste, w którym cylindry ustawione są w dwóch rzędach pod kątem 90-60 stopni, ale napędzają jeden wspólny wał korbowy. Tak zwane V-ki są znacznie krótsze od rzędówek, zwykle lepiej wyrównoważone, charakteryzuje je także piękne brzmienie. Oczywiście nie ma nic za darmo. Taka konstrukcja potrzebuje choćby dwóch głowic skomplikowanego rozrządu czy osobnych kolektorów wylotowych dla każdego rzędu cylindrów. Istnieje także hybryda obu rozwiązań, czyli tak zwany silnik widlastorzędowy, typ VR to się mówi. To w zasadzie silnik widlasty, ale o małym kącie rozwidlenia od 10 do 22 stopni, dzięki czemu wystarcza mu tylko jedna głowica i można go umieścić poprzecznie w aucie z przednim napędem. To bardzo rzadko spotykany silnik. Kiedyś stosował go na przykład koncern Volkswagena w modelach Passat, Golf i Corrado. Ciekawą konstrukcją są silniki przeciwsobne, czyli tak zwane boksery, najczęściej spotykane w autach Subaru i Porsche, a dawniej były stosowane także w Alfach Romeo, Lanciach, Citroenach, czy chociażby w popularnym Volkswagenie Garbusie czy Citroenie 2CV. W układzie tym tłoki pracują parami, wykonują ruch dokładnie w przeciwne strony. Przypomina się to tak zwane boksowanie, stąd nazwa bokser, a płaszczyzny, w których poruszają się, rozchylone są o 180 stopni na tym samym poziomie, co umieszczony centralnie wał korbowy. Siły bezwładności boksującej się pary tłoków samoistnie się równoważą, dzięki czemu układ korbowo-tłokowy pracuje bardzo równo, przekazuje mało drgań, a upory w każdym razie w zakresie obrotów są niewielkie, co pozytywnie wpływa na dynamikę takiego silnika. Boksery są sztywne, lekkie, bo kadłub jest z reguły z aluminium, brak dodatkowych elementów wyważających, zajmują mało miejsca, są płaskie, co pozwala zainstalować się w jak najniższej komorze silnika. Pozytywnie wpływają one na rozkład masy i stabilność auta. Silnik przeciwsobny wyróżnia się także oryginalnym brzmieniem. No nie ma jednak oczywiście róży bez kolców, bo boksery szczelnie wypełniają przestrzeń między podłużnicami. Niemal każda czynność serwisowa jest bardzo skomplikowana. Dodatkowo głowica, wałek rozrządu, uszczelki i uszczelniacze są zdublowane, a łańcuchy lub paski rozrządu są długie, co wymaga zastosowania wielu rolek. Chwilka przerwy. To Sheryl Crow i kolejny utwór z filmu Jutro nie umiera nigdy. Temat z filmu z Jamesem Bondem. Jest jeszcze jeden diametralnie odmienny od reszty rodzaj silnika. Silnik Wankla. Wymyślił go niemiecki konstruktor Felix Wankel już w 1929 roku, ale pierwszy prototyp powstał dopiero 28 lat później. Zasada działania Wankla jest genialna w swojej prostocie. W silniku tym pojedynczy tłok, czyli tak zwany rotor w kształcie trójkąta o zaokrąglonych, zaoblonych bokach, nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego lub boksującego, ale obraca się ruchem wirowym. W pojedynczym eliptycznym cylindrze pod wpływem ciśnienia gazów powstałych w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Zewnętrzna powierzchnia tego rotora jest wyposażona we wgłębienie, które ze ściankami cylindra tworzy komorę spalania. Rotor od środka ma nacięte uzębienie, które współpracuje z kołem zębatym osadzonym na wale w korpusie silnika. W czasie jednego obrotu wału silnik wykonuje aż 4 cykle pracy. Ssanie, sprężanie, pracę oraz wydech. Wszystkie te procesy

Dodatkowo w bloku silnika w pobliżu najbardziej nagrzewających się części wydrążone są kanaliki, którymi krąży ciecz chłodząca. Wydajność silników chłodzonych cieczą jest wyższa niż chłodzonych powietrzem i pracują one dużo ciszej. Łatwiej jednak w nich o usterki ze względu na skomplikowanie układu, no i chociażby wycieki cieczy chłodzącej.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie właśnie, dlaczego chorujemy jedni bardziej, drudzy mniej, jedni ciężej, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować.
1: Witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Jolu. Bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla Państwa, co chcecie usłyszeć, co dla Was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne i harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć i mamy wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne. Potem drugi taki zryw jest na wiosnę.
0: Czyli ludzie podświadomie wiedzą, że jakieś grzeszki popełniają.
1: Ależ oczywiście. Kochani, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności. Prowadzę bazę zdrowia. To jest firma, można tak po ludzku powiedzieć, ale tak naprawdę to jest moja misja. Budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo.
0: Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne jakby nie są w stanie tak wypełnić tej dziury, jak nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, prawda?
1: Oczywiście.
0: W tym momencie, kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadziać, prawda? Lekarstwa też się okazują, że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie, jak go potrzebujemy.
1: Tak, to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami. Ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na 500 pacjentów, którzy przyjdą i poproszą. Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No może tutaj tylko tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy kiedy nie zechce tego zrozumieć. Jeżeli nie schyli pokornie głowy i nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione, przykro mi, wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś A, że to jakaś terapia nie zadziałała, a to, że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Przede wszystkim pochodzi ona z harmonii, równowagi pomiędzy dniem a nocą, pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie 8 godzin to jest zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb przyziemnych,
3: które, zachcianek.
1: Zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami w sposób pisemny uświadamiam moim pacjentom, każda choroba żywi się cukrem, a my tak bez opamiętania ten cukier dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową, pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit, naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii, to też jest indywidualna sprawa, ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia, zawartych w naszych trzewiach, prawda? I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie, naturalne odmładzanie, na budowanie naszej odporności, na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę, jak to zregenerować, prawda? A człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodo-Kuklińskiego i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali Nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit. Jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, przeciw życiu. I już tworzy nam się dysharmonia. Już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką absolutnie. Ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy.
3: A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda?
1: Tak, strzelamy z armaty do muchy.
3: Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko przechorujemy, prawda? Czyli już wtedy to jest pierwszy błąd.
1: To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętuje te błędy. My mamy coś takiego, i Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia, czyli coś, co jest dla nas dobre. Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi, najlepiej to być na trzech dietach, bo jedną można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia.
3: Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda?
1: Tak.
3: Czyli to jest to.
1: Tak, tak. Albo łyżeczką, albo widelcem. Niestety tak. To, co kładziemy na talerzu, albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały, czyli jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy syntetyzować. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna.
3: Czy musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie...
1: Biflawonoidy.
3: Tak, elementy, które jakby składają się na tą witaminę C, a nie tylko kwas.
1: I enzymy, które tą witaminę przyjmą i wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna, a potrzebna jest w każdej żywej komórce, dlatego że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni. Czyli nie ma energii.
3: Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro, makroelementów, prawda?
1: Tak, bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy. Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Potem tarczyca daje nam sygnał. To jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co ta tarczyca nam pokazuje. I nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz to, co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się, a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało?
3: Tą dietę.
1: Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć. Zostaliśmy stworzeni z miłości i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem. Ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia, chęć pomagania innym. Stąd czerpiemy tą siłę, tą energię.
3: Czyli ta głowa, prawda, kolokwialnie mówiąc. Jak uporządkujemy głowę, uporządkujemy jedzenie, to mamy odporność.
1: Ale głowy nigdy nie uporządkujemy, jak mamy dysfunkcyjne jelita. I dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych, w jamie ustnej. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej. Na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą.
3: Tak.
1: To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia. No bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy, gotujemy, gotujemy i nie myjemy, no to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni i drobnoustroju. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin 24-godzinnej doby to jest sen. I wtedy zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen to jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. To jest też droga do budowania odporności. Czyż nie jest to proste?
3: No to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera głowa i ciało, prawda? Jak to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności, składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I
1: nie można.
3: I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać,
1: nie.
3: Ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Ja gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kilo ziemniaków zjeść. No nikt tego nie jest w stanie dziennie zjeść, więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały bogactwo
1: zupełnie
3: tego.
1: Inną
3: to
1: było
3: zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować. Powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić? Te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie?
1: Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega moja misja, która została mi dana. Mimo, że wykształcenie mam w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale to jest tylko jakby baza wypadowa. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę. Między innymi we własnej aptece miałam możliwość ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam przez wiele, wiele lat, poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest tak bardzo dużo złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do jako stabilizatory, jako barwniki,
3: wzmacniacze
1: smaku, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza, więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Orkisz. To jest niebo a ziemia.
3: Tak.
1: To jest zupełnie nie to samo. Dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim pacjentom sprawdzone receptury. Receptury certyfikowane. Receptury, nad którymi były wykonane badania. Często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne. I zastosowanie tak indywidualnego dawkowania pod kątem uzupełnienia
3: tego
1: czego brakuje. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane, jak one są umieszczone, w jakim procesie. No jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne, ale natura to też chemia, tylko że naturalna.
3: Tak.
1: I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji leczniczych i odpowiedni ich dobór dla tego jednego pacjenta, człowieka, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Mhm. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako pierwsza. Powiedziała, to jest twoja droga. Tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość. Żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę tu słowo, proste receptury, proste, ale te, które działają, nie jakieś oszukane, nie wymyślone, nie handlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste.
3: No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę, że zachęćmy po prostu do przeglądania internetu, bo myślę, że
1: oczywiście
3: ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda? I możemy szybciej zweryfikować, co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie te badania, od czego zacząć właśnie? Czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi? Bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda? Bo magnez w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały, czyli może w krwi nam wyjść, że jest okej, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego magnezu.
1: Zupełnie, oczywiście.
3: Więc gdzie właśnie zbadać?
1: No ja prowadzę takie badania, tak nieskromnie powiem, po prostu zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy i tutaj bardzo im się nisko kłaniam i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. Mhm. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Mhm. Właśnie Niemcy, Szwajcarzy przodują i Rosjanie też
3: czyli
1: mają
3: jest
1: bardzo
3: już aparatura po prostu na rynku, która może nam pomóc.
1: I to bym chciała upowszechnić w Polsce. Mhm. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują, a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja jak tak na przykład chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie informacje, pajacyki wyskakujące na ekranie internetu, weź to, weź tamto, weź to, weź tamto, to nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce. Mhm. Popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc.
3: Drodzy Państwo, także zachęcamy do tego, aby tą odporność budować z głową, z wiedzą, z odpowiedzialnością, tak jak zachęcała nas święta Hildegarda z Bingen. Także szukajmy pomocy u terapeutów, u lekarzy, którzy zajmują się medycyną naturalną, tak aby się dobrze suplementować, ale nie przesadzać, tak aby dobrze jeść, tak aby odpoczywać i mieć wartościowy sen. Zachęcamy Państwa do tego, a to będzie naszą najsilniejszą broną na każdy patogen i pasożyty.
1: Harmonia. Oczywiście.
3: Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Jolu. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu.

No tak, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę. To program, który to audycja, która jest najdłużej na naszej antenie już od marca tego roku, także naprawdę zaczęliśmy od tej audycji wieczornej. Już teraz nie pamiętam kiedy, ale w marcu, pod drugiej połowie marca. Na początku były to audycje dość krótkie, a później zacząłem Państwu opowiadać o nauce, o naukowo, ale w sposób popularno-naukowy różne rzeczy. A dzisiejszym tematem będzie, moi drodzy, internet. Ale internet taki w podejściu od internetu rzeczy przez internet ciał po internet of me, czyli człowiek w centrum świata rzeczy inteligentnych. Inteligentnych rzeczy oczywiście w cudzysłowie, bo chyba inteligentni my jesteśmy tylko. Są tacy, dla których prawdziwym celem internetu rzeczy jest integracja z nami jako istotami biologicznymi i myślącymi, i to w taki sposób, abyśmy mogli płynnie korzystać z tej integracji na każdym kroku i w każdej chwili, nie martwiąc się konfiguracje połączenia, zabezpieczenia i dostępy w gąszczu czujników, przetworników i procesorów. Czy to rzeczywiście byłoby dobre i czy będzie to dobre? Bo tutaj, moi drodzy, musimy wziąć pod uwagę to, że to się dzieje na naszych oczach. Według orędowników raczej hasła niż konkretnego rozwiązania technicznego brzmiącego Internet of Me, czyli dosłownie internet mnie, a inaczej mój internet, albo ja jako ośrodek sieci, jedynym logicznym rozwiązaniem jest umieszczenie nas, czyli ludzkiej jednostki, w centrum tego wszystkiego. Wszystkie urządzenia i systemy muszą odnosić się do nas, a nie my do każdego z nich, a to będzie wymagało od nas posiadania i kontrolowania naszych danych w sposób, który ułatwi tym urządzeniom i systemom zrozumienie nas, tak, aby mogły działać bardziej autonomicznie w ramach ustalonych przez nas parametrów, by robić to, co chcemy, bez konieczności mikrozarządzania. To właśnie jest istota internetu mnie, czyli inaczej mojego internetu. Obecnie internet rzeczy polega na tym, że moje urządzenie rozmawia, w takim sensie mówię rozmawia, przede wszystkim ze swoim producentem. Ten daje mi konto, a ja dostaję aplikację na telefon, która komunikuje się z serwerem producenta. Dane przepływają od producenta do mnie. Połączenie tego wszystkiego w działający system i kontrola za pomocą aplikacji jest dla nas po prostu niewygodna. Jeśli dałoby się to wszystko umieścić w czymś, co zwykliśmy nazywać osobistą chmurą, czyli też jedna z definicji Internet of Me, to mógłby powstać mój osobisty interfejs, czyli takie połączenie, takie złącze aplikacyjne, nazywane czasem AP of Me, czyli albo API of Me. Tutaj różnie to się tłumaczy. A po co to wszystko? A wszystko dookoła ma myśleć tylko o nas i o naszych potrzebach. Ma myśleć tylko o tobie i o twoich potrzebach. To jeden z pomysłów, jak radzić sobie ze złożonością, co dobrze opisano w książce Trillions autorstwa Mikea McManusa, Petera Lukasa i Joe Balaya. Według autorów tej książki eksplozja połączonych urządzeń doprowadzi kiedyś do powstania sieci z bilionami węzłów, która przyćmi internet, jaki znamy. Będziemy musieli nauczyć się zupełnie nowych technik, aby nad tym wszystkim zapanować. W sieci Internet of Me może to być mój dom, twój dom, wraz ze wszelkiego rodzaju podłączonymi urządzeniami. W powiązanym z internetem rzeczy systemie
internetu mojego, pozwalamy na przykład samochodowi domowi komunikować się ze sobą autonomicznie, bez zbędnej interakcji z nami samymi. Przenosimy po prostu nasze zaufanie na te autonomiczne, inteligentne rzeczy w naszej sieci. Samochód na przykład informuje dom, że musi się często ładować i że zużywa dużo energii. W domu jest wielu innych użytkowników energii, więc przedstawia im samochód. Istnieją oni jako społeczność zaufanych urządzeń, która ma cel wyznaczony przez właściciela. A celem będzie utrzymać zużycie energii w określonych granicach, aby zmniejszyć koszty. Tak więc ta społeczność rządnych energii urządzeń musi negocjować o dostęp do zasilania. Jeśli więc klimatyzacja działa, gdy samochód chce się naładować, będzie musiał poczekać albo zmusić klimatyzator do zatrzymania się. Jeśli utrzymanie chłodu w domu jest najwyższym priorytetem, klimatyzacja może przeważyć. I tutaj decydują o tym informacje z innych urządzeń, czujników obecności domowników, czujników obecności tych urządzeń, czujników temperatury itd., itd., itd.

chwileczkę, co będzie się działo, chwilkę muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do naszego internetu rzeczy, nie tylko rzeczy. Internet of Me wstępuje jednak na wyższy poziom, gdyż priorytetem są w nim potrzeby właściciela sieci. Jeśli pomimo wszystkich wskazań czujników samochód wie, w cudzysłowie, że właściciel musi dotrzeć gdzieś w określonym czasie, czyli pojazd musi naładować akumulator, aby go tam dostarczyć, ten priorytet może przeważyć nad klimatyzacją. A jeśli utrzymanie chłodu przed jazdą jest absolutnie niezbędne, społeczność może zdecydować, że koszt dodatkowego zużycia energii jest uzasadniony. Istnieje wiele rodzajów sytuacji, w których trzeba żonglować bardzo złożonymi priorytetami i pętlami logicznymi typu jeśli to, to tamto. W swoim raporcie z 2016 roku firma Gartner prognozuje, że niezbędne w tym świecie jest uczenie maszynowe. Bez tego żaden system nie poradzi sobie w zarządzaniu eksplozją złożonych informacji, która będzie towarzyszyć ogromnemu wzrostowi ilości urządzeń internetu rzeczy. Eksplozja źródeł danych i złożoność informacji sprawia, że ręczna klasyfikacja i analiza stają się niewykonalne i nieopłacalne, twierdzą analitycy Gartnera. Koncepcja, moi drodzy, Internet of Me, czyli mojego internetu, jest powiązana ze znanym już od dłuższego czasu światem technologii, która łączy nasze umysły i ciało ze światem online. Przekształca ona nasze biologiczne i poznawcze życie w strumienie danych, które można monitorować, udostępniać i kształtować. Techniki śledzenia tych danych są dostępne już od jakiegoś czasu. Wszechobecne są na przykład urządzenia typu fitness, takie jak opaski, które śledzą ruchy, sen czy inne funkcje biologiczne, takie na przykład jak tętno. Byliśmy świadkami fali inteligentnych zegarków służących nie tylko do przeglądania internetu, sprawdzania kalendarza i poczty elektronicznej, ale również do rejestrowania parametrów biologicznych. Pojawiają się już inne urządzenia, które skanują na przykład mózg użytkownika. Jedno z takich przykładowych urządzeń o nazwie MeloMind śledzi fale mózgowe i oferuje dopasowaną do nich muzykę. Można nawet kupić urządzenia do noszenia dla swoich zwierząt, które pozwalają na śledzenie ich funkcji biologicznych i neurologicznych. W ślad za prostymi urządzeniami śledzącymi funkcje biologiczne, no takimi na przykład jak krokomierz, idzie wiele nowych rozwiązań i pozwalają one na szybkie dzielenie się naszymi najbardziej intymnymi informacjami biologicznymi i poznawczymi. Bo czyż to, jak śpimy, nie jest informacją intymną? No przyznam się, że sam używam takiego zegarka czasami i gdy kupiłem go w zeszłym roku, to byłem zafascynowany wręcz czasami tą jakością snu, bo pokazywał to i tamto, jak się śpi, czy dobrze, czy źle, i sami Państwo wiecie, że to jest trochę wciągające. Później od tego troszeczkę odszedłem, ale niekiedy używam innych funkcji, chociażby właśnie mierzenia tętna, czy ciśnienia, czy też tego, co ten zegarek pozwala zrobić. Na ile to jest wiarygodne i miarodajne, no trzeba by było sprawdzić chociażby w gabinecie lekarskim. Czasami oznacza to, że ludzie przesyłają i dzielą się danymi na temat swoich wzorców snu, dystansu, jaki przebiegli i dokładnej trasy lub dziennego spożycia kalorii. Zbieranie danych o nas samych w ten sposób tworzy ogromne zasoby danych, na które jest, nie ukrywajmy, wielu chętnych. Pracodawcy mogą śledzić swoich pracowników nie tylko w pracy, ale także przez cały czas. Firmy ubezpieczeniowe otrzymają pełny wgląd w to, jak ludzie żyją. Firmy będą mogły śledzić nasze zachowania konsumenckie, dowiadując się w ten sposób o nas najbardziej prywatnych rzeczy. W ramach Internetu rzeczy powstaje coraz większa branża urządzeń, które monitorują ludzkie ciało.

i przesyłają zebrane dane przez internet. Sfera ta nazywana bywa internetem ciał, czyli Internet of Bodies. Cóż to takiego jest? Należy do niej coraz szerszy wachlarz urządzeń, które łączą w sobie oprogramowanie, sprzęt i możliwości komunikacyjne w celu śledzenia osobistych danych zdrowotnych, zapewnienia niezbędnej opieki medycznej czy poprawy komfortu ciała, funkcji zdrowia lub samopoczucia. Jednakże urządzenia te komplikują również dziedzinę, która już jest pełna zagrożeń prawnych, regulacyjnych i etycznych. Znaną badaczką internetu ciał jest Mary Lee, matematyk z firmy Rand Corporation. Analizuje ten wyłaniający się zbiór technologii skoncentrowanych na ludzkim ciele i połączonych z internetem. Bada on korzyści, zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności oraz implikacje etyczne oraz przedstawia zalecenia mające na celu zrównoważenie ryzyk i korzyści związanych z internetem ciał. Przygotowane przez nią stadium RAND definiuje internet ciał jako urządzenie, które zawiera oprogramowanie lub możliwości obliczeniowe i może komunikować się z urządzeniem lub siecią podłączoną do internetu, które zbiera dane zdrowotne lub biometryczne wygenerowane przez osobę i lub może zmienić funkcjonowanie ludzkiego ciała. Obecny ekosystem internetu ciała obejmuje takie urządzenie jak Fitbits, inteligentne rozróżniki serca i pompy insulinowe sterowane za pomocą urządzeń mobilnych. Urządzenia internetu ciała są podłączone do sieci i są noszone, połykane lub chirurgicznie wszczepiane w ciało człowieka, umożliwiając mu przekazywanie informacji przez internet. W oparciu o te informacje ciało lub urządzenie może w niektórych przypadkach być bezpośrednio modyfikowane, moi drodzy. No tak jak w przypadku inteligentnego rozrusznika serca czy pompy insulinowej. Technologie internetu ciał mieszczą się w szerzej rozumianym pojęciu internetu rzeczy, ale jak sama nazwa wskazuje, urządzenia internetu ciał wprowadzają jeszcze bardziej intymną interakcję pomiędzy ludźmi a gadżetami. Bo urządzenia takie monitorują ludzkie ciało, zbierają dane dotyczące zdrowia i inne informacje osobiste, a następnie przesyłają te dane przez internet. Wiele urządzeń, takich jak trackery fitness, jest już w użyciu. Potoki danych o wszystkim, od diety po interakcje społeczne, mogą pomóc w poprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwiększeniu produktywności pracowników i zachęceniu ludzi do aktywnego udziału w dbaniu o swoje zdrowie. Sztuczne trzustki mogłyby zautomatyzować dawkowanie insuliny dla diabetyków. Interfejsy mózg-komputer mogłyby umożliwić osobom po amputacjach sterowanie protezami kończyn za pomocą umysłu. No tutaj może się uśmiejecie, moi drodzy. A inteligentne pieluchy mogłyby ostrzegać rodziców za pomocą aplikacji Bluetooth, kiedy muszą być zmienione. No to chyba najważniejsza informacja. Chwilka muzyki. No tak, wracamy teraz. O co pytacie Państwo? No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? A gdzie tu prywatność? Te urządzenia przecież będą wiedzieć o nas wszystko. No i tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie taka inwazja na naszą prywatność. Jednak nie wszystkie przypadki zastosowania internetu ciał są związane z opieką zdrowotną. Bo taki przykład, firma Biohax, zajmująca się bioinżynierią, wbudowała chipy w ponad 4000 osób, głównie dla wygody. W jednym z szeroko komentowanych przykładów 50 pracowników
Tree Square Market zgodziło się na wszczepienie mikrochipu wielkości dużego ziarna ryżu, podobnego do tego, który jest wszczepiany zwierzętom domowym, aby móc je zidentyfikować i zlokalizować, gdy się zgubią. Na przykład. Chip ten pozwala tym pracownikom uzyskać dostęp do budynku bez klucza, płacić za przedmioty machnięciem ręki przy automacie, odliczając kwotę natychmiast z konta, zamiast używać pieniędzy oraz logować się do swoich komputerów. Może to i fajnie wygląda, ale ja bym nie chciał mieć takiego. Państwo chyba też nie. Zresztą nie wiem, nie będę do kogoś mówił, może takie rzeczy ktoś chciałby ze słuchaczy mieć. Internet ciał dzieli się na trzy kategorie, nazywane również generacjami. Pierwsza to urządzenia funkcjonujące na zewnątrz ciała. Do tej kategorii należą urządzenia noszone, takie jak Fitbit czy zegarek Apple, a także urządzenia typowo medyczne, jak na przykład inteligentna pompa insulinowa. Tylko w zeszłym roku sprzedano prawie, bagatela, 400 milionów urządzeń typu Fitbit, zegarków, innego typu rzeczy, a przewiduje się, że do 2024 roku liczba ta wzrośnie do ponad 600 milionów. Kolejna kategoria to urządzenia umieszczone wewnątrz ciała. Mogą być one połykane lub wszczepiane w celu monitorowania lub kontrolowania różnych aspektów naszego zdrowia. Zalicza się do tego rodzaju na przykład implanty ślimakowe, inteligentne pigułki cyfrowe, a nawet sztuczna trzustka. Trzecia grupa to już urządzenia wbudowane w ciało. W tym wariancie wbudowane maszyny i ludzkie ciało są połączone jakby funkcjonalnie i mają zarazem połączenie w czasie rzeczywistym ze zdalną maszyną, czyli ze zdalnym komputerem. Do takich systemów należy Brain Computer Interface, gdzie mózg jest bezpośrednio połączony, moi drodzy, z zewnętrznym urządzeniem, które może monitorować i kontrolować funkcje ciała w czasie rzeczywistym. Potencjalne zastosowania techniki internetu ciał są bardzo liczne. To m.in. implanty mózgu, które mogą umożliwić osobom po amputacji sterowanie inteligentną protezą lub sztuczne organy wewnętrzne, zoptymalizowane do wydzielania enzymów w określonych interwałach czasowych. Niestety wszystkie upatrywane w tym korzyści są osłabiane przez rozliczne zaostrzenia i zastrzeżenia prawne, etyczne i związane z ochroną prywatności. To bogactwo danych budzi w szczególności fundamentalne obawy związane z indywidualnym prawem do prywatności i do autonomii. A jakież to obawy są, moi drodzy? Już zaraz Państwu opowiem o tych obawach. Główne obawy związane z danymi dotyczącymi internetu ciał dzielą się znów na trzy kategorie. Pierwsza to przede wszystkim bezpieczeństwo. Podobnie jak każde urządzenie z dostępem do sieci, urządzenia internetu ciał są podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Jednak w przypadku urządzeń i danych internetu ciał, może będę mówił w skrócie IOB, stawka jest znacznie wyższa. W szczególności w przypadku wbudowanych urządzeń medycznych, manipulacja danymi lub zablokowanie dostępu do konta może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Wyobraźmy sobie, że rozrusznik serca światowego przywódcy z dostępem do sieci Wi-Fi został zhakowany przez wroga. No skutki mogłyby być jeszcze poważniejsze niż tylko szkody wyrządzone osobie korzystającej z urządzenia. Prywatność to druga kategoria. Urządzenia, które tworzą ekosystem IOB, czyli internetu ciał, przypomnę, oznaczają niezliczone obawy związane z prywatnością, ponieważ śledzą, rejestrują
i przechowują takie rzeczy jak miejsca pobytu użytkowników, funkcje organizmu, a także to, co widzą, słyszą, a nawet niekiedy myślą. Czy firma ubezpieczeniowa może odmówić odszkodowania na podstawie informacji uzyskanych za pomocą cyfrowej pigułki? Określenie, kto może mieć dostęp do tego rodzaju danych osobowych i zdrowotnych, gromadzić je lub wchodzić z nimi w interakcje, jest kluczowym zagadnieniem w przypadku każdego z urządzeń internetu ciał. No i trzeci aspekt to wykrywalność. To aspekty rozwijające problemy związane z prywatnością. Im więcej urządzeń IOB, tym większy obszar tego, co było dotychczas całkowicie intymną sprawą. I jest on odsłonięty. W 2017 roku amerykańska agencja Food and Drug Administration zatwierdziła pierwszą cyfrową pigułkę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują, że lek został przyjęty. Pigułka ta okazała się skuteczna w leczeniu schizofrenii i niektórych form zaburzeń dwubiegunowych i depresji, stanów, w których przestrzeganie leczenia przez pacjentów ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania nawrotom. Pacjenci mogą udostępnić te informacje swoim opiekunom i lekarzom za pośrednictwem portalu internetowego. Oczywiście pojawiło się od razu mnóstwo obaw co do możliwości przejęcia tych danych przez niepowołane osoby. Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta, o bezpieczeństwo człowieka i prawa do prywatności. Nie trudno zatem sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, moi drodzy, którymi dysponują urządzenia bez odpowiedniej kontroli, jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, na przykład naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji i innych. Są też inne obawy wykraczające poza sferę opieki medycznej. A jak to wszystko się skończy? No nie skończy, dopiero się to zaczyna, moi drodzy. Ale to jeszcze za chwileczkę, chwilka muzyki. Tak, już tak zupełnie na zakończenie. Są te obawy, o których wspominaliśmy, wiążą się z wynalazkami. Takimi jak technika firmy Amazon, która opatentowała opaski zaprojektowane do śledzenia i rejestrowania lokalizacji pracowników oraz ruchów ich rąk. Jeśli opaska wyczuje zastój w produktywności, będzie wibrować, aby zachęcić pracownika do skupienia się. Choć nie wiadomo, czy Amazon kiedykolwiek wyprodukuje to urządzenie, zdaniem jej zwolenników takie rozwiązanie mogłoby pomóc firmom zwiększyć wydajność i zmniejszyć podatność na błędy. A z nas zrobić roboty? Czy bat taki? Wibrująca opaska batem na człowieka. No dobrze, ponieważ jednak w ten sposób pracodawcy otrzymywaliby bardzo prywatne informacje od swoich pracowników i o swoich pracownikach, na przykład informacje o przerwach na toaletę, istnieją oczywiste obawy, że to narusza ich prywatność, a przede wszystkim prawo do prywatności. Okazuje się, że być może mając świadomość, jak kontrowersyjne jest zbieranie danych o aktywności ciał, Big Tech szuka sposobów, by zachęcić ludzi do korzystania z takich rozwiązań. Za taki pomysł można chyba uznać patent Microsoftu. Polegałby on na wydobywaniu kryptowaluty przez określoną aktywność ciała. Mierzona oczywiście za pomocą odpowiednich urządzeń. Zatem użytkownik tego rozwiązania byłby wprawdzie
inwigilowany w każdym swoim ruchu, ale jednocześnie kopałby kryptowalutę dla siebie. Dochodzimy więc do tego, że wymarzony Internet of Me byłby środowiskiem biznesowym, w którym dzielilibyśmy się swoją intymnością z wielkim bratem w zamian za wynagrodzenie. Czy o to chodziło marzącym o uczłowieczeniu internetu rzeczy? Nie wiem. Jak Państwo sądzą, można do nas napisać po programie albo w każdej chwili podzielić się swoimi uwagami. Czekamy. 20:50 zbliża się na naszym radiowym zegarze. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 rano na poranny program od 7 do 9.10. To na dzisiaj wszystko, co dla Państwa przygotowałem w programie o internecie, ale tak szerzej, głębiej i ciekawiej. Życzę spokojnej nocy, dobrych snów. Do usłyszenia jutro rano. Mam nadzieję, że spotkamy się w komplecie jeszcze większym niż dzisiaj. Życzę Państwu jeszcze raz dobrej, spokojnej nocy i pięknych snów. Bez internetu rzeczy. Dobranoc Państwu.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj ponownie naszym gościem pan dr Norbert Szaluś, zajmujący się pacjentami onkologicznymi, ale też w swoich terapiach próbuje i testuje produkty z rekomendacji świętej Hildegardy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o orkiszu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o ziołach, przyprawach, takich można powiedzieć bestsellerach, gwiazdach, które święta Hildegarda praktycznie zaleca człowiekowi do codziennej diety. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie o bertramie, galgancie, piołunie, czyli nalewce piołunowej, którą święta Hildegarda zaleca dla każdego człowieka w takim cyklu od maja do października, aby zabezpieczyć się, czyli profilaktycznie, przed różnymi chorobami, infekcjami, które mogą nas dotykać. Także dzisiaj chciałabym właśnie zadać panu doktorowi pytanie właśnie, co o ziołach? Czy one są potrzebne? Czy pomagają nam trawić? Czy to jest zbytek szczęścia? Coraz mniej lekarze, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że lekarze akademicki w zasadzie nie stosują ziół, natomiast lekarze, którzy zajmują się medycyną naturalną, zachęcają do stosowania tych ziół. Czy one rzeczywiście coś dają, czy jako przyprawy, czy jako środki samodzielne w różnych terapiach, czy właśnie ten bertram, galgant hildegardiański, czy piołun, jest sens stosować?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Jolu. Jeszcze... Może ja powiem ogólnie od swojej praktyki tych pacjentów onkologicznych, w jakich aspekcie stosuję, bo zapewne Państwo znajdziecie moje gdzieś tam wykłady na różne tematy. Natomiast jeżeli mówimy o Hildegardzie, fakt faktem, że coraz częściej stosuję powiem jakie i te przyprawy faktycznie. Jeżeli mówimy, to powinniśmy powiedzieć cztery, czyli dwie nalewki, dwie przyprawy, ale wiemy, że te dwie przyprawy również mają tabletki, bo to jest dosyć też ważne i proszę to wziąć pod uwagę. Na przykład mając pacjentów onkologicznych, myślę, że w wielu rodzinach jest ten problem, czy stosować, czy nie stosować. Oczywiście, ja muszę powiedzieć, że stosować, ale powiem Państwu, dlaczego lekarze mówią, żeby nie stosować. Po pierwsze...
0: Szczególnie łączyć w terapiach onkologicznych.
1: Z jednej prostej przyczyny. Ja kończyłem studia dosyć dawno temu. Mieliśmy dosyć szeroką fitoterapię w Wojskowej Akademii Medycznej, natomiast okazuje się, że obecnie na studiach medycznych nie ma fitoterapii. No to moje pytanie, skąd ci lekarze mają
0: to wiedzieć?
1: Mają wiedzieć. Czym innym jest to, że dając leczenie dosyć trudne dla pacjentów, mówimy, dobrze, nie idzie to leczenie pod względem, znaczy terapeutycznie, że tak powiem kolokwialnie, idzie, ale mamy problemy na przykład ze szpikiem kostnym, z osłabieniem, z apetytem, no to jak sam organizm dojdzie do siebie, to wtedy damy. No i tutaj mając pacjentów, a bardzo często, jak wiemy, skarżą się, na brak apetytu, no to ja nie będę tych omawiał, tylko powiem o wichtosanie i powiem o nalewce piołunowej. Wiemy, że wichtosan to głównie rzęsa wodna i jak Państwo wiecie, że święta Hildegarda rzeczywiście opisuje to w stosowaniu do różnych guzów, bo przecież jeszcze nie było histopatologii, nie wiedzieliśmy, że to są guzy typu nowotworowego, aczkolwiek wiele osób tam mówi o tym, że już... No ale wiem, że to była zupełnie inna osoba, doktor Kościoła, także tu pewne rzeczy musi wziąć pod uwagę, że mogła wiedzieć i najprawdopodobniej wiedziała. Ale jeżeli mówi wichtosanie, no to wiemy, że to jest rzęsa wodna. I cóż takiego jest w tej rzęsie wodnej? Przerabiając analitycznie, wiemy, że ma bardzo wysoką zawartość aminokwasów. I to aminokwasów tak zwanych egzogennych i endogennych. Czyli egzogennych, tych, których nie możemy dostarczyć. Czyli mamy tak, osobę z osłabionym przewodem pokarmowym po chemioterapii, z dysbakteriozą. Jeżeli mu damy różne leczenie, to możemy się diety typu wysokobiałkowej, wiemy, że możemy się spodziewać różnej wchłanialności, aczkolwiek wiadomo, że trzeba to zalecać. Natomiast wiemy, że jeżeli mamy nalewkę typu wichtosan, mamy rzęsę, w której jest bardzo wysoki poziom tych aminokwasów egzogennych, czyli których nie jesteśmy w stanie wytworzyć w organizmie, to już wchodzi nam ten, bardzo fajnie rozdrobniony, wysokiej jakości i wysokiej przyswajalności, bo jeszcze mamy miód i wermut. Pacjenci pytają, że nieraz na alkoholu, ale szczerze powiem, że im to smakuje, bo mają zaburzony smak. Kiedyś nie było konserwantów, konserwantami były przede wszystkim wino i miód. I tak. To się stosowało. Czyli jeżeli weźmiemy ten aspekt, jeżeli chodzi o rzęsę wodną, aminokwasowy, czyli łatwo przyswajalne białko w postaci płynnej, to już jest jedna wartość. Dwa, bardzo wysokie ma zawartość albumin. Albuminy są produkowane przez wątrobę. Wiele osób traci w trakcie leczenia terapeutycznego ten poziom albumin, co łączy się z obrzekami. Oczywiście to nie jest jakieś wysokie ilości, ale zawsze są to, że tak powiem, uzupełniane. Kolejną rzeczą jest to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, dalekowschodniej, gdzie jest wykorzystywana rzęsa wodna, wykorzystuje się również do tak zwanej detoksyfikacji. To jest tam szeroko stosowany przy różnych chorobach artretycznych. Mhm. Możemy to wiązać z tym, że jednak pewne toksyny przewodu pokarmowego ta rzęsa wodna będzie nam wiązała. Mhm. Oczywiście skład jest bogaty i Państwo sobie tam, że tak powiem, przeanalizujecie, ale jeżeli mówimy, bo głównie się opieramy na tej rzęsie wodnej, to wiemy, że mamy aspekt odżywczy, co przy orkiszu w wcześniejszym odcinku mówiliśmy, plus ten aspekt działania odżywczego. Natomiast ciekawa rzecz, o której nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego. Mhm. Czyli wiemy, że po różnym leczeniu onkologicznym, różnego typu, jako Państwo to sobie weźmiecie pod uwagę radiochemioterapię, no i teraz musimy powiedzieć o tej immunoterapii, to jednak te problemy z przewodem pokarmowym występują, czyli słaba wchłanialność, dysbakterioza, zmiana flory jelitowej. Ja to widzę u pacjentów, poprawę w tej funkcjonalności, ale jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz. Poprawa parametrów morfologii krwi. Mhm. Tak, czyli mamy na przykład pacjenta i mówię, dobrze, no jest, widzimy, że tu jest taki poziom dosyć graniczny, nie wiemy, czy będzie ta chemioterapia, a chcemy, że tak powiem, dać coś, że pacjent mówi, no czuję smak, to jest dobre i jeszcze mam wartościowo. No to jest dla mnie ten wichtozan rzeczywiście świetnym preparatem, którym douzupełniam, i ta morfologia się powiem, którym douzupełniam piołunem. No i o piołunie to można mówić tutaj dosyć dużo.
0: Ma bogatą literaturę piołun
1: sam. Tak. No, ten, że tak powiem, boom na piołun się zaczął w 2015 roku po zdobyciu Nagrody Nobla odnośnie artemizyniny, jeżeli chodzi o jako lek zmieniający właściwie dogmat leczenia malarii. Mhm. No, ale ja jeden z preparatów pochodnych artemizyniny stosuję w formie dożylnej, nie będę tutaj o nim mówił, ale dosyć trudno było ostatnimi czasy zdobyć produkty, jeżeli chodzi o piołun w formie doustnej, można powiedzieć. Mm-hmm. Ja pacjentom mówię, kiedyś ten piołun wszędzie rósł, teraz już go praktycznie
0: nie ma. Tak, właśnie, to jest ciekawe,
1: nie ma. Tak, zdecydowanie tak, ale mówiąc odnośnie piołunu, dla mnie z punktu widzenia też takiego onkologicznego, bardzo ciekawą funkcją jest to, że Państwo wiecie, że działa przeciw robaczom, my to wiemy, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo.
0: To najczęściej się wskazuje.
1: Się wskazuje. Poprawa apetytu, bo poprawia te funkcje trawienia, na przykład tak zwanego, jak my to mówimy, głowowego, przepraszam za to słowo, ale jeżeli potrzymamy w ustach, to zaczyna, że tak powiem, przez taki odruch, że tak powiem, gardłowo-żołądkowy, zaczyna się lepsze trawienie. Czyli dla tych pacjentów już jest kolejna wartość. Ale ma świetne działanie ochronne również na wątrobę. Mhm. Tak? Bardzo ciekawy, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, ale ma działanie ochronne na błony erytrocytów, czyli komput czerwonych krwinek krwi. Czyli pod wpływem chemioterapii jest prawdopodobieństwo, że one się będą mniej rozpadały. Oczywiście ma sam aspekt przeciwnowotworowy, bo jest zbadany i to jest wiele związków tujonowych, działa. Tak jak przed wejściem rozmawialiśmy, że ja przerwałem liczenie związków w artemizynie, czyli w bylicy piołu naszej, dlatego na 167 związku, a tam jeszcze była dosyć długa lista. Ale wracam do tego, który mnie rzeczywiście z punktu widzenia tego immunologicznego ujął, to jest właśnie wzrost aktywności i produkcji tak zwanej interleukiny 12. Cóż to jest? To jest taki związek wydzielany przez tak zwane komórki dendrytyczne, kolejne komórki, które troszeczkę tutaj wspomnę, bo w poprzednim odcinku były te naturalne killery, teraz mamy dendrytyczne, czyli drugie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe i przez piołun okazuje się, że taka grupa limfocytów kieruje się w kierunku tak zwanym TH1, a te TH1 limfocyty, nie będziemy ich omawiać, odpowiadają za działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i wyrównanie autoimmunologii. Również jest opisywane, że wody, że te wyciągi na przykład alkoholowe stabilizują poziom aspatów, alatów, czyli kolejny aspekt stosowania na przykład przy leczeniu onkologicznym, że te enzymy wątrobowe będą na odpowiednim poziomie. Ale jeżeli chodzi o artemizynę i jej pochodne z różnych części świata, wiemy, że coraz częściej się bada w połączeniu z leczeniem onkologicznym. Bo cóż tam zaobserwowano? Na przykład uwrażliwienie komórek nowotworowych na poszczególne chemioterapeutyki. To jest niebagatelna rzecz, tak? Że wiemy, że coś działa, ale jak dodamy to zaczyna mocniej zdecydowanie tutaj
0: czyli poprawia
1: działać.
0: Skuteczność też tradycyjnego takiego.
1: Według mojego dosyć, że tak powiem, chyba jakiegoś tam doświadczenia, zdecydowanie tak. No i daje siłę tym pacjentom, bo w tradycyjnej, dalekiej medycynie, to się opisuje do święta Hildegard, opisał, że daje siłę. tak, że daje siłę. No, między innymi poprzez poprawę tego trawienia, bo działa się też przeciwrzodowo. To możemy te dwie nalewki śmiało mogę rekomendować, jeżeli chodzi o każde leczenie onkologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o tych o przyprawach, z punktu widzenia na przykład onkologicznego ciekawy jest galgant, bo w badaniu na modelu zwierzęcym byłyby takie obserwacje, że działa na przykład przeciwwymiotnie.
2: O proszę.
1: Tak. Osoby, które na przykład mają bielactwo nabyte. Tak? To już nie z onkologii, ale z innych dziedzin, które to już jest dosyć dla niektórych osób. No wiadomo, że jest
2: spektrum.
1: Dosyć tak, szerokie spektrum. Ale miejscowo również działa przeciwbólowa. Ale ciekawą jest też rzeczą, że działa właśnie na modelu zwierzę pokazało, że również może spowodować, bo to jest pochodna imbirowata, powoduje obniżenie również ilości tkanki trzewnej, o której pewnie będziemy też tutaj dyskutować w pierwszym odcinku troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no, wiemy, że ma również szeroki aspekt działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, ale ja Państwu powiem, te linie komórkowe, które były badane nowotworowe, tak, to były takie, jak zaczniemy, tu żebym nie pomylił, tak, raki głowy i szyi, linie komórkowe, że hamowały namnażanie płuca, żołądka, przełyku, wątroby. Czyli mamy te w zakresie przewodu pokarmowego. Ale w tradycyjnej medycynie Dalekiego Wschodu jest używane, podobnie jak opisuje do święta Hildegarda, również no, przewód pokarmowy, bo daje gorąco, ciepło, poprawę.
2: Tak.
1: Poprawy, że tak powiem, perystaltyki,
2: tak zwane ciepło. Różnych,
1: dokładnie,
2: tak.
1: Dokładnie tak. Czyli znowu możemy traktować jako przyprawę lub tabletki, ale jednocześnie mamy to leczenie.
2: Nasi niemieccy koledzy, którzy znają Hildegardę dużo dłużej niż my się jej dopiero jej uczymy, mówią, że niesamowicie super działa we wszystkich chorobach serca. Także właśnie przy...
1: Myślę, że to pochodne imbirowate mają takie, takie działanie i daje to ciepło. Ja mówię, no ja z mojego punktu widzenia obserwuję tych pacjentów, jeżeli chodzi o punkt onkologiczny i dla mnie, bo to jest niespodziewane działanie, to obniżające poziom, że tak powiem, tej tkanki, czyli tłuszczu wewnętrznego, ale to jest Państwu jeszcze na koniec jedną ciekawą rzecz powiem. W kardiologii myślę, że jak mamy imbirowate, to faktycznie poprzez, że tak powiem, ochronę mięśnia sercowego, poprawę przepływu,
2: tak.
1: Bo tam się opisuje, że działa
2: rozszerza
1: też że rozszerza naczynie, między innymi też jest takie działanie przeciwwrzodowe, że ono odpowiednio działa też na błonę śluzową naczyń. To myślę, że w takim aspekcie, jeżeli mówimy w punktach kardiologicznych. Drugi, no to wiemy, jeżeli pokazuje, że obniżamy ilość tłuszczu wewnętrznego, też działamy kardiologicznie. Ale ciekawe, takie jest jeszcze jedna obserwacja, co dla mnie było rzeczywiście dosyć niespodziewane, że obniża, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia osteoporozy. Tak? Czyli mamy ten kolejny aspekt metaboliczny, który jest no, w pewnym wieku dla pani, dla panów również w pewnym wieku też już jest, że tak powiem, aspektem ważnym. Tylko mówię, no możemy wykorzystać w ten sposób tabletkowy, możemy w sposób, jeżeli komuś to odpowiada, nawet i jako przyprawę, ale też będziemy mieć jakąś wartość cenną prozdrowotną. Natomiast jeżeli przejdziemy do ostatniej tej części, że tak powiem
2: o Bertramu. Kolejnej gwiazdy.
1: Państwo zapewne wielu lekarzy, szczególnie czy pani Jola też stosuje.
2: Tak, szczególnie na te czasy. Myślę, że to dla widzów
1: to
2: będzie
1: istotne. Myślę, że pani Jola powie o pewnych doświadczeniach, które mamy tutaj ale pani Jola z informacji niedawno. Natomiast jeżeli chodzimy o Bertram, no to wiemy, że te aspekty działania przewodu pokarmowego, tak? Czyli również to ciepło, poprawa perystaltyki, my to wiemy. Jest rzeczywiście też badanie pokazujące, że działa na pewne linie komórkowe raka jelita grubego i raka piersi bezpośrednio. Część działania pobudza, na przykład zwiększa ilość komórek, jeżeli chodzi o śledzione, takich immunologicznych. Natomiast myślę, że Państwo w takim aspekcie też nie wiecie, że on na przykład działa bardzo dobrze ośrodkowo. I w dawnych medycynach tego stosowano, czy dalekowschodniej, na przykład indyjskiej, bo te trzeba powiedzieć, że mają głębokie tradycje, na przykład ochronnie na mózg, ale ciekawe, na przykład przeciwpadaczkowo. Przeciwpadaczkowo działało. No, faktem, że to, co pani Jola za chwilę powie, no to jest to poparte tymi dowodami, obserwacjami sprzed kilkuset lat, jeżeli chodzi o Indie. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jeszcze jest, i jeżeli chodzi o aspekty metaboliczne, immunologiczne może mniej, ale działa przeciwcukrzycowo. Tak, i na przykład by takie badanie pokazało, że nawet potrafiono u osób zredukować ilość stosowanej insuliny dziennej.
2: O, proszę.
1: Tak.
2: Przy Bertramie.
1: Przy Bertramie. Plus oczywiście kolejna niesamowicie ważna rzecz, ochrona wątroby. Ochrona wątroby przed różnymi uszkodzeniami, czy toksycznymi, czy jak to ktoś mówi, wolnorodnikowymi. Bo ja mam, że tak powiem, to jest konwencja tego programu, że mówimy o tradycyjnym, ale jeszcze to, co mówi też i nauka, prawda?
2: Tak. Że mamy potwierdzenie. Że mamy potwierdzenie,
1: tak, że nie tylko,
2: tak.
1: że XI wiek
2: i średniowiecze jakieś, tak.
1: Która rzeczywiście uchodzi za jedną, że tak powiem, no, można powiedzieć, gwiazd, tak?
2: Tak, wizjonerka.
1: Wizjonerków, tak. I natomiast tu jeszcze mamy to poparte pewnymi dodatkowymi, że tak powiem, badaniami,
2: że
1: które jeszcze nawet pokazują, bo
2: tak.
1: Przecież święta Hildegarda pisze, że uspokaja mózg, tak? W taki gdzieś sposób ochrony. I okazuje się, że to się potwierdza.
2: W badaniach.
1: Bez dwóch zdań, w badaniach. No wiemy, że obniża poziom zapalny w przewodzie pokarmowym, co jest bardzo ważne, uszczelnia tą błonę śluzową. Nie chcę mówić to w aspekcie covidowym, jak jest ważne, ale to też jest ten czynnik działający przeciwzapalnie.
2: A czy coś na infekcje? Bo teraz coraz częściej właśnie hildegardiańscy sympatycy tak stosują jak właśnie na infekcje. I wiem, że pan doktor do jakiegoś badania też dotarł, które to potwierdza.
1: Tak, ja dotarłem do badania indyjskiego, i które mówi o przewlekłości w stosowaniu w chorobach tak zwanych, oni to opisywali, zaflegmionych, w cudzysłowie mówiąc, czyli mamy zatkany nos, uszy, gardło, dużo śluzu, mówię, w tych drogach, czy w drogach oddechowych, w górnych drogach oddechowych, nosogardzieli. Oczywiście opisują to, że powinno się go stosować, ale mówię, wiemy, że to jest pochodna rumianku, no to jak to mówię, pochodna rumianku, to wiemy, że to przewód pokarmowy, ale oni stosowali w tym aspekcie. Również w paraliżu, w hemiplegii. Natomiast tak opisuje w przewlekłych chorobach i ostrych chorobach infekcyjnych górnych dróg oddechowych. I teraz nawiązuje do tego, co mamy informację sprzed właściwie kilku dni. Tak?
2: Tak, czyli teraz właśnie też mamy dla Państwa tutaj taką propozycję, bo jak się leczyć, jak przeciwdziałać tym różnym infekcjom, bo też trudno jest odróżnić czasami przeziębienie, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy to jest grypa nie ta covidowa, nazwijmy to tak, czy jakaś inna grypa. I myślę, że ten Bertram tutaj przyjdzie nam z pomocą. W takich większych dawkach możemy stosować Bertram wspólnie z Galgantem, który moja córka, bo nie
1: informacje mamy.
2: Czy pan doktor o tym myśli właśnie?
1: Między innymi też.
2: Że moja córka właśnie ten Galgant stosowała też tak jak tabakę, żeby właśnie poprawić sobie tutaj drożność nosa, ale wiemy też, że w ośrodku akademickim właśnie na Śląsku też pani profesor wykorzystuje właśnie Bertram u pacjentów właśnie covidowych i ze skutkiem leczy ich, czy wspomaga leczenie
1: właśnie. Nie wiemy dokładnie, jakie są informacje, ale są te informacje pozytywne.
2: Ale są bardzo pozytywne, wiele właśnie osób się zgłasza, więc myślę, że też jakby mają doświadczenie już.
1: Tak, muszą mieć doświadczenie, co widzicie Państwo, znowu się gdzieś tam potwierdza
2: w testach i tak dalej. No właśnie.
1: Trzeba przyznać, że no, jako wizjonerka wielki szacunek, bo żeby dokopać się do pewnych badań i znaleźć tą literaturę, trzeba troszeczkę prześledzić z innymi. I tu właśnie jest ta przewaga świętej Hildegardy nad innymi osobami. Bez dwóch zdań.
2: No właśnie, my musimy literaturę śledzić, ale czasami można po prostu jej zaufać. Także
1: dokładnie.
2: Do tego Państwa zachęcamy. My oczywiście będziemy poszukiwać i poszukujemy w Stowarzyszeniu Sympatyków Hildegardy oczywiście takich dowodów, bo tak współczesny człowiek działa, że chce dowodów, jak chce w coś zainwestować, to musi mieć pewność.
1: A jeszcze
2: pewność,
1: na koniec
2: tak?
1: Bardzo ciekawą rzecz powiem, do męskiej części.
2: Tak.
1: Do męskiej części, jeżeli chodzi o Bertram. Ja o tym nie mówiłem na tym, jak mieliśmy posty, ale jest niesamowitym afrodyzjakiem.
2: O, proszę, nawet.
1: Tak, ja o tym
2: czyli
1: nie mówię.
2: Czyli przyjemne spożytek. Nie,
1: ale we współczesnym świecie to jest bardzo ważne.
2: Bardzo ważne.
1: Tak, bardzo ważne. Ja naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy mówią, że mówimy o raku prostaty, mają ogromne wątpliwości, jeżeli chodzi o leczenie związane z hormonoterapią, bo jednak to jest takie, że tak powiem, pozbywanie, że tak powiem, męskości. A jeśli się tego pozbywa, no to, że tak powiem, te osoby słabną, popadają w taką melancholię.
2: Tak.
1: Czyli jeżeli stosujemy Bertram, możemy się pewnych takich funkcji, jak pani Olubanie tu wspomniała,
2: poprawić
1: i możemy się spodziewać. Nie zdziwmy się temu,
2: nie zdziwmy
1: bo może tak być.
2: Czyli tak wieloaspektowo, wielokierunkowo tak. działające zioło czy przyprawa. Zachęcamy po prostu Państwa do spróbowania, także będziemy te kolejne zioła i propozycje świętej Hildegardy przybliżać, a Państwa możemy tylko zachęcać do tego, żeby tą przygodę z Hildegardą
1: pytanie
2: rozpocząć.
1: Właśnie, czy to jeżeli poprawia właśnie libido, poziom jakości nasienia, no to wiemy, że w współczesnym społeczeństwie no jest problem z ciążą.
2: Jest problem,
1: z ciążą,
2: tak. Z zajściem
1: w ciążę, tak. Z jakością nasienia. Być może to jest jedno z, że tak powiem, z rozwiązań.
2: Z
1: ja podaję tak po prostu to, co się spotyka w literaturze. I to nie jest taka mała ta literatura odnośnie tego wpływu Bertramu na działanie takie.
2: W tym kierunku.
1: W tym kierunku.
2: No właśnie, także coraz
1: tak
2: więcej.
1: Od głowy aż po nogi.
2: Tak, prawie. I myślę, że będzie tego coraz więcej. Po prostu nauka jeszcze nie wszystko zbadała, ale zachęcam do popróbowania już teraz i dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio. Do widzenia.

0: ze studia w Złej Wsi Małej, panią Aldonę Fenek. Jak zwykle w środę, 12:30.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa i skorzystając z okazji chciałabym złożyć życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby nam się wszystkim dobrze darzyło i obyśmy w zdrowiu pozostali.
0: Właśnie, to najważniejsze, żeby ten nowy rok był dla nas taki, jaki byśmy chcieli sobie życzyć go. Pani Aldono, a my tak ostatnio rozmawialiśmy przed świętami o kosmetykach, a dzisiaj chcielibyśmy panią tak trochę zaskoczyć, bo takim kosmetykiem, który jest znany chyba od zarania naszych dziejów, jest mydło. I jak takie mydło zrobić w domu? To takie też podstawowe pytanie, ale może w ogóle zaczniemy od tego, czym jest mydło tak naprawdę, bo może niektórzy nie wiedzą, kupują w sklepie kostkę i z czego ono się składa, że myje, że właśnie tak działa, a nie inaczej?
1: Dokładnie. No. Szczerze mówiąc, to do produkcji mydła, to jeśli byśmy chcieli sobie w domu wykonać, to może niekoniecznie bym polecała, żebyśmy się bawili tak od początku, dlatego że tutaj potrzebny nam jest łuk sodowy. Prawda? I to, no to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie zrobić krzywdę. I musimy jeszcze też czekać, żeby to mydło nam tutaj nadawało się w ogóle do użytku, przynajmniej tutaj tydzień, dwa tygodnie, żeby ono dojrzało i żeby już przestało być właśnie żrącą substancją, więc to trzeba długo czekać. Tak naprawdę teraz możemy sobie bez problemu kupić tak zwaną bazę mydlaną, gdzie już mamy ten proces chemiczny cały tutaj jakby ktoś za nas tak zrobił. A tak naprawdę jest to, tutaj wykorzystujemy tłuszcz do produkcji mydła. Wydawałoby nam się, że jak to tłuszczem się możemy umyć, prawda?
0: No właśnie, tak.
1: Tak,
0: tłuścić bardziej.
1: Tak, po połączeniu właśnie z ługiem sodowym. Tutaj, no ja już nie jestem chemikiem, nie będę się wypowiadał, jaki to związek chemiczny powstaje, bo szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, jak to dokładnie nazwać. Państwo mi też się nie dali przygotować, więc proszę mi to wybaczyć.
0: No to zostawmy, pani Aldono, już tam chemiczne rzeczy to nie będziemy...
1: Tak. To możemy pominąć, ale no, do produkcji potrzebny nam jest tłuszcz roślinny, bądź też zwierzęcy, który właśnie tutaj uzyskuje właściwości pieniące po dodaniu łuku sodowego, a my możemy sobie go, tak naprawdę możemy sobie nawet zwykłe mydełko, które w sklepie kupujemy, takie najzwyklejsze, sobie wzbogacić, żeby miało właściwości pielęgnacyjne. Dobrze jest sobie zrobić też samemu mydełko w domu, zwłaszcza jak ktoś ma problemy ze skórą, jak ma skłonności do alergii.
0: No właśnie.
1: Dlatego, że te, które kupujemy w sklepie już gotowe, zawiera wiele substancji, też dodatków chemicznych, które są substancje zapachowe, prawda? Nie wiemy do końca na przykład, czy dla nas może mieć właściwości uczulające i co. Tych substancji jest sporo, więc warto sobie, jeśli mamy problemy, samemu wykonać takie mydło. Możemy sobie do tego dodać, do takiej bazy mydlanej, którą sobie możemy zakupić, gdzie najczęściej glicerynową dostaniemy taką. Może być taka przejrzysta, transparentna, może być też taka mleczna. To tutaj jak gdyby, oczywiście też są inne mydła dostępne, takie sauté, tak. Na rynku, ale te najczęściej, z których możemy skorzystać. I możemy sobie je rozgrzać w takiej łaźni wodnej, którą możemy sobie zrobić w garnku z wodą. Po prostu wkładamy tam kawałeczki takiego mydła, może być na tarce starkowane albo pokrojone nożem i rozgrzewamy, żeby nam się rozpuściło. Do tego możemy sobie dodać jakiegoś oleju pielęgnacyjnego, może to być nawet zwykły olej słonecznikowy. Pamiętajmy tylko, żeby tego nie było zbyt dużo, żeby nam to mydło, oprócz tego, że myło, to też bardzo nie natłuszczało skóry,
0: no właśnie,
1: żeby te właściwości myjące nie były jakby zneutralizowane przez ilość
0: żeby tego... Żeby nam się nie zrobił krem.
1: Dokładnie.
2: Taka mazia.
1: Możemy sobie zaromatyzować olejkami eterycznymi, naturalnymi, tylko też no, pamiętajmy, że tutaj ilość to kilka kropel, tak, dajemy do takiego mydła, a nie na przykład całe opakowanie, dlatego że wtedy nas może już takie mydło uczulić. No i najlepiej wszystkie składniki, które do tego mydła będziemy dodawać, to jest sobie przed tutaj sporządzaniem wykonać testy skórne, czy jakiś z tych składników nas nie uczula i wtedy będziemy wiedzieć, prawda, czy dla nas to mydło będzie bezpieczne. jeszcze, żeby sobie na przykład te mydło, żeby jeszcze miało też właściwości peelingujące, możemy sobie do tego dosypać chociażby płatków różnych kwiatów. To będzie bardziej może takie dekoracyjne, ale też będzie przy okazji delikatnie działało tutaj jako taki peeling delikatny. Już takie mocniejsze to możemy sobie dodać chociażby zmielone pestki malin, nasiona tutaj, czy też struskawek nawet możemy. Możemy sobie sami je zresztą w domu też przygotować.
0: A kawę, o której kiedyś mówiliśmy, pani Aldono, też?
1: Kawę fusy? Też możemy. Mhm. Możemy też dodać troszeczkę tutaj jakby takiego mocnego naparu z kawy. To będzie działało też troszeczkę tak antycelulitowo, bo mamy takie właściwości właśnie tutaj diuretyczne, gdzie będzie nam troszeczkę to nadmiar płynów też ładnie odprowadzać z tkanek. Więc jak najbardziej możemy dodać takich składników. No i mamy gotowe mydełko, które sobie jeszcze możemy też uformować odpowiednio, bo jak nam ta masa będzie zastygała, to możemy również, jak ktoś ma zdolności tutaj rzeźbiarskie, to może sobie w takiej masie miękkiej też i porzeźbić. Więc to dodaje jeszcze też i takie możliwości artystyczne wyżycia się na takim mydle własnoręcznej produkcji.
0: No tak, bo można nawet sobie jakąś formę przygotować, prawda, i to
1: dokładnie,
0: odlać
1: tak,
0: tego.
1: Tak, tak naprawdę to można, proszę Państwa, wykorzystać do tego jako formę, choćby szklankę, tak, czy też pojemniki takie plastikowe, które nam pozostają od różnych produktów, które kupujemy. Warto sobie...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Takie. Niekoniecznie trzeba kupować silikonowe, drogie formy typowo dedykowane do, tutaj do mydeł. Mhm. Możemy też wykorzystać do tego choćby formy do ciast, takie do ciasteczek, tak, do babeczek na przykład, to też możemy wykorzystać. Więc tutaj no, nie trzeba naprawdę dużych pieniędzy wydać, żeby sobie taką manufakturę, prawda, mydlaną w domu samemu otworzyć.
0: Panie Aldono, a czy do tej bazy też możemy dodać, bo na przykład często zostają nam jakieś takie kawałeczki mydła, prawda, już nie do wykorzystania.
1: Oczywiście.
0: Też możemy to dłużyć, tak?
1: Tak. Mhm. Tak, tylko pamiętajmy, proszę Państwa, jeśli chodzi o barwniki, jeśli chcemy, no bo też, żeby to mydło wizualnie wyglądało.
0: No właśnie, żeby nam nie wyszło tam.
1: To pamiętajmy tylko, że z naturalnych barwników, które byśmy dodali tutaj, pochodzenia roślinnego, nie za bardzo nam się to sprawdzi, dlatego że to jest tutaj środowisko zasadowe takiego mydełka i będą nam zmieniały barwę i niestety wszystkie będą te kolory wyglądały tak jednolicie, takie brązowe, byle jakie, więc no całkiem do końca tak naturalnie się nie da zrobić, chociaż można spróbować sobie na przykład barwić chociażby kurkumą czy też papryką. Może trochę mniej będą tutaj się kolory zmieniały, ale barwniki spożywcze do tego możemy też wykorzystać.
0: Czyli takie barwniki jak do barwienia jajek?
1: Tak, takie możemy. Z tym, że pamiętajmy, że tego barwnika dajemy naprawdę kropelkę, niewiele, bo potem, żebyśmy nie mieli odwrotnego efektu, że mydło nasze nie myje, a barwi.
0: Bo taka się umyjemy i nagle apacze będzie.